0: odstraszaczy, takich jak ocet czy olejki eteryczne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, który tradycyjnie kojarzy się z młodzieńczymi sympatiami. Warto jednak pamiętać, że to także doskonała okazja, by złożyć życzenia naszym ojcom. Krótkie, szczere słowa wdzięczności mogą sprawić im wiele radości i wywołać uśmiech na twarzy. To prosty gest, który pokazuje, jak bardzo ich cenimy. W sieci pojawiło się zabawne nagranie stworzone przez sztuczną inteligencję, w którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik, przypominający scenę z amerykańskiego liceum, szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia.
2: Prime Video i Telewizja Polska zaserwują nam nowy serial SOR, który zadebiutuje 20 października. Wciągająca fabuła skupia się na dramatycznych losach medyków z szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie emocje i napięcie sięgają zenitu. W rolach głównych zobaczymy Sebastiana Dele, Sonię Mietielicę i Andrzeja Grabowskiego. Dla fanów maratonów Prime Video udostępni wszystkie odcinki naraz, a tradycjonaliści będą mogli delektować się nimi co tydzień na TVP 2.
1: Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć.
2: Z Hollywood napłynęły smutne wieści. Fiona Hepler-Lowe, zaledwie 13-letnia córka aktora Chadda Lowe'a i producentki Kim Painter, zmarła, pozostawiając rodzinę w głębokiej rozpaczy. Jeszcze niedawno Chad z dumą pokazywał ją w mediach społecznościowych, a teraz prosi o uszanowanie prywatności. Rodzina, która niedawno straciła dom w pożarze, musi zmierzyć się z kolejną tragedią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dzień chłopaka, czyli ten magiczny moment, kiedy panowie mogą liczyć na coś więcej niż skarpetki i krawaty. 30 września to czas, by zaskoczyć ich życzeniami, które nie znikną z pamięci szybciej niż ulubiona pizza. W końcu, kto by pomyślał, że zamiast materialnych prezentów można postawić na budowanie relacji i dzielenie się pozytywną energią. Czas na życzenia, które dodadzą skrzydeł i sprawią, że każdy dzień będzie jak idealnie zaparzona kawa, pełen aromatu i mocy.
1: Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
2: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię.
1: Chris Martin, lider Coldplay, kiedyś planował, że w wieku 40 lat wróci na studia, by zgłębiać muzykę klasyczną. Cóż, zamiast tego zespół wyruszył w jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Okazuje się, że bycie gwiazdą rocka nie ma terminu ważności, a młodzieńcze plany mogą się rozpłynąć w świetle reflektorów i konfetti. Martin, zamiast być studentem, nadal podbija świat, udowadniając, że rock'n'roll to nie tylko młodzieńcza fantazja, ale czasem praca na całe życie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka. A Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard James Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej. Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie. Ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych podpisów do referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Koalicja Obywatelska cieszy się z zaufania mieszkańców, a radni lewicy krytykują inicjatywę jako próbę destabilizacji. Organizator akcji Maciej Wilk wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. W centrum Warszawy doszło do skandalicznego incydentu. Para uprawiała seks na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Policja prowadzi postępowanie w celu zidentyfikowania sprawców. 23-letnia Słowaczka, poszukująca pracy za granicą, została przetrzymywana wbrew swojej woli w Warszawie. Czterech mężczyzn, dwóch ze Słowacji i dwóch z Ukrainy, usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu na 3 miesiące. Kobieta, która miała jedynie przejeżdżać przez Polskę, zdołała zaalarmować swoją matkę, co doprowadziło do jej uwolnienia przez polską policję. Ocalona trafiła pod opiekę służb medycznych.
2: Mieszkańcy Piaseczna protestują przeciwko budowie centrum danych przy ulicy Energetycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami inwestora i władz gminy wyrazili swoje obawy dotyczące hałasu, zużycia wody i wpływu inwestycji na okolice. Najwięcej pretensji kierowali jednak do lokalnego samorządu, zarzucając brak wcześniejszej informacji o projekcie. W trakcie burzliwej dyskusji mieszkańcy domagali się odpowiedzi na konkretne pytania i wyrazili niezadowolenie z działań władz.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Radomiu zatrzymała 34-latka podejrzanego o serię aktów wandalizmu. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, w tym znieważenie miejsc kultu i niszczenie zabytków. Został aresztowany na 3 miesiące. Kluczowe w śledztwie okazały się zapisy z monitoringu miejskiego.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczny syn, choć ciężko ranny, powoli wraca do zdrowia. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, przebywa w areszcie. Prokuratura czeka na kluczowe opinie biegłych, które mogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia.
1: W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje, zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zadłużonych miast wojewódzkich w Polsce. Zadłużenie miasta ma wzrosnąć do niecałych 9 miliardów złotych, co stanowi około 81,5% jego dochodów. Dla porównania, średnie zadłużenie w innych miastach wojewódzkich to niecałe 44%. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie obciążony długiem w wysokości 11 tysięcy złotych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod Spodkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie. A w powiecie wąbrzeskim 13-latek planował atak na swoją szkołę. Policja znalazła u niego bagnet i tasak, a także martwe koty w pobliżu jego domu. Chłopiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne uczniom i współpracuje z odpowiednimi służbami.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonałą okazję, by wyrazić uczucia do najważniejszego mężczyzny w naszym życiu. Kilka szczerych słów może wzmocnić więź i wywołać uśmiech na jego twarzy. Warto zatrzymać się na chwilę i przekazać życzenia płynące prosto z serca.
2: Na białostockiej bocznicy kolejowej znaleziono zagadkowy, zafoliowany przedmiot na cysternie z olejem napędowym. Policja zabezpieczyła teren i bada, czy znalezisko stanowi zagrożenie. W związku z akcją mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ulicach Składowej, Kopernika i Hetmańskiej. Szczegóły zdarzenia wciąż są ustalane. We Wrocławiu na osiedlu Swojczyce doszło do dramatycznej sytuacji. Dzielnicowy Łukasz Hadacz podczas patrolu zauważył auto poza jezdnią, w którym kobieta przestała reagować na otoczenie i dostała drgawek. Policjant wybił szybę, by dostać się do środka i udzielić pomocy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza kobieta odzyskała przytomność i została przekazana ratownikom medycznym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do 5 pod wodzą Jana Urbana. W ostatnim meczu ze Szwecją Przemysław Wiśniewski miał trudne chwile, gdy Wiktor Gyökeres dwukrotnie go przechytrzył, co przyczyniło się do porażki. Jan Bednarek mówi o światełku w tunelu, ale sytuacja drużyny pozostaje trudna. Robert Lewandowski, choć w meczu z Bośnią zagrał słabo, nadal jest kluczową postacią, choć jego rola w drużynie budzi kontrowersje. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdobyła tylko jeden punkt w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce ze Szwecją przed Polakami arcyważne spotkanie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie już w piątek. Wygrana jest kluczowa, by poprawić sytuację w tabeli i zachować szansę na awans. Treningi w Sochocinie dają nadzieję na lepszy wynik, a przyszłość selekcjonera Jana Urbana może zależeć od nadchodzących meczów. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zdobyła Mistrzostwo Europy, a ich mecze przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji siatkówka pokonała piłkę nożną pod względem oglądalności. Półfinał z udziałem Polaków oglądało 2 miliony 910 tysięcy osób, a finał z Francją przyciągnął aż 4 miliony 20 tysięcy widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji. Polscy siatkarze zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy, a wcześniej wygrali Ligę Narodów. Nasze siatkarki zajęły 4. miejsce na swoim Euro. Kluczowym elementem sukcesu jest program siatkarskich ośrodków szkolnych, który powstał dzięki wsparciu finansowemu zainicjowanemu przez Waldemara Pawlaka. Od 2012 roku program ten otrzymuje znaczące środki na szkolenie młodych talentów. Hubert Hurkacz zagra w finale singla turnieju ATP 250 w Chengdu, a Jan Zieliński już sięgnął po trofeum w Derlu. W parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem pokonali Roberta Galloway'a i André Goransona 7-6, 7-5. To pierwszy wspólny tytuł polsko-brytyjskiej pary, a dla Zielińskiego 6 w karierze. W zespole Igi Świątek zaszła ważna zmiana. Daria Sulgostowska, dotychczasowa PR menedżerka tenisistki, zakończyła współpracę. Jej miejsce zajmie Dorota Krzewińska, która wcześniej odpowiadała za działania związane z fundacją Igi Świątek. Iga przygotowuje się obecnie do turnieju WTA 1000 w Pekinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu. W Warszawie zakończył się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup, w którym wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich mediów. Zwycięzcą została redakcja Canal Plus, a w lidze konferencji triumfowała drużyna ZPR Media. Dzięki wydarzeniu zebrano ponad 43 tysiące złotych na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, wspierającej młodych sportowców. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mo. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal-Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hektor Lombard i Gracjan Szadziński.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku. Świat sportów walki wstrząśnięty jest nagłą śmiercią Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. 40-letni wrestler zmarł niedługo po walce na gali AEW All Out w Chicago. Satterley, mimo przegranej z Andrade El Idolo, zapisał się w pamięci kibiców swoim widowiskowym występem. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1946 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur spotka się z Joanną po raz ostatni, a ich romans dobiegnie końca. Mimo że Joanna pełna nadziei rzuci się w jego ramiona, Artur postanowi wybrać swoją żonę, Marysię. To bolesne rozstanie pozostawi Joannę w rozpaczy, a Artur z trudem powstrzyma łzy. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen dramatycznych decyzji i złamanych serc.
2: W 1947 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Paweł i Agnes zbliżą się do siebie bardziej niż kiedykolwiek. Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Agnes ratuje ojca przed wściekłym Pawłem, a potem oboje otwierają się przed sobą, wyznając swoje uczucia i żale. Paweł, pełen frustracji, nie może zrozumieć, dlaczego Agnes ukrywała prawdę o romansie ojca. Agnes nie usprawiedliwia Artura, wyznając, że czuje się zdradzona przez własnego ojca. W obliczu rodzinnego dramatu, przyrodnie rodzeństwo odnajduje wspólny język i wsparcie. Czy to zbliżenie będzie trwałe? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2.
1: W 4291 odcinku Na Wspólnej Marta odmówi poprowadzenia programu z kontrowersyjnym guru, co wywoła niemałe zamieszanie. Jej miejsce zajmie Judyta, która szybko wzbudzi podejrzenia, a sytuacja w stacji stanie się napięta. Fabian, zadowolony z obrotu spraw, posunie się o krok za daleko. Tymczasem Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje go przekonać, by zmienił zdanie. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł w schwytaniu dilera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20:15 na TVN. W 973 odcinku Akacjowej 38 Ramon stawia Higginowi ultimatum. Albo zapłaci czynsz, albo musi się wyprowadzić. Samuel i Joaquin knują plan dotyczący spadku Lucji, która czuje się zagubiona w nowej sytuacji. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo ujawnia, że nikt nie zna doktora Baezy, ale lekarz szybko wymyśla historię o tajnych badaniach. Ksiądz Telmo obiecuje Lucji wyjaśnić jej trudny los. Servando, cierpiący na urojenia, opowiada Casildzie o dawnym ślubie dwóch kobiet, a Flora sprzedaje eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18:40 na TVP1.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert i Adam wpadną w poważny konflikt, który tylko podsyci napiętą atmosferę. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo ich plan przeciwko Pyrkom zaczyna przynosić efekty. Tymczasem Borys ponownie spotka się z Panem Bogumiłem, by przedstawić nową propozycję ugody, co może zakończyć się sukcesem. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku, co wzbudzi podejrzenia o oszustwo. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera, porównując je do działań czyścicieli kamienic. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20:05 na TVP2.
1: W 1046 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zostaje aresztowana w związku z zabójstwem Ezgi. Sinan nie poddaje się i szuka dowodów, które mogą oczyścić kobietę z zarzutów. W domu Poiraza pojawia się jego była ukochana, Pelin, co wywołuje burzę emocji i wspomnień. Pelin wyznaje, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Cennet, matka Poiraza, przypomina mu, jak Pelin porzuciła go w przeszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1951 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. W tym odcinku Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie, a Mikołaj Lipiński stanie się bohaterem, ratując dziewczynkę. Jego szybka reakcja i wsparcie dla Natalki, świeżo poślubionej Adamowi, mogą zmienić ich relacje. Natalka, wstrząśnięta wydarzeniami, zacznie dostrzegać w Mikołaju nie tylko dawnego przyjaciela, ale i kogoś, na kim można polegać? Czy te dramatyczne chwile sprawią, że Natalka zacznie wątpić w swoje małżeństwo? Mikołaj, który wcześniej próbował zasiać w niej ziarno wątpliwości, teraz udowodni swoją wartość czynami. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W 218 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Bejza nie zamierza odpuścić ani Gülsüm, ani Cihanowi, a jej groźby tylko podsycają napiętą atmosferę w posiadłości. Cihan zaczyna obwiniać Hunter o wszystko, co się dzieje, a Nusret pozbawia go resztek nadziei. Bejza podejmuje radykalny krok i znika z dzieckiem, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 8 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hunter, która jako sierota musiała radzić sobie sama i zgodziła się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić leczenie chorego brata. W rezydencji Cihana odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Bejza, co prowadzi do wielu dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radiu Super Ekspres. Zaczynamy!
1: Pod Trybunałem Konstytucyjnym trwa akcja środowisk związanych z prawicą. Posłanka PiS, Anna Krupka, opublikowała zdjęcie z nocnego zgromadzenia, na którym widać Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza. Politycy PiS protestują przeciwko zmianom w obsadzie Trybunału, podkreślając potrzebę jego obrony. Akcja ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec działań obecnego rządu.
2: Prezydent Karol Nawrocki został uznany za najlepszego reprezentanta interesów wyborców prawicy, zdobywając 44% głosów w sondażu Instytutu Badań Polster. Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z 15% poparciem, a trzecie miejsce zajął Grzegorz Braun z 12% poparciem. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki uzyskali po 8% głosów. Eksperci zauważają jednak, że liderzy ci mogą nie sprostać oczekiwaniom w zakresie rozwoju gospodarczego kraju. Podczas uroczystości 83. urodzin Lecha Wałęsy w Warszawie doszło do ostrej wymiany zdań między byłym prezydentem a reporterem telewizji w Polsce 24. Dziennikarz zadawał pytania dotyczące dokumentów TW Bolka, co doprowadziło do jego wyproszenia z wydarzenia. Incydent miał miejsce krótko po umorzeniu przez prokuraturę śledztwa w sprawie rzekomego składania fałszywych zeznań przez Wałęsę. Prokuratura uznała, że w latach 70. były prezydent nie mógł sporządzać długich rękopisów z powodu wtórnego analfabetyzmu.
1: Polska przygotowuje się do udziału w szczycie Grupy 20 w Miami, gdzie jako gość specjalny reprezentować nas będzie prezydent Karol Nawrocki. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu zaproszenia Władimira Putina, co wywołało dyskusję na temat postawy Polski. Minister Radosław Sikorski podkreślił, że dyplomacja wymaga radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale odrzucił pomysł bojkotu. Zarówno Sikorski, jak i były prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazali na konieczność unikania bezpośrednich kontaktów z rosyjskim przywódcą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zasugerował możliwość nieprzeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2027 roku z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Raś podkreślił, że w sytuacji wojennej, zgodnie z konstytucją, wybory mogą się nie odbyć. Choć obecnie nie ma takiego zagrożenia, polityk zaznacza, że należy brać pod uwagę różne scenariusze. Decyzje dotyczące wyborów mają zapaść w styczniu przyszłego roku.
1: 25-letnia była nauczycielka z Teksasu Shelby Dawn Lachon. Uniknie długiego więzienia po przyznaniu się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi uczniami. Sąd skazał ją na 6 lat odroczonego dozoru, grzywnę i weekendy w areszcie. Na łagodny wyrok wpłynęły zeznania ojca jednego z chłopców, który nie uważa Lachonę za zagrożenie. 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Samolot FlyDubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Imię Sofia zostało uznane za najprzyjemniej brzmiące w badaniu przeprowadzonym przez My 11 Years i profesora Bodo Wintera z University of Birmingham. Choć w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne, w Polsce nosi je jedynie 2389 kobiet. Z kolei jego polski odpowiednik, Zofia, jest najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w kraju. Badanie pokazuje, że brzmienie imion może wpływać na nasze emocje i skojarzenia. W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 30-letni pasażer. Kierowca Peugeota, 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany przez siedleckich policjantów. Obecnie trwa śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
2: Jesienią warto pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkań, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego. Krótkie, intensywne otwieranie okien rano i po czynnościach generujących wilgoć, jak gotowanie czy kąpiel, pomaga utrzymać świeże powietrze. Ważne jest, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i dbać o ich drożność. Dzięki temu wietrzenie będzie skuteczne, a mieszkanie nie straci ciepła.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by przekazać synowi słowa pełne miłości i wsparcia. Warto postawić na szczerość i wyrazić dumę z tego, jakim człowiekiem się staje. Takie życzenia mogą stać się piękną pamiątką na całe życie, dodając skrzydeł w trudnych momentach.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Agnieszka Gozdyra, znana dziennikarka Polsat News, zapowiedziała podjęcie kroków prawnych po otrzymaniu

0: Maniu obraźliwego komentarza w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na jej stanowcze ostrzeżenie, autor wpisu przeprosił za swoje zachowanie. Gozdyra, prowadząca programy takie jak Debata Gozdyry, jest aktywna na platformach społecznościowych, gdzie często spotyka się z krytyką.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Trzeczelewska, polska wokalistka, która zaskoczyła świat swoją muzyką, dziś obchodzi 72 urodziny. Ta dama z Jaworzna, która zaczynała w Alibabkach i Perfect, zdobyła serca Amerykanów, a jej płyty zyskały status platynowy. Mimo że jej szczyt popularności przypadł na lata 80. i 90., Basia wciąż koncertuje, a jej muzyka pozostaje niepodrabialna. Cóż, nie każdy może pochwalić się występem u Davida Lettermana i milionami sprzedanych płyt.
2: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary. Krzysztof Kwiatkowski, znany z serialu M jak miłość, pokazuje, że wiek to tylko liczba, a nie przeszkoda. W Tańcu z gwiazdami wraz z Sarą Janicką zachwyca publiczność i sędziów, udowadniając, że 40 lat to tylko kolejny etap życia. Mimo że spodziewał się życiowych rewolucji po przekroczeniu tej magicznej granicy, okazało się, że mordercze treningi taneczne to najlepszy sposób na utrzymanie formy. Kwiatkowski z uśmiechem przyznaje, że metryka nie ma znaczenia, a taniec to jego nowa młodość.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, postanowił wstrząsnąć światem adaptacji Lalki Bolesława Prusa, twierdząc, że Julia Wieniawa powinna zagrać Izabelę Łęcką. Jego zdaniem to nieporozumienie, że producenci nie zaangażowali tak zjawiskowej aktorki. Wieniawa, choć zaszczycona, przyznała, że czuje się niekomfortowo, będąc porównywaną z koleżankami. Zwłaszcza, że Sandra Drzymalska, jej zdaniem, wybitnie wcieliła się w tę rolę w serialu Netflixa. Cóż, w świecie show biznesu nigdy nie brakuje emocji i kontrowersji.
2: Marcelina Zawadzka, znana modelka i prezenterka, postanowiła uciec od codzienności i wybrała się na egzotyczne wakacje do słonecznej Hiszpanii. W towarzystwie niemieckiego biznesmena Maxa Glücknera i ich synka Leonidasa, celebrytka chwali się na Instagramie zdjęciami w kusych bikini, które podkreślają jej idealną sylwetkę. Internauci nie mogą się nachwalić, a sama Marcelina rozmyśla o magicznych miejscach na świecie, jakby to bikini miało jakieś nadprzyrodzone moce. Cóż, nie ma to jak trochę magii i słońca na poprawę humoru.
1: Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2 plus 1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innych. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Kruka, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze. Paryski tydzień mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda w eleganckiej kreacji od Gemy Maluf przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Ewa Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową? W hotelu Paradise 13 szykuje się prawdziwa rewolucja. Panowie otrzymali tajemniczy list, który zapowiada wieczór pełen emocji i niespodzianek. Filip, pełen entuzjazmu, już snuje wizję o przyszłej żonie, choć tożsamość nowej uczestniczki wciąż pozostaje tajemnicą. Czy nowa dama wprowadzi świeżość i zamiesza w dotychczasowych układach? Cóż, szykuje się niezła zabawa, ale partnerki lepiej niech o tym nie wiedzą. Ach, lata 90. Czas, kiedy kasety przegrywane od koleżanki były na wagę złota, a teledyski oglądane w telewizji były szczytem technologii. Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński i Jacek Stachurski to tylko niektórzy z idoli, którzy wtedy królowali na plakatach w pokojach nastolatek. Dziś, po ponad 30 latach, ci dawni bohaterowie mają po 50 i 60 lat, ale wciąż koncertują i przyciągają tłumy. Choć ich styl się zmienił, nadal potrafią rozgrzać publiczność, bo przecież prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie. Roger Waters, który kiedyś opuścił Pink Floyd, teraz oddaje pałeczkę swojemu synowi. Harry Waters rusza w trasę koncertową z materiałem Pink Floyd, ale bez taty na scenie. 58 koncertów w Ameryce Północnej, a na czele zespołu wokalista wybrany spośród 3000 kandydatów. Ciekawe, czy duch Pink Floyd przetrwa w nowym pokoleniu. Metallica wkracza na scenę w Las Vegas, a James Hetfield postanowił zaszaleć z fryzurą. Zespół rozpoczyna swoją rezydencję w słynnym obiekcie Sphere, a Hetfield zaskakuje fanów nowym, odważnym wizerunkiem z czarnym pasemkiem na tle siwych włosów. Pierwszy z 24 koncertów już jutro, a emocje sięgają zenitu. Metallica nie tylko gra, ale i zachęca do oddawania krwi, otwierając punkt poboru w Las Vegas.
2: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursusie, przy ulicy Szancera 5, mieszkańcy zmagają się z poważnym problemem. Starszy, schorowany mężczyzna gromadzi w swoim mieszkaniu ogromne ilości śmieci, co prowadzi do inwazji karaluchów, które przedostały się nawet do pobliskiego przedszkola. Mimo wcześniejszych prób uprzątnięcia lokalu, sytuacja wciąż się pogarsza. Urząd dzielnicy Ursus zapewnia, że podejmuje działania w celu rozwiązania tego kryzysu.
2: W nadchodzący weekend kierowcy w warszawskim Ursusie muszą przygotować się na utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki między Cierlicką a Spisaka z powodu wymiany nawierzchni. Wyznaczono objazdy, a na remontowanym odcinku obowiązuje zakaz parkowania. Zmiany dotyczą także tras autobusów oraz ruchu pieszych i rowerzystów. W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Radni Koalicji Obywatelskiej wyrażają zadowolenie z tego wyniku, podkreślając, że mieszkańcy stolicy popierają obecne władze miasta. Inicjator akcji, Maciej Wilk, wyraził rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony innych organizacji i partii, w tym Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości panują podzielone opinie na temat niepowodzenia tej inicjatywy.
1: Na trasie Warszawa-Wileńska Zielonka nadal występują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Od wtorku odwołano już 38 pociągów, a 55 miało łącznie 766 minut opóźnienia. Awaria urządzeń sterowania ruchem wciąż nie została naprawiona, a nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Ekipy techniczne pracują nad usunięciem problemu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś w Sądzie Okręgowym w Siedlcach odbyła się kolejna rozprawa w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wyrok wciąż nie zapadł, a proces jest utajniony. Oskarżeni 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz kierowania groźbami. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku przed jedną z siedleckich restauracji.
1: W centrum Warszawy doszło do szokującego incydentu. Para została nagrana podczas intymnych zbliżeń na chodniku przy Alejach Jerozolimskich. Zdarzenie miało miejsce 27 września, wczesnym wieczorem. Policja wciąż poszukuje osób z nagrania, które szybko obiegło media społecznościowe.
2: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca Peugeota, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię, co doprowadziło do śmierci 30-letniego pasażera. Sprawca, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został już zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tego tragicznego wydarzenia.
1: Kraków jest obecnie najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce. Na koniec 2026 roku dług miasta ma sięgnąć niecałych 9 miliardów złotych, co stanowi około 81,5% jego dochodów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to aż 11 tysięcy złotych. Dla porównania, w Warszawie zadłużenie na osobę wynosi około 4700 zł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie wprowadzono nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Pasażerowie z biletami okresowymi nie muszą kupować nowych, ponieważ są one honorowane na zmienionych trasach i liniach zastępczych. Od 5 października wiele popularnych linii tramwajowych zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce pojawią się linie zastępcze. Zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed każdą podróżą.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Hubert B., kierowca, który spowodował wypadek, został aresztowany. Eksperci wciąż pracują nad analizą czarnej skrzynki z auta, co opóźnia postępy w sprawie. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy, ale wyniki badań toksykologicznych jeszcze nie są znane. Jesień to doskonały czas na grzybobranie w Polsce. W lasach króluje borowik szlachetny, ceniony za wyjątkowy smak i aromat. Dzięki odpowiednim warunkom pogodowym grzyby można zbierać aż do późnej jesieni. Pamiętajmy, by do koszyka trafiały tylko te okazy, co do których jesteśmy pewni. Lekarze ze Szczecina dokonali medycznego przełomu, ratując ciężarną kobietę z krwawieniem do mózgu, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo jej bliźniom. To pierwszy taki przypadek na świecie. Po skomplikowanej operacji ciąża została utrzymana aż do 37 tygodnia, a dzieci przyszły na świat zdrowe. To sukces możliwy dzięki współpracy wielu specjalistów i determinacji pacjentki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W powiecie wąbrzeskim 13-latek planował atak w swojej szkole. Policja znalazła w jego plecaku bagnet, a w domu tasak. Dyrekcja szkoły zapewnia o wsparciu dla uczniów i rodziców oraz współpracy ze służbami. Chłopiec trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością.
2: Dziś mija 21 lat od tragicznej katastrofy drogowej pod Jeżewem, w której zginęło 13 osób, w tym 10 maturzystów. Autokar z uczniami zderzył się z lawetą, co doprowadziło do pożaru pojazdu. Na miejscu tragedii znajduje się dziś obelisk i kapliczka upamiętniające ofiary. W Białymstoku, w pierwszym liceum ogólnokształcącym, umieszczono tablicę ku czci poległych uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, przygotowuje się do powrotu na pierwszą linię polityki. Ma zostać twarzą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Już 3 października w Warszawie, podczas konwencji PiS, przedstawi kluczowe propozycje gospodarcze. Obajtek, obecnie europoseł, jest związany z kilkoma postępowaniami prokuratorskimi, w tym dotyczącymi strat finansowych Orlenu. Mimo to, jego doświadczenie ma być kluczowe dla strategii ekonomicznej partii. Czy prokuratura wpłynie na jego polityczne plany? Czas pokaże. Aż 66% Polaków uważa, że firmy reagują na problemy klientów dopiero po ich publicznym nagłośnieniu w internecie. Ponad połowa klientów ma wrażenie, że przedsiębiorstwom bardziej zależy na szybkim zakończeniu rozmowy niż na faktycznym rozwiązaniu problemu. Z raportu Przyszłość Customer Experience w Polsce wynika, że niezadowoleni klienci często dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami z rodziną i znajomymi, a także w sieci. To może prowadzić do utraty zaufania do marki. Eksperci podkreślają, że lepiej naprawić problem, zanim trafi do internetu, co może pomóc w utrzymaniu dobrej reputacji firmy.
2: OpenAI wstrzymuje pracę nad najnowszymi modelami sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła po tym, jak agenci AI zaczęli działać w nieprzewidziany sposób na stronach rządu Stanów Zjednoczonych. To już drugi taki przypadek w ciągu 3 miesięcy. Firma podjęła ten krok, by zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanymi działaniami AI. Tymczasem prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony zgadzając się na współpracę z Chinami, a z drugiej bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa, a globalną rywalizacją technologiczną. Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Syntos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BW RX-300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MOK. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Syntos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń.
1: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
2: Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś w Warszawie podpisano ważne umowy między Wojskową Akademią Techniczną a firmami GE Aerospace i Boeing. Dotyczą one programu Apache, który wzmocni polskie zdolności obronne. W ramach porozumienia władz powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache oraz Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. To kluczowy krok w rozwoju polskiego programu śmigłowców AH-64E Apache. Polska planuje zakup 96 takich maszyn, co uczyni nas drugim największym użytkownikiem Apache na świecie. Dostawy nowych śmigłowców rozpoczną się w 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na również 14 stopni i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3411 przyniosą prawdziwe emocje. Już w piątek, 2 października, o godzinie 25 na TVP2, rodzina Pyrków odetchnie z ulgą, gdy Lucyna opuści ich dom. Jednak zanim to nastąpi, Lucyna sprowadzi do ich życia nowego lokatora, bezdomnego narkomana Adama. Rodzinna kolacja zamieni się w horror, gdy Lucyna z triumfem wprowadzi Adama do ich domu. Hubert, Asia i Agata będą musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, próbując przetrawić wiadomość o prawdziwych zamiarach Lucyny. Konflikt z deweloperem Wilkiem nabiera nowego wymiaru, a Pyrkowie będą musieli podjąć decyzję, jak dalej postępować. Emocje sięgną zenitu, gdy rodzina stanie przed kolejnym trudnym wyborem. Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października. W tym odcinku Bejza próbuje przekonać Cihana do ponownego ślubu, co wywołuje falę plotek w rezydencji. Tymczasem z życiem żegna się pan Ihsan, a Cihan spotyka się z Fusun. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, zdobył serca polskich widzów od stycznia. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 oryginalnych odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. Panna Młoda zastąpiła w ramówce TVP telenowelę Miłość i Nadzieja. W serialu M jak Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Marysia, szukając spokoju na Mazurach, zaczyna zacieśniać relacje z nowym znajomym, Jerzym. Jednak na jej drodze ponownie staje Artur, jej były mąż, który nie potrafi odciąć się od przeszłości. W listopadowych odcinkach, podczas romantycznego spotkania Marysi i Jerzego w restauracji, z pięknym widokiem, niespodziewanie pojawia się Artur. Jego obecność może wywołać niezręczną sytuację, zwłaszcza gdy Jerzy wróci do stolika. Czy Artur zrozumie, że Marysia zaczyna układać sobie życie na nowo? Czy zazdrość zmusi go do walki o żonę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: M jak Miłość zapowiada emocjonujący 1951 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. Natalka, świeżo po ślubie z Adamem, stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej córka Hania ulegnie groźnemu wypadkowi na basenie. Mikołaj Lipiński, były adorator Natalki, ruszy na ratunek dziewczynce, gdy w pobliżu zabraknie ratownika. Jego bohaterskie zachowanie zrobi na Natalce ogromne wrażenie, a ona zacznie się zastanawiać, czy jej decyzja o ślubie była słuszna. Mikołaj nie tylko uratuje Hanię, ale także będzie wspierał Natalkę w szpitalu, pokazując, że można na niego liczyć w najtrudniejszych chwilach. Czy to wydarzenie wpłynie na relacje Natalki i Mikołaja? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1952 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 października o 20.50 na TVP2, zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Agnes, córka Artura, zacznie się zastanawiać, czy powinna zostać w Grabinie po rozpadzie małżeństwa ojca. Wątpliwości te podzieli z Barbarą Mostowiak, która zapewni ją, że nadal jest częścią rodziny. Marysia będzie musiała zmierzyć się z trudną sytuacją, a Basia nie ukryje, że nie potrafi wybaczyć ojcu. Mimo napięć Barbara przypomni Agnes, że więzi rodzinne są silniejsze niż decyzje jednego człowieka. Odcinek zapowiada się na pełen emocji i trudnych rozmów.
1: W 4254 odcinku pierwszej miłości Kinga i Janek postanawiają dać sobie jeszcze jedną szansę. Po miesiącach kryzysu i zdrady ich uczucia ponownie biorą górę. Jednak ich sekret szybko wychodzi na jaw, gdy Jolka przypadkiem przyłapuje ich w czułym uścisku. Kinga nie zamierza ukrywać prawdy i szczerze rozmawia z Jolką, proponując przejście na ty. Wyjawia, że razem z Jankiem próbują zacząć od nowa, ale prosi o dyskrecję. Nie chce, by jej synowie dowiedzieli się o wszystkim zbyt wcześnie. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. W 4260 odcinku pierwszej miłości emocje sięgną zenitu. Lucja zostanie zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Piotrek, zrozpaczony i zdeterminowany, wybiegnie z kliniki, by samemu wymierzyć sprawiedliwość. W tle tych dramatycznych wydarzeń Dorota zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a Paulina przeżywa bolesne rozczarowanie związane z odwołanym ślubem. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Warto śledzić losy bohaterów, które nieustannie zaskakują.
2: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Bogdan Święczkowski nie dopuścił części sędziów do orzekania, co zdaniem Matczaka blokuje rozwiązanie kryzysu. Profesor podkreśla, że Trybunał należy odbudować zgodnie z prawem, a nie siłą.
1: Rosyjski obwód kaliningradzki stał się ostatnio przedmiotem intensywnych spekulacji w zachodnich mediach, co wywołało ostrą reakcję Moskwy. Brytyjskie publikacje sugerowały możliwość blokady lub ataku na ten region, co spotkało się z groźbą użycia broni jądrowej przez Rosję. NATO wskazuje na działania Rosji mające na celu osłabienie jedności sojuszu i podkreśla konieczność zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Banku Polska Kasa Opieki S.A. dotyczących kontraktu menedżerskiego z Agnieszką Piesiewicz, żoną Radosława Piesiewicza. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd banku, co miało wyrządzić szkodę majątkową w wysokości ponad 330 tysięcy złotych. Decyzja prokuratury spotkała się z krytyką polityków, którzy zarzucają dwuletnie opóźnienie w podjęciu działań. Sprawa nabiera dodatkowego kontekstu w związku z zarzutami postawionymi Radosławowi Piesiewiczowi przez Prokuraturę Krajową.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na plaży w Bangor w Walii znaleziono ciało noworodka. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, podkreślając, że może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze przeszukują okolice i apelują do mieszkańców o wszelkie informacje. W najbliższych dniach w rejonie można spodziewać się zwiększonej obecności służb.
1: Sean Diddy Combs, odbywający karę 50 miesięcy więzienia w Fort Dix w New Jersey, żyje w luksusowych warunkach. Według NBC News, raper korzysta z usług innych więźniów, którzy sprzątają jego cele, gotują specjalne posiłki i wykonują masaże. Combs ma także dostęp do przemycanych telefonów i alkoholu. Przedstawiciel muzyka twierdzi, że media wyolbrzymiają sytuację.
0: Kolejka górska X2 w kalifornijskim parku Six Flags Magic Mountain zostanie zburzona i nie zostanie ponownie otwarta. Decyzję podjęto po licznych skargach, że przejażdżka powodowała poważne urazy mózgu u pasażerów. Prawnicy informują, że poszkodowanych może być nawet 400 osób. Władze parku podkreślają, że bezpieczeństwo jest dla nich priorytetem.
1: Brzeski Pułk Saperów dołączył do elity polskich jednostek, otrzymując nowoczesny francuski park pontonowy PFM-3, znany jako Daglesia P. Nowy sprzęt znacząco zwiększa zdolności operacyjne polskiej armii, umożliwiając przeprawę przez wodę nawet najcięższego sprzętu, w tym czołgów Abrams. To pierwszy taki system w polskiej armii, a jego dostawa wpisuje się w szerszy plan modernizacji wojsk inżynieryjnych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polsko-brytyjski projekt pocisku rakietowego CAM-MR pozostaje priorytetem dla Sił Zbrojnych RP. Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że mimo braku ciągłych komunikatów, prace nad tym strategicznym programem trwają intensywnie. CAM-MR z zasięgiem ponad 100 km ma być kluczowym uzbrojeniem nowych fregat typu Miecznik, zapewniającym obronę powietrzną na dużych dystansach. Projekt ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią i zakłada wysoki poziom polonizacji oraz transferu technologii.
1: Na cmentarzach trwa intensywne sprzątanie przed Dniem Wszystkich Świętych. Nagrobki z Lastryko wymagają szczególnej ostrożności przy czyszczeniu ze względu na porowatą strukturę materiału. Specjaliści zalecają używanie ciepłej wody z szarym mydłem i szczotki ze sztywnym włosiem. Unikajmy agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię. Pogoda w Polsce w październiku zaskakuje wysokimi temperaturami, które przekraczają 20 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że taka aura utrzyma się do połowy miesiąca, choć po 10 października mogą pojawić się lokalne mgły i przelotne opady. Na przełomie października i listopada spodziewane jest ochłodzenie i intensywniejsze deszcze. Wszystkich Świętych może przynieść wyjątkowo ciepłą pogodę, ale z możliwymi chłodniejszymi porankami i wieczorami.
0: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, który tradycyjnie kojarzy się z młodzieńczymi sympatiami. Warto jednak pamiętać, że to także doskonała okazja, by złożyć życzenia naszym ojcom. Krótkie, szczere słowa wdzięczności mogą sprawić im wiele radości i wywołać uśmiech na twarzy. To prosty gest, który pokazuje, jak bardzo ich cenimy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W sieci pojawiło się zabawne nagranie stworzone przez sztuczną inteligencję, w którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik przypominający scenę z amerykańskiego liceum szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast

0: Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie przyjaciół. Choć kiedyś jej piosenki znał każdy Polak, dziś artystka żyje z dala od blasku reflektorów, zależna od pomocy innych. Los nie szczędził jej trudnych chwil, a rozwód z Januszem Krukiem i jego późniejsza śmierć były dla niej ogromnym ciosem. Mimo to wciąż otaczają ją ludzie, którzy pamiętają o jej dawnych sukcesach. W Paryżu trwa tydzień mody, a na wybiegu pojawiła się nie kto inny, jak nasza Grażyna Torbicka. Polska dziennikarka w czarnej sukni z piórami przyćmiła nawet hollywoodzkie gwiazdy. Wśród takich nazwisk jak Eva Longoria czy Jane Fonda to właśnie Grażyna skradła show, rozsyłając uśmiechy i buziaki. A na deser Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, przypominając wszystkim, że moda to nie tylko ubrania, ale i spektakl. Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Law of Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże.
2: Prime Video i Telewizja Polska zaserwują nam nowy serial SOR, który zadebiutuje 20 października. Wciągająca fabuła skupia się na dramatycznych losach medyków z szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie emocje i napięcie sięgają zenitu. W rolach głównych zobaczymy Sebastiana Dele, Sonię Mietielicę i Andrzeja Grabowskiego. Dla fanów maratonów Prime Video udostępni wszystkie odcinki naraz, a tradycjonaliści będą mogli delektować się nimi co tydzień na TVP2.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Hollywood napłynęły smutne wieści. Fiona Hepler Lowe, zaledwie 13-letnia córka aktora Chada Lowa i producentki Kim Painter, zmarła, pozostawiając rodzinę w głębokiej rozpaczy. Jeszcze niedawno Chad z dumą pokazywał ją w mediach społecznościowych, a teraz prosi o uszanowanie prywatności. Rodzina, która niedawno straciła dom w pożarze, musi zmierzyć się z kolejną tragedią.
1: W Polsce znowu wracamy do czasów PRL-u, ale tym razem nie po to, by wspominać kolejki po mięso. Jan Holoubek, znany z takich hitów jak Roist, bierze na warsztat jedną z najbardziej mrocznych zbrodni tamtych lat – zbrodnię połaniecką. Serial Wśród nocnej ciszy na HBO Max obiecuje wciągnąć widzów w wir tajemnic i milczenia, które otaczały tę tragedię. Premiera już w listopadzie, a na ekranie zobaczymy m.in. Jędrzeja Hycnara i Łukasza Simlata. Czy prawda wyjdzie na jaw? Czy znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi? Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów „Całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze”. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni. Chris Martin, lider Coldplay, kiedyś planował, że w wieku 40 lat wróci na studia, by zgłębiać muzykę klasyczną. Cóż, zamiast tego zespół wyruszył w jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Okazuje się, że bycie gwiazdą rocka nie ma terminu ważności, a młodzieńcze plany mogą się rozpłynąć w świetle reflektorów i konfetti. Martin, zamiast być studentem, nadal podbija świat, udowadniając, że rock'n'roll to nie tylko młodzieńcza fantazja, ale czasem praca na całe życie.
0: Słuchacie Radia Super Express,
2: a Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard James Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej.
1: Fani Slipknota, szykujcie się na muzyczną rewolucję. Jim Root, gitarzysta zespołu, zapowiada, że nowy album będzie totalnym zaskoczeniem, odrzucając dotychczasowe schematy. Zespół, współpracując z producentem Mattem Wallace'em, stawia na klasyczne, analogowe metody nagraniowe, co ma przywrócić unikalną energię z początków ich kariery. A dla tych, którzy marzą o koncercie, Slipknot rusza w trasę po stadionach w 2027 roku z jednym, jedynym występem w Europie na Wembley. Będzie się działo!
2: Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie. Ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. W centrum Warszawy doszło do skandalicznego incydentu. Para uprawiała seks na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Policja prowadzi postępowanie w celu zidentyfikowania sprawców.
2: Mieszkańcy Piaseczna protestują przeciwko budowie centrum danych przy ulicy Energetycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami inwestora i władz gminy wyrazili swoje obawy dotyczące hałasu, zużycia wody i wpływu inwestycji na okolice. Najwięcej pretensji kierowali jednak do lokalnego samorządu, zarzucając brak wcześniejszej informacji o projekcie. W trakcie burzliwej dyskusji mieszkańcy domagali się odpowiedzi na konkretne pytania i wyrazili niezadowolenie z działań władz. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczny syn, choć ciężko ranny, powoli wraca do zdrowia. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, przebywa w areszcie. Prokuratura czeka na kluczowe opinie biegłych, które mogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje, zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod Spodkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ulica Kopernika w Białymstoku była dziś przez kilka godzin nieprzejezdna z powodu znalezionego pakunku. Funkcjonariusze ESOK odkryli go na cysternie przewożącej olej napędowy. Służby zabezpieczyły miejsce, a po godzinie 15 ruch został przywrócony. Znalezisko nie zawierało materiałów wybuchowych. Dziś przed południem na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku doszło do dramatycznego ataku. Mężczyzna zaatakował swoją byłą partnerkę i jej niespełna 2-letnie dziecko, po czym uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policja znalazła jego ciało w pobliskim lesie. Matka i dziecko trafiły do szpitala, a okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Dziś mija 21 lat od tragicznej katastrofy drogowej pod Jeżewem, w której zginęło 13 osób, w tym 10 maturzystów. Wypadek miał miejsce 30 września 2005 roku, gdy autokar zderzył się z lawetą na drodze krajowej nr 8 i stanął w płomieniach. Ofiary upamiętniają kapliczka i obelisk w miejscu tragedii, a w Białymstoku znajduje się tablica z nazwiskami uczniów. Wówczas miasto pogrążyło się w 3-dniowej żałobie. Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kłodzku policjanci interweniowali w sprawie nietrzeźwej matki, pod której opieką znajdowało się 2 małych dzieci. 43-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 4 i 6 lat trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach rodziny. We Wrocławiu na osiedlu Swojczyce doszło do dramatycznej sytuacji. Dzielnicowy Łukasz Hadacz podczas patrolu zauważył auto poza jezdnią, w którym kobieta przestała reagować na otoczenie i dostała drgawek. Policjant wybił szybę, by dostać się do środka i udzielić pomocy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza kobieta odzyskała przytomność i została przekazana ratownikom medycznym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1036 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdobyła tylko jeden punkt w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce ze Szwecją przed Polakami arcyważne spotkanie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie już w piątek. Wygrana jest kluczowa, by poprawić sytuację w tabeli i zachować szansę na awans. Treningi w Sochocinie dają nadzieję na lepszy wynik, a przyszłość selekcjonera Jana Urbana może zależeć od nadchodzących meczów. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w ekstremalnych zawodach fitness High Rocks. Po zakończeniu sezonu na bieżni, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów wystartuje w Gdańsku. Zdjęcia z jej intensywnych przygotowań podgrzewają atmosferę przed debiutem. Czy jej szybkość i wytrzymałość z bieżni przełożą się na sukces w nowej dyscyplinie? Przekonamy się już wkrótce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Polscy siatkarze zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy, a wcześniej wygrali Ligę Narodów. Nasze siatkarki zajęły czwarte miejsce na swoim Euro. Kluczowym elementem sukcesu jest program siatkarskich ośrodków szkolnych, który powstał dzięki wsparciu finansowemu zainicjowanemu przez Waldemara Pawlaka. Od 2012 roku program ten otrzymuje znaczące środki na szkolenie młodych talentów. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu. W Warszawie zakończył się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup, w którym wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich mediów. Zwycięzcą została redakcja Canal Plus, a w lidze konferencji triumfowała drużyna ZPR Media. Dzięki wydarzeniu zebrano ponad 43 tysiące złotych na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, wspierającej młodych sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Kamil Semeniuk odegrał kluczową rolę w siatkarskich Mistrzostwach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Polski. Po ceremonii wręczenia trofeum siatkarz zniknął z głównej sceny, by w cichym korytarzu świętować sukces z żoną Katarzyną. Zdjęcia z tej chwili pojawiły się na jego Instagramie, pokazując, jak para cieszy się z triumfu. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mode. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hektor Lombard i Gracjan Szadziński. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat sportów walki wstrząśnięty jest nagłą śmiercią Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. 40-letni wrestler zmarł niedługo po walce na gali AEW All Out w Chicago. Satterley, mimo przegranej z Andrade El Idolo, zapisał się w pamięci kibiców swoim widowiskowym występem. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1947 odcinku M, jak miłość, emocje sięgną zenitu, gdy Paweł i Agnes zbliżą się do siebie bardziej niż kiedykolwiek. Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Agnes ratuje ojca przed wściekłym Pawłem, a potem oboje otwierają się przed sobą, wyznając swoje uczucia i żale. Paweł, pełen frustracji, nie może zrozumieć, dlaczego Agnes ukrywała prawdę o romansie ojca. Agnes nie usprawiedliwia Artura, wyznając, że czuje się zdradzona przez własnego ojca. W obliczu rodzinnego dramatu, przyrodnie rodzeństwo odnajduje wspólny język i wsparcie. Czy to zbliżenie będzie trwałe? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 w TVP2.
2: W 1951 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak nie będzie mogła patrzeć, jak nienawiść do Dominika Walata niszczy Pawła Zduńskiego. Paweł nie może pogodzić się z tym, że Walat, którego obwinia o śmierć Franki, nie poniósł pełnych konsekwencji swoich czynów. Niedawne wydarzenia tylko pogłębiły jego gniew, gdy Walat ponownie spowodował niebezpieczną sytuację na drodze. Barbara, zaniepokojona stanem wnuka, postanowi poszukać pomocy u księdza Grzegorza. Czy duchowny zdoła dotrzeć do Pawła i pomóc mu uwolnić się od nienawiści? Odpowiedź poznamy w odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 na TVP2. W 4291 odcinku Na Wspólnej Marta odmówi poprowadzenia programu z kontrowersyjnym guru, co wywoła niemałe zamieszanie. Jej miejsce zajmie Judyta, która szybko wzbudzi podejrzenia, a sytuacja w stacji stanie się napięta. Fabian, zadowolony z obrotu spraw, posunie się o krok za daleko. Tymczasem Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje go przekonać, by zmienił zdanie. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł w schwytaniu dilera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20.15 na TVN. W 973 odcinku Akacjowej 38 Ramon stawia Higinowi ultimatum. Albo zapłaci czynsz, albo musi się wyprowadzić. Samuel i Joaquin knują plan dotyczący spadku Lucji, która czuje się zagubiona w nowej sytuacji. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo ujawnia, że nikt nie zna doktora Baezy, ale lekarz szybko wymyśla historię o tajnych badaniach. Ksiądz Telmo obiecuje Lucji wyjaśnić jej trudny los. Servando, cierpiący na urojenia, opowiada Casildzie o dawnym ślubie dwóch kobiet, a Flora sprzedaje eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18.40 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert i Adam wpadną w poważny konflikt, który tylko podsyci napiętą atmosferę. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo ich plan przeciwko Pyrkom zaczyna przynosić efekty. Tymczasem Borys ponownie spotka się z panem Bogumiłem, by przedstawić nową propozycję ugody, co może zakończyć się sukcesem. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku, co wzbudzi podejrzenia o oszustwo. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera, porównując je do działań czyścicieli kamienic. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20.05 na TVP2.
2: W 1046 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zostaje aresztowana w związku z zabójstwem Ezgi. Sinan nie poddaje się i szuka dowodów, które mogą oczyścić kobietę z zarzutów. W domu Poiraza pojawia się jego była ukochana, Pelin, co wywołuje burzę emocji i wspomnień. Pelin wyznaje, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Cennet, matka Poiraza, przypomina mu, jak Pelin porzuciła go w przeszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji.
1: W 4288 odcinku serialu Na Wspólnej Jagoda podejmie dramatyczną decyzję i przyzna się do zranienia ojca, broniąc matki. Mimo błagań Eweliny, dziewczyna nie zmieni zdania i uda się na komisariat w towarzystwie Weroniki. Tam złoży emocjonujące zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem. Wcześniej odwiedzi matkę w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Ewelina zareaguje z rozpaczą na wieść o planach córki. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, odcinek będzie dostępny online na playerze. W 218 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Bejza nie zamierza odpuścić ani Gülsüm, ani Tihanowi, a jej groźby tylko podsycają napiętą atmosferę w posiadłości. Tihan zaczyna obwiniać Hunter o wszystko, co się dzieje, a Nusret pozbawia go resztek nadziei. Bejza podejmuje radykalny krok i znika z dzieckiem, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 8 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hunter, która jako sierota musiała radzić sobie sama i zgodziła się na małżeństwo z Tihanem, by opłacić leczenie chorego brata. W rezydencji Tihana odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Bejza, co prowadzi do wielu dramatycznych zwrotów akcji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister finansów Andrzej Domański prowadzi rozmowy z Narodowym Bankiem Polskim w sprawie obsady zarządu i przekazania miliardów złotych z zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu. Kancelaria Prezydenta jest sceptyczna wobec powiązania nominacji z finansami. Czas na uzupełnienie władz banku szybko się kończy, co może wpłynąć na stabilność finansów państwa. Pod Trybunałem Konstytucyjnym trwa akcja środowisk związanych z prawicą. Posłanka PiS, Anna Krupka, opublikowała zdjęcie z nocnego zgromadzenia, na którym widać Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza. Politycy PiS protestują przeciwko zmianom w obsadzie Trybunału, podkreślając potrzebę jego obrony. Akcja ma na celu... PiS protestuje...

0: Jako gość specjalny reprezentować nas będzie prezydent Karol Nawrocki. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu zaproszenia Władimira Putina, co wywołało dyskusję na temat postawy Polski. Minister Radosław Sikorski podkreślił, że dyplomacja wymaga radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale odrzucił pomysł bojkotu. Zarówno Sikorski, jak i były prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazali na konieczność unikania bezpośrednich kontaktów z rosyjskim przywódcą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Warszawa pożegnała Katarzynę Zaczek, 34-letnią prawniczkę, radną Bydgoszczy i aktorkę, która zmarła po długiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe miały kameralny charakter, z białą urną, portretem i kwiatami. Bliscy żegnali ją w ciszy, wspominając niespełnioną nadzieję na powrót do pracy.
2: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zasugerował możliwość nieprzeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2027 roku z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Raś podkreślił, że w sytuacji wojennej, zgodnie z konstytucją, wybory mogą się nie odbyć. Choć obecnie nie ma takiego zagrożenia, polityk zaznacza, że należy brać pod uwagę różne scenariusze. Decyzje dotyczące wyborów mają zapaść w styczniu przyszłego roku.
0: 25-letnia była nauczycielka z Teksasu Shelby Dawn Lachon. Uniknie długiego więzienia po przyznaniu się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi uczniami. Sąd skazał ją na 6 lat odroczonego dozoru, grzywnę i weekendy w areszcie. Na łagodny wyrok wpłynęły zeznania ojca jednego z chłopców, który nie uważa Lachonę za zagrożenie. 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Samolot Fly Dubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala. Masz problem z twardym brązowym cukrem? Jest na to prosty sposób. Wystarczy kawałek jabłka, który umieszczony w pojemniku z cukrem przywróci mu sypką konsystencję. Wilgoć z jabłka stopniowo wchłania się w cukier, sprawiając, że znów jest miękki i gotowy do użycia. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, które warto wypróbować. W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 30-letni pasażer. Kierowca Peugeota, 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany przez siedleckich policjantów. Obecnie trwa śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
2: Jesienią warto pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkań, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego. Krótkie, intensywne otwieranie okien rano i po czynnościach generujących wilgoć, jak gotowanie czy kąpiel, pomaga utrzymać świeże powietrze. Ważne jest, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i dbać o ich drożność. Dzięki temu wietrzenie będzie skuteczne, a mieszkanie nie straci ciepła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by przekazać synowi słowa pełne miłości i wsparcia. Warto postawić na szczerość i wyrazić dumę z tego, jakim człowiekiem się staje. Takie życzenia mogą stać się piękną pamiątką na całe życie, dodając skrzydeł w trudnych momentach.
2: Agnieszka Gozdyra, znana dziennikarka Polsat News, zapowiedziała podjęcie kroków prawnych po otrzymaniu obraźliwego komentarza w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na jej stanowcze ostrzeżenie autor wpisu przeprosił za swoje zachowanie. Gozdyra, prowadząca programy takie jak Debata Gozdyry, jest aktywna na platformach społecznościowych, gdzie często spotyka się z krytyką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Victor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kamila Urzędowska zaskoczyła wszystkich na premierze Lalki swoją odważną kreacją, która bardziej przypominała modowy eksperyment niż klasyczną suknię. Ewa Minge, znana projektantka, dostrzegła w niej wiele ciekawych pomysłów, choć nie obyło się bez zastrzeżeń. Największe kontrowersje wzbudziły ciężkie kozaki, które zdaniem Minge wprowadziły nieco chaosu do całej stylizacji. Mimo to kreacja Urzędowskiej nie jest modową wpadką, a raczej śmiałą koncepcją, która wywołała sporo emocji i dyskusji.
1: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary.
2: Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2 plus 1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innych. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Kruka, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paryski Tydzień Mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda, w eleganckiej kreacji od Gemy Malów, przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Ewa Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową? W hotelu Paradise 13 szykuje się prawdziwa rewolucja. Panowie otrzymali tajemniczy list, który zapowiada wieczór pełen emocji i niespodzianek. Filip, pełen entuzjazmu, już snuje wizję o przyszłej żonie, choć tożsamość nowej uczestniczki wciąż pozostaje tajemnicą. Czy nowa dama wprowadzi świeżość i zamiesza w dotychczasowych układach? Cóż, szykuje się niezła zabawa, ale partnerki lepiej niech o tym nie wiedzą. Ach, lata 90. Czas, kiedy kasety przegrywane od koleżanki były na wagę złota, a teledyski oglądane w telewizji były szczytem technologii. Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński i Jacek Stachurski to tylko niektórzy z idoli, którzy wtedy królowali na plakatach w pokojach nastolatek. Dziś, po ponad 30 latach, ci dawni bohaterowie mają po 50 i 60 lat, ale wciąż koncertują i przyciągają tłumy. Choć ich styl się zmienił, nadal potrafią rozgrzać publiczność, bo przecież prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie. Dziś Dzień Chłopaka, więc czas na życzenia, które nie są nudne jak flaki z olejem. Zamiast standardowego wszystkiego najlepszego, może spróbujmy czegoś, co naprawdę rozbawi lub wzruszy. Panowie, od najmłodszych do najstarszych są dziś w centrum uwagi, więc niech każdy z nich poczuje się wyjątkowo. A jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak to zrobić, to może warto postawić na humor i dystans, bo przecież śmiech to zdrowie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię. Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka.
2: Roger Waters, który kiedyś opuścił Pink Floyd, teraz oddaje pałeczkę swojemu synowi. Harry Waters rusza w trasę koncertową z materiałem Pink Floyd, ale bez taty na scenie. 58 koncertów w Ameryce Północnej, a na czele zespołu wokalista wybrany spośród 3000 kandydatów. Ciekawe, czy duch Pink Floyd przetrwa w nowym pokoleniu.
1: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursusie, przy ulicy Szancera 5, mieszkańcy zmagają się z poważnym problemem. Starszy, schorowany mężczyzna gromadzi w swoim mieszkaniu ogromne ilości śmieci, co prowadzi do inwazji karaluchów, które przedostały się nawet do pobliskiego przedszkola. Mimo wcześniejszych prób uprzątnięcia lokalu, sytuacja wciąż się pogarsza. Urząd dzielnicy Ursus zapewnia, że podejmuje działania w celu rozwiązania tego kryzysu.
2: W nadchodzący weekend kierowcy w warszawskim Ursusie muszą przygotować się na utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki między Cierlicką a Spisaka z powodu wymiany nawierzchni. Wyznaczono objazdy, a na remontowanym odcinku obowiązuje zakaz parkowania. Zmiany dotyczą także tras autobusów oraz ruchu pieszych i rowerzystów.
1: W Warszawie odbyła się akcja Bezpieczna Warszawa, podczas której policjanci przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Skontrolowano 69 pojazdów, a 4 osoby zatrzymano za posiadanie narkotyków. Stołeczna policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
2: Dziś w Sądzie Okręgowym w Siedlcach odbyła się kolejna rozprawa w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wyrok wciąż nie zapadł, a proces jest utajniony. Oskarżeni 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz kierowania groźbami. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku przed jedną z siedleckich restauracji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W centrum Warszawy doszło do szokującego incydentu. Para została nagrana podczas intymnych zbliżeń na chodniku przy Alejach Jerozolimskich. Zdarzenie miało miejsce 27 września, wczesnym wieczorem. Policja wciąż poszukuje osób z nagrania, które szybko obiegło media społecznościowe.
2: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca Peugeota, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię, co doprowadziło do śmierci 30-letniego pasażera. Sprawca, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został już zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tego tragicznego wydarzenia.
1: Policja w Radomiu zatrzymała 34-latka podejrzanego o serię aktów wandalizmu. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, w tym znieważenie miejsc kultu i niszczenie zabytków. Został aresztowany na 3 miesiące. Kluczowe w śledztwie okazały się zapisy z monitoringu miejskiego.
2: W Krakowie wprowadzono nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Pasażerowie z biletami okresowymi nie muszą kupować nowych, ponieważ są one honorowane na zmienionych trasach i liniach zastępczych. Od 5 października wiele popularnych linii tramwajowych zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce pojawią się linie zastępcze. Zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed każdą podróżą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Hubert B., kierowca, który spowodował wypadek, został aresztowany. Eksperci wciąż pracują nad analizą czarnej skrzynki z auta, co opóźnia postępy w sprawie. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy, ale wyniki badań toksykologicznych jeszcze nie są znane. Jesień to doskonały czas na grzybobranie w Polsce. W lasach króluje borowik szlachetny, ceniony za wyjątkowy smak i aromat. Dzięki odpowiednim warunkom pogodowym grzyby można zbierać aż do późnej jesieni. Pamiętajmy, by do koszyka trafiały tylko te okazy, co do których jesteśmy pewni.
2: Dziś mija 21 lat od tragicznej katastrofy drogowej pod Jeżewem, w której zginęło 13 osób, w tym 10 maturzystów. Autokar z uczniami zderzył się z lawetą, co doprowadziło do pożaru pojazdu. Na miejscu tragedii znajduje się dziś obelisk i kapliczka upamiętniające ofiary. W Białymstoku, w pierwszym liceum ogólnokształcącym, umieszczono tablicę ku czci poległych uczniów. Piotr Moczulski, po ponad 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach, został przetransportowany do Polski. Wojskowy samolot z ciężko rannym 42-latkiem wylądował, a pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan mężczyzny jest nadal ciężki. Wymaga podawania tlenu i karmienia przez sondę. Jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku, gdzie przejdzie niezbędne badania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na białostockiej bocznicy kolejowej znaleziono zagadkowy, zafoliowany przedmiot na cysternie z olejem napędowym. Policja zabezpieczyła teren i bada, czy znalezisko stanowi zagrożenie. W związku z akcją mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ulicach Składowej, Kopernika i Hetmańskiej. Szczegóły zdarzenia wciąż są ustalane.
1: Dziś na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. Kobieta zgłosiła, że jej były partner zaatakował ją i jej niespełna 2-letnie dziecko. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policja odnalazła ciało mężczyzny. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Prokuratura w Świdnicy bada sprawę śmierci 29-letniego Kacpra, który zmarł po powrocie ze szpitala. Mężczyzna cierpiał na niewydolność nerek, cukrzycę i padaczkę. Rodzina twierdzi, że szpital nie zapewnił mu odpowiedniej opieki, a zamiast dializy Kacper został przewieziony na konsultację psychiatryczną. Ojciec zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, a szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1036 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o godzinie 20 aż 56 stacji paliw Avia w Polsce zostanie tymczasowo zamkniętych. To efekt reorganizacji w grupie Unimot, która zmienia operatora stacji. Sprzedaż paliw ma zostać wznowiona już jutro, ale z ograniczeniami. Problemy mogą dotyczyć także sklepów na stacjach, gdzie brak alkoholu może potrwać do listopada. Zmiany obejmują stacje w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków i Poznań. Pozostałe stacje Avia będą działać normalnie.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw doszło dziś do znaczących obniżek cen. Ceny benzyny i oleju napędowego spadły o ponad 100 zł na metrze sześciennym. To zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę wysokie ceny ropy naftowej na świecie. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95, wyceniając ją o złotówkę taniej niż konkurencja. Obniżki mogą wkrótce przełożyć się na niższe ceny na stacjach paliw. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą spodziewać się tańszego tankowania jeszcze w tym tygodniu.
1: Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i internatów, które oferują tańsze opcje.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji, który wprowadza zmiany w ulgach podatkowych od 2027 roku. Zniknie popularna ulga na internet, co oznacza, że od przyszłego roku nie będzie można odliczać wydatków na domową sieć. Przedsiębiorcy stracą ulgę na ekspansję, ale ulga na robotyzację zostanie przedłużona aż do 2036 roku. Dobra wiadomość dla honorowych dawców krwi. Rząd planuje podwoić kwotę odliczenia za oddany litr krwi do 260 zł. Nowe przepisy mają na celu zachęcenie do krwiodawstwa i wsparcie innowacyjnych firm.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek dodatków do emerytur i rent. Najmniejsza z nich wynosi zaledwie 64 grosze miesięcznie. Popularny dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o niespełna 13 zł. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który zwiększy się o niecałe 49 zł. Podwyżki wynikają z planowanej waloryzacji na poziomie około 3,5%. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu danych za cały 2026 rok. Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia.
1: Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
2: Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić polski system emerytalny. Proponuje ona zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat oraz zmiany w sposobie wyliczania świadczeń przez ZUS. Autor petycji wskazuje, że nowy sposób obliczeń mógłby zwiększyć miesięczną emeryturę nawet o ponad 3000 zł. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ministerstwo Rodziny nie planuje jednak na razie podwyższenia wieku emerytalnego. Petycja zostanie teraz przeanalizowana przez posłów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system Warmate, produkowany przez polską grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Warmate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych. Huawei wprowadza na polski rynek nowe smartfony Pura 90S i zegarki Watch 6. Premiera odbędzie się 9 października. Osoby, które zapiszą się na newsletter do 8 października, mogą liczyć na kupony rabatowe 500 zł na smartfony i 100 zł na zegarki. Nowe smartfony oferują zaawansowane możliwości fotograficzne, w tym teleobiektyw 200 MP i makro 5 cm. Zegarki wyróżniają się niezależnymi połączeniami eSIM, nawigacją i płatnościami zbliżeniowymi. Nowością jest technologia X-Tab do monitorowania samopoczucia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3411 przyniosą prawdziwe emocje. Już w piątek, 2 października, o godzinie 25 na TVP2, rodzina Pyrków odetchnie z ulgą, gdy Lucyna opuści ich dom. Jednak zanim to nastąpi, Lucyna sprowadzi do ich życia nowego lokatora, bezdomnego narkomana Adama. Rodzinna kolacja zamieni się w horror, gdy Lucyna z triumfem wprowadzi Adama do ich domu. Hubert, Asia i Agata będą musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, próbując przetrawić wiadomość o prawdziwych zamiarach Lucyny. Konflikt z deweloperem Wilkiem nabiera nowego wymiaru, a Pyrkowie będą musieli podjąć decyzję, jak dalej postępować. Emocje sięgną zenitu, gdy rodzina stanie przed kolejnym trudnym wyborem. Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października. W tym odcinku Bejza próbuje przekonać Cihana do ponownego ślubu, co wywołuje falę plotek w rezydencji. Tymczasem z życiem żegna się pan Ihsan, a Cihan spotyka się z Fusun. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, zdobył serca polskich widzów od stycznia. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 oryginalnych odcinków, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. Panna Młoda zastąpiła w ramówce TVP telenowelę Miłość i Nadzieja. W serialu M jak Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Marysia, szukając spokoju na Mazurach, zaczyna zacieśniać relacje z nowym znajomym, Jerzym. Jednak na jej drodze ponownie staje Artur, jej były mąż, który nie potrafi odciąć się od przeszłości. W listopadowych odcinkach, podczas romantycznego spotkania Marysi i Jerzego w restauracji, z pięknym widokiem, niespodziewanie pojawia się Artur. Jego obecność może wywołać niezręczną sytuację, zwłaszcza gdy Jerzy wróci do stolika. Czy Artur zrozumie, że Marysia zaczyna układać sobie życie na nowo? Czy zazdrość zmusi go do walki o żonę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: M jak Miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20.50 na TVP2, Artur Rogowski w końcu doczeka się rozmowy z Marysią. Po odkryciu jego romansu z Joanną, Marysia nie zamierza dłużej tolerować zdrady. Wbrew nadziejom Artura, rozmowa nie przebiegnie po jego myśli. Marysia stanowczo oznajmi, że to koniec ich małżeństwa i każe mu się wyprowadzić. Artur, zszokowany jej słowami, zostanie sam, bez żony i kochanki. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zapowiada emocjonujący 1951 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. Natalka, świeżo po ślubie z Adamem, stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej córka Hania ulegnie groźnemu wypadkowi na basenie. Mikołaj Lipiński, były adorator Natalki, ruszy na ratunek dziewczynce, gdy w pobliżu zabraknie ratownika. Jego bohaterskie zachowanie zrobi na Natalce ogromne wrażenie, a ona zacznie się zastanawiać, czy jej decyzja o ślubie była słuszna. Mikołaj nie tylko uratuje Hanię, ale także będzie wspierał Natalkę w szpitalu, pokazując, że można na niego liczyć w najtrudniejszych chwilach. Czy to wydarzenie wpłynie na relacje Natalki i Mikołaja? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego 999 odcinka, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 w TVP2. W tym odcinku dramat rodziców zaginionej Niny nabiera nowego wymiaru, gdy fałszywy porywacz próbuje wyłudzić od nich 200 tysięcy złotych. Mario, zdeterminowany, by odnaleźć córkę, nie daje się oszukać i dopada oszusta. Blanka i Mario, mimo chwilowej nadziei, że odzyskają Ninę, muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Policja wciąż nie zna tożsamości prawdziwego porywacza, a wśród podejrzanych nie ma nawet chorej psychicznie Zuzy, dawnej pacjentki Blanki. Czy w końcu uda się odnaleźć Ninę? Odpowiedzi szukajcie w dzisiejszym odcinku.
1: W 4254 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Janek postanawiają dać sobie jeszcze jedną szansę. Po miesiącach kryzysu i zdrady ich uczucia ponownie biorą górę. Jednak ich sekret szybko wychodzi na jaw, gdy Jolka przypadkiem przyłapuje ich w czułym uścisku. Kinga nie zamierza ukrywać prawdy i szczerze rozmawia z Jolką, proponując przejście na ty. Wyjawia, że razem z Jankiem próbują zacząć od nowa, ale prosi o dyskrecję. Nie chce, by jej synowie dowiedzieli się o wszystkim zbyt wcześnie. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. 4260 odcinku Pierwszej Miłości. Emocje sięgną zenitu. Łucja zostanie zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Piotrek, zrozpaczony i zdeterminowany, wybiegnie z kliniki, by samemu wymierzyć sprawiedliwość. W tle tych dramatycznych wydarzeń Dorota zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a Paulina przeżywa bolesne rozczarowanie związane z odwołanym ślubem. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Warto śledzić losy bohaterów, które nieustannie zaskakują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Banku Polska Kasa Opieki S.A. dotyczących kontraktu menedżerskiego z Agnieszką Piesiewicz, żoną Radosława Piesiewicza. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd banku, co miało wyrządzić szkodę majątkową w wysokości ponad 330 tysięcy złotych. Decyzja prokuratury spotkała się z krytyką polityków, którzy zarzucają dwuletnie opóźnienie w podjęciu działań. Sprawa nabiera dodatkowego kontekstu w związku z zarzutami postawionymi Radosławowi Piesiewiczowi przez prokuraturę krajową.
2: Polsko-brytyjski projekt pocisku rakietowego CAM-MR pozostaje priorytetem dla Sił Zbrojnych RP. Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że mimo braku ciągłych komunikatów, prace nad tym strategicznym programem trwają intensywnie. CAM-MR z zasięgiem ponad 100 km ma być kluczowym uzbrojeniem nowych fregat typu Miecznik, zapewniającym obronę powietrzną na dużych dystansach. Projekt ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią i zakłada wysoki poziom polonizacji oraz transferu technologii.
1: W województwie małopolskim zakończyła się akcja Węzeł, podczas której policja i Krajowa Administracja Skarbowa kontrolowały przesyłki kurierskie. W wyniku działań zabezpieczono ponad 151 gramów marihuany, 10 gramów amfetaminy oraz nielegalne wyroby tytoniowe. Mundurowi,

0: się na ciemnych ubraniach. Wystarczy delikatnie pocierać plamę kawałkiem rajstop, aby zniknęła bez uszkodzenia tkaniny. To prosty i ekologiczny sposób, który pozwala zaoszczędzić czas i nerwy. Podawanie tabletek psom może być wyzwaniem, ale istnieją sprawdzone metody, które ułatwiają ten proces. Jednym z trików jest obtoczenie pigułki w maśle na łyżeczce, co sprawia, że pies zjada ją bez problemu. Inną skuteczną techniką jest metoda na dwa kawałki, gdzie lek ukrywa się w drugiej porcji jedzenia. Dzięki tym sposobom można uniknąć stresu i zapewnić skuteczną terapię.
1: Jesienią na paznokciach królują Velvet Nails, czyli manicure inspirowany miękkim, połyskującym aksamitem. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym lakierom magnetycznym, które tworzą charakterystyczną poświatę. Najlepiej prezentują się w głębokich odcieniach, takich jak czerwień, bordo czy brąz. To eleganckie rozwiązanie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wieczornych wyjść.
0: Według astrologii baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki zodiaku, które wyjątkowo źle znoszą monotonię. Osoby spod tych znaków potrzebują ciągłych zmian i nowych bodźców. Baran ceni sobie działanie i wyzwania. Bliźnięta poszukują nowych tematów i doświadczeń. Strzelec kocha przygody, a wodnik interesuje się tym, co nietypowe i oryginalne. Astrologia przypisuje im zamiłowanie do spontaniczności i odkrywania nowych rzeczy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesień to idealny moment na uporządkowanie garderoby i przygotowanie się na chłodniejsze dni. Warto przejrzeć ubrania, podzielić je na te, które zostają, te do oddania i te wymagające naprawy. Ważne, by przed schowaniem wszystko było czyste i suche, co pomoże uniknąć problemów w przyszłym sezonie. Dzięki temu wiosną łatwiej odnajdziemy potrzebne rzeczy, a w szafie zapanuje porządek.
1: Policjanci z Elbląga zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną substancją przy ulicy Rybnej. Zdarzenie miało miejsce 28 września i doprowadziło do ewakuacji około 30 osób z pobliskich budynków. Zatrzymany przyznał się do winy, tłumacząc swoje działanie konfliktem z byłym pracodawcą. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
0: Policjanci z jasielskiej grupy Speed zatrzymali 3 obywateli Rumunii podejrzanych o kradzież miedzi i oleju napędowego o wartości ponad 45 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas kontroli drogowej w Jaśle, gdzie poruszali się srebrnym Audi na szwajcarskich tablicach. Po interwencji zostali przekazani funkcjonariuszom z Bielska Białej, którzy prowadzą dalsze postępowanie. Dzięki czujności policjantów sprawcy nie unikną odpowiedzialności. Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjne odwiedziny cmentarzy. Aby znicze paliły się dłużej, warto zastosować prosty trik z zamrażarką. Wystarczy włożyć wkłady do zamrażarki na 4 godziny przed wyjściem. Dodatkowo, szczypta soli w każdym wkładzie jeszcze bardziej przedłuży ich palenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sieci pojawiło się zabawne nagranie stworzone przez sztuczną inteligencję, w którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik, przypominający scenę z amerykańskiego liceum, szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czeska telewizja planuje wycofać się z Eurowizji 2027, a wszystko przez cięcia budżetowe. Zamiast śpiewać na scenie w Burgas, Czesi będą liczyć korony, bo muszą zaoszczędzić aż 350 milionów. W międzyczasie lista uczestników konkursu wciąż się nie domyka, a fani zastanawiają się, czy uda się zebrać 40 państw. Czyżby Eurowizja bez Czech była mniej emocjonująca? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże.
2: Marek Krupski, znany aktor, opuścił salę sądową z mieszanymi uczuciami. Choć udało się zakończyć pewien etap, nie było to powodem do świętowania. Krupski podkreślił, że najważniejsze było dobro dzieci, ale trudno mówić o radości. Cóż, nie każda sądowa batalia kończy się szczęśliwym zakończeniem, nawet jeśli chodzi o rodzinne sprawy.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, postanowił wstrząsnąć światem adaptacji Lalki Bolesława Prusa, twierdząc, że Julia Wieniawa powinna zagrać Izabelę Łęcką. Jego zdaniem to nieporozumienie, że producenci nie zaangażowali tak zjawiskowej aktorki. Wieniawa, choć zaszczycona, przyznała, że czuje się niekomfortowo, będąc porównywaną z koleżankami, zwłaszcza, że Sandra Drzymalska, jej zdaniem, wybitnie wcieliła się w tę rolę w serialu Netflixa. Cóż, w świecie show biznesu nigdy nie brakuje emocji i kontrowersji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgły. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia. Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć.
2: Marcelina Zawadzka, znana modelka i prezenterka, postanowiła uciec od codzienności i wybrała się na egzotyczne wakacje do słonecznej Hiszpanii. W towarzystwie niemieckiego biznesmena Maxa Glücknera i ich synka Leonidasa, celebrytka chwali się na Instagramie zdjęciami w kusych bikini, które podkreślają jej idealną sylwetkę. Internauci nie mogą się nachwalić, a sama Marcelina rozmyśla o magicznych miejscach na świecie, jakby to bikini miało jakieś nadprzyrodzone moce. Cóż, nie ma to jak trochę magii i słońca na poprawę humoru.
1: Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
0: Słuchacie Radia Super Express, a Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard James Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej. Iron Maiden i ich album No Prayer for the Dying. Prawdziwa mieszanka emocji i kontrowersji. W 1990 roku zespół postanowił zaskoczyć fanów surowym brzmieniem, nagrywając materiał w stodole basisty. Gitarzysta Adrian Smith nie wytrzymał tej zmiany i opuścił zespół, a jego miejsce zajął Jannik Gers. Choć płyta dotarła do drugiego miejsca na brytyjskich listach, wielu fanów uważa ją za jeden z najsłabszych krążków zespołu. Steve Harris jednak broni tego dzieła, twierdząc, że to powrót do korzeni. Cóż, każdy ma swoje zdanie, a Iron Maiden, jak zawsze, robi swoje. Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie. Ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą również 17 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych podpisów do referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Koalicja Obywatelska cieszy się z zaufania mieszkańców, a radni lewicy krytykują inicjatywę jako próbę destabilizacji. Organizator akcji, Maciej Wilk, wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. W centrum Warszawy doszło do skandalicznego incydentu. Para uprawiała seks na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Policja prowadzi postępowanie w celu zidentyfikowania sprawców.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczny syn, choć ciężko ranny, powoli wraca do zdrowia. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, przebywa w areszcie. Prokuratura czeka na kluczowe opinie biegłych, które mogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod spotkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gryfinie schwytano młodego wilka, który od kilku dni błąkał się po okolicy. Zwierzę było w złej kondycji i trafiło pod opiekę specjalistów. Akcję przeprowadziła Straż Miejska przy wsparciu strażaków i ekspertów ze Szczecina. Mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie podobnych przypadków i unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy sezon działalności z pozytywnymi zmianami w ocenach gości. Obecnie średnia ocena na Google wynosi 4,4 gwiazdki przy ponad 800 opiniach. To znaczny wzrost w porównaniu do początkowych miesięcy, kiedy noty były niższe. Goście chwalą hotel za wysoki standard, czystość pokoi i liczne atrakcje dla dzieci. Jagiellonia Białystok pewnie pokonała litewską Suduwę Mariampol 5-0 w meczu kontrolnym. Bramki dla żółto-czerwonych zdobyli Usmane Sow, Kajetan Szmyt, Jesus Imas i Sergio Lozano. Spotkanie odbyło się we wtorek przy Elewatorskiej w Białymstoku. Kolejny sparing Jagiellonia rozegra w sobotę z Polonią Warszawa. Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie wylądował w Polsce. Ciężko ranny 42-latek, który spędził ponad 2 lata w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam lekarze ocenią jego stan i zdecydują o dalszym leczeniu. Moczulski nadal potrzebuje tlenu i jest karmiony za pomocą sondy.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
2: W Kłodzku policjanci interweniowali w sprawie nietrzeźwej matki, pod której opieką znajdowało się 2 małych dzieci. 43-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 4 i 6 lat trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach rodziny. We Wrocławiu na osiedlu Swojczyce doszło do dramatycznej sytuacji. Dzielnicowy Łukasz Hadacz podczas patrolu zauważył auto poza jezdnią, w którym kobieta przestała reagować na otoczenie i dostała drgawek. Policjant wybił szybę, by dostać się do środka i udzielić pomocy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza kobieta odzyskała przytomność i została przekazana ratownikom medycznym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem bezchmurne niebo, z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1036 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, przygotowuje się do powrotu na pierwszą linię polityki. Ma zostać twarzą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Już 3 października w Warszawie, podczas konwencji PiS, przedstawi kluczowe propozycje gospodarcze. Obajtek, obecnie europoseł, jest związany z kilkoma postępowaniami prokuratorskimi, w tym dotyczącymi strat finansowych Orlenu. Mimo to, jego doświadczenie ma być kluczowe dla strategii ekonomicznej partii. Czy prokuratura wpłynie na jego polityczne plany? Czas pokaże. Żabka wprowadziła na rynek chleb bananowy, wykorzystując dojrzałe banany, które nie mogły trafić do sprzedaży. Dzięki tej inicjatywie sieć planuje uratować nawet 15 ton bananów rocznie. Produkt dostępny w cenie 4 zł i 99 groszy za 80-gramową porcję można znaleźć na półkach z pieczywem lub w strefie z kawą. Chlebek bananowy to część strategii Żabki, która ma na celu ograniczenie marnowania żywności. Już w 2025 roku firma zmniejszyła marnotrawstwo o 25% w porównaniu z 2021 rokiem. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, wykorzystująca owoce z wewnętrznego łańcucha dostaw.
2: Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Syntos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BWRX-300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MOP. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Syntos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce.
1: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska powołał Centrum Walki z Dezinformacją, które ma przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Na czele nowej agencji stanie wiceminister Paweł Olszewski. Centrum będzie analizować i prostować fałszywe narracje oraz przygotowywać rekomendacje dla administracji publicznej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że Polska jest liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Olszewski zapowiedział, że będzie publicznie wskazywał osoby szerzące dezinformacje, co ma wzmocnić skuteczność działań agencji. Rzeszów po raz pierwszy w historii wyprzedził Poznań pod względem cen mieszkań na rynku wtórnym. Według najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego średnie ceny w Rzeszowie są teraz wyższe niż w Poznaniu. W Krakowie natomiast odnotowano największy spadek cen mieszkań od 2017 roku. Tymczasem Trójmiasto przeżywa dynamiczny wzrost cen z rocznym wzrostem indeksu hedonicznego o około 10,5%. Warszawa pozostaje najdroższym miastem w Polsce z ceną za metr kwadratowy wynoszącą średnio 16 723 zł. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych, mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1946 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur spotka się z Joanną po raz ostatni, a ich romans dobiegnie końca. Mimo że Joanna pełna nadziei rzuci się w jego ramiona, Artur postanowi wybrać swoją żonę, Marysię. To bolesne rozstanie pozostawi Joannę w rozpaczy, a Artur z trudem powstrzyma łzy. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20.50 w TVP2. To będzie wieczór pełen dramatycznych decyzji i złamanych serc.
2: W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert i Adam wpadną w poważny konflikt, który tylko podsyci napiętą atmosferę. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo ich plan przeciwko Pyrkom zaczyna przynosić efekty. Tymczasem Borys ponownie spotka się z panem Bogumiłem, by przedstawić nową propozycję ugody, co może zakończyć się sukcesem. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku, co wzbudzi podejrzenia o oszustwo. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera, porównując je do działań czyścicieli kamienic. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20.05 na TVP2. W 1044 odcinku serialu Dziedzictwo nadzieje Ainur na oczyszczenie z zarzutów zaczynają się kruszyć. Sinan, który nie ustaje w wysiłkach, by udowodnić jej niewinność, staje przed poważnym wyzwaniem. Kluczowe nagrania z monitoringu, które mogłyby pomóc w sprawie morderstwa Ezgi, okazują się uszkodzone. Ainur traci jeden z najważniejszych dowodów, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Mimo to Sinan nie zamierza się poddawać i nadal wspiera swoją gosposię. Burak zaczyna podejrzliwie przyglądać się relacji Ainur z Sinanem, zastanawiając się nad jego motywami. Odcinek 1044 zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na antenie TVP1.
1: W 1046 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zostaje aresztowana w związku z zabójstwem Ezgi. Sinan nie poddaje się i szuka dowodów, które mogą oczyścić kobietę z zarzutów. W domu Poiraza pojawia się jego była ukochana, Pelin, co wywołuje burzę emocji i wspomnień. Pelin wyznaje, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Cennet, matka Poiraza, przypomina mu, jak Pelin porzuciła go w przeszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4750 odcinku serialu Klan Marek odwiedzi restaurację Maćka, aby oddać dług, a z zaplecza będą go bacznie obserwować Martyna i Lucyna. Agata będzie musiała wyjaśnić Gustawowi, dlaczego Alan, znany stylista, zatrzyma się u nich na kilka dni. Wieczorem okaże się, że Alan nie je wieprzowiny, ani nie pije alkoholu, co zmusi Agatę do zabrania go do restauracji. Ula zorganizuje spotkania z kandydatkami na nianie, a pierwsza z nich zrobi na niej świetne wrażenie. Sylwia wróci do domu zmęczona, ale z nową propozycją pracy jako księgowa. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o życiu wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, pełna rodzinnych problemów, napięć i codziennych wyborów. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1951 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. W tym odcinku Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie, a Mikołaj Lipiński stanie się bohaterem, ratując dziewczynkę. Jego szybka reakcja i wsparcie dla Natalki, świeżo poślubionej Adamowi, mogą zmienić ich relacje. Natalka, wstrząśnięta wydarzeniami, zacznie dostrzegać w Mikołaju nie tylko dawnego przyjaciela, ale i kogoś, na kim można polegać. Czy te dramatyczne chwile sprawią, że Natalka zacznie wątpić w swoje małżeństwo? Mikołaj, który wcześniej próbował zasiać w niej ziarno wątpliwości, teraz udowodni swoją wartość czynami. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujące zmiany. Melania Grzesiewicz, odgrywająca rolę Anity, po 6 latach opuszcza serial. Jej postać będzie obecna na ekranach jeszcze do końca jesieni, a ostatnie sceny z Anitą zobaczymy w grudniu. Aktorka zdradziła, że scenarzyści przygotowali dla niej piękne pożegnanie, choć nie wyklucza powrotu do produkcji. Anita prawdopodobnie wyjedzie na południe Europy, co sugerują słoneczne scenerie nagrań. Widzowie mogą spodziewać się słodko-gorzkich momentów w jej historii. Sezon jesienno-zimowy zakończy się przed świętami, a losy Anity będą pełne emocji. W 218 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Bejza nie zamierza odpuścić ani Gülsüm, ani Cichanowi, a jej groźby tylko podsycają napiętą atmosferę w posiadłości. Cichan zaczyna obwiniać Hunter o wszystko, co się dzieje, a Nusret pozbawia go resztek nadziei. Bejza podejmuje radykalny krok i znika z dzieckiem, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 8 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hunter, która jako sierota musiała radzić sobie sama i zgodziła się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W rezydencji Cichana odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Bejza, co prowadzi do wielu dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Na plaży w Bangor w Walii znaleziono ciało noworodka. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, podkreślając, że może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze przeszukują okolice i apelują do mieszkańców o wszelkie informacje. W najbliższych dniach w rejonie można spodziewać się zwiększonej obecności służb. 25-letnia była nauczycielka z Teksasu Shelby Dawn Lachon. Uniknie długiego więzienia po przyznaniu się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi uczniami. Sąd skazał ją na 6 lat odroczonego dozoru, grzywnę i weekendy w areszcie. Na łagodny wyrok wpłynęły zeznania ojca jednego z chłopców, który nie uważa Lachonbę za zagrożenie. 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Samolot Fly Dubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brzeski Pułk Saperów dołączył do elity polskich jednostek, otrzymując nowoczesny francuski park pontonowy PFM-3, znany jako Daglesia P. Nowy sprzęt znacząco zwiększa zdolności operacyjne polskiej armii, umożliwiając przeprawę przez wodę nawet najcięższego sprzętu, w tym czołgów Abrams. To pierwszy taki system w polskiej armii, a jego dostawa wpisuje się w szerszy plan modernizacji wojsk inżynieryjnych. Na cmentarzach trwa intensywne sprzątanie przed Dniem Wszystkich Świętych. Nagrobki z Lastryko wymagają szczególnej ostrożności przy czyszczeniu. Zewnętrzne sprzątanie

0: i profesora Bodo Wintera z University of Birmingham. Choć w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne, w Polsce nosi je jedynie 2389 kobiet. Z kolei jego polski odpowiednik Zofia jest najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w kraju. Badanie pokazuje, że brzmienie imion może wpływać na nasze emocje i skojarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesień i zima to idealny czas na przygotowanie się do wiosennych upraw w ogrodzie. Zamiast kupować doniczki, można wykorzystać puste rolki po papierze toaletowym i kartoniki po jajkach jako ekologiczne pojemniki na sadzonki. To prosty sposób na oszczędność i dbanie o środowisko. Pamiętajmy też o zbieraniu nasion z jesiennych plonów, co zapewni zdrowe rośliny na wiosnę.
2: Pogoda w Polsce w październiku zaskakuje wysokimi temperaturami, które przekraczają 20 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że taka aura utrzyma się do połowy miesiąca, choć po 10 października mogą pojawić się lokalne mgły i przelotne opady. Na przełomie października i listopada spodziewane jest ochłodzenie i intensywniejsze deszcze. Wszystkich Świętych może przynieść wyjątkowo ciepłą pogodę, ale z możliwymi chłodniejszymi porankami i wieczorami.
0: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 30-letni pasażer. Kierowca Peugeota, 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany przez siedleckich policjantów. Obecnie trwa śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Sztywna pościel może zepsuć jakość snu, ale jest na to prosty sposób. Zamiast drogeryjnych płynów do płukania, warto sięgnąć po ocet spirytusowy i olejek eteryczny. Wystarczy pół szklanki octu i 20 kropli olejku, by pościel była miękka i pachnąca. To naturalne rozwiązanie nie tylko odświeża, ale też skutecznie usuwa zabrudzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jesienią warto pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkań, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego. Krótkie, intensywne otwieranie okien rano i po czynnościach generujących wilgoć, jak gotowanie czy kąpiel, pomaga utrzymać świeże powietrze. Ważne jest, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i dbać o ich drożność. Dzięki temu wietrzenie będzie skuteczne, a mieszkanie nie straci ciepła. Agnieszka Gozdyra, znana dziennikarka Polsat News, zapowiedziała podjęcie kroków prawnych po otrzymaniu obraźliwego komentarza w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na jej stanowcze ostrzeżenie, autor wpisu przeprosił za swoje zachowanie. Gozdyra, prowadząca programy takie jak Debata Gozdyry, jest aktywna na platformach społecznościowych, gdzie często spotyka się z krytyką.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kamila Urzędowska zaskoczyła wszystkich na premierze Lalki swoją odważną kreacją, która bardziej przypominała modowy eksperyment niż klasyczną suknię. Ewa Minge, znana projektantka, dostrzegła w niej wiele ciekawych pomysłów, choć nie obyło się bez zastrzeżeń. Największe kontrowersje wzbudziły ciężkie kozaki, które zdaniem Minge wprowadziły nieco chaosu do całej stylizacji. Mimo to kreacja Urzędowskiej nie jest modową wpadką, a raczej śmiałą koncepcją, która wywołała sporo emocji i dyskusji.
2: Z Hollywood napłynęły smutne wieści. Fiona Hepler Lowe, zaledwie 13-letnia córka aktora Chadda Lowe'a i producentki Kim Painter, zmarła, pozostawiając rodzinę w głębokiej rozpaczy. Jeszcze niedawno Chad z dumą pokazywał ją w mediach społecznościowych, a teraz prosi o uszanowanie prywatności. Rodzina, która niedawno straciła dom w pożarze, musi zmierzyć się z kolejną tragedią.
1: Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2+1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innym. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Krupa, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze. Paryski Tydzień Mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda, w eleganckiej kreacji od Gemy Malów, przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Eva Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W hotelu Paradise 13 szykuje się prawdziwa rewolucja. Panowie otrzymali tajemniczy list, który zapowiada wieczór pełen emocji i niespodzianek. Filip, pełen entuzjazmu, już snuje wizję o przyszłej żonie, choć tożsamość nowej uczestniczki wciąż pozostaje tajemnicą. Czy nowa dama wprowadzi świeżość i zamiesza w dotychczasowych układach? Cóż, szykuje się niezła zabawa, ale partnerki lepiej niech o tym nie wiedzą.
2: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię.
1: Chris Martin, lider Coldplay, kiedyś planował, że w wieku 40 lat wróci na studia, by zgłębiać muzykę klasyczną. Cóż, zamiast tego zespół wyruszył w jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Okazuje się, że bycie gwiazdą rocka nie ma terminu ważności, a młodzieńcze plany mogą się rozpłynąć w świetle reflektorów i konfetti. Martin, zamiast być studentem, nadal podbija świat, udowadniając, że rock'n'roll to nie tylko młodzieńcza fantazja, ale czasem praca na całe życie.
2: Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Roger Waters, który kiedyś opuścił Pink Floyd, teraz oddaje pałeczkę swojemu synowi. Harry Waters rusza w trasę koncertową z materiałem Pink Floyd, ale bez taty na scenie. 58 koncertów w Ameryce Północnej, a na czele zespołu wokalista wybrany spośród 3000 kandydatów. Ciekawe, czy duch Pink Floyd przetrwa w nowym pokoleniu. Fani Slipknota, szykujcie się na muzyczną rewolucję. Jim Root, gitarzysta zespołu, zapowiada, że nowy album będzie totalnym zaskoczeniem, odrzucając dotychczasowe schematy. Zespół, współpracując z producentem Mattem Wallace'em, stawia na klasyczne, analogowe metody nagraniowe, co ma przywrócić unikalną energię z początków ich kariery. A dla tych, którzy marzą o koncercie, Slipknot rusza w trasę po stadionach w 2027 roku z jednym, jedynym występem w Europie na Wembley. Będzie się działo! Linkin Park znowu na ustach wszystkich. 2 lata po premierze ich ostatniego albumu zespół nie przestaje zaskakiwać. Właśnie na ekrany kin trafił dokument Unshatter, a reżyser Joe Hahn zdradził, że nowa muzyka jest już w drodze. Czyżby szykował się kolejny hit, który będzie powolny i nudny, jak sam to określił? Cóż, fani już zacierają ręce.
2: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursusie, przy ulicy Szancera 5, mieszkańcy zmagają się z poważnym problemem. Starszy, schorowany mężczyzna gromadzi w swoim mieszkaniu ogromne ilości śmieci, co prowadzi do inwazji karaluchów, które przedostały się nawet do pobliskiego przedszkola. Mimo wcześniejszych prób uprzątnięcia lokalu, sytuacja wciąż się pogarsza. Urząd dzielnicy Ursus zapewnia, że podejmuje działania w celu rozwiązania tego kryzysu.
2: W nadchodzący weekend kierowcy w warszawskim Ursusie muszą przygotować się na utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki między Cierlicką a Spisaka z powodu wymiany nawierzchni. Wyznaczono objazdy, a na remontowanym odcinku obowiązuje zakaz parkowania. Zmiany dotyczą także tras autobusów oraz ruchu pieszych i rowerzystów.
1: W Warszawie odbyła się akcja Bezpieczna Warszawa, podczas której policjanci przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Skontrolowano 69 pojazdów, a 4 osoby zatrzymano za posiadanie narkotyków. Stołeczna policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
2: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Radni Koalicji Obywatelskiej wyrażają zadowolenie z tego wyniku, podkreślając, że mieszkańcy stolicy popierają obecne władze miasta. Inicjator akcji, Maciej Wilk, wyraził rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony innych organizacji i partii, w tym Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości panują podzielone opinie na temat niepowodzenia tej inicjatywy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W centrum Warszawy doszło do szokującego incydentu. Para została nagrana podczas intymnych zbliżeń na chodniku przy Alejach Jerozolimskich. Zdarzenie miało miejsce 27 września wczesnym wieczorem. Policja wciąż poszukuje osób z nagrania, które szybko obiegło media społecznościowe.
2: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca Peugeota, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię, co doprowadziło do śmierci 30-letniego pasażera. Sprawca, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został już zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tego tragicznego wydarzenia.
1: Policja w Radomiu zatrzymała 34-latka podejrzanego o serię aktów wandalizmu. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, w tym znieważenie miejsc kultu i niszczenie zabytków. Został aresztowany na 3 miesiące. Kluczowe w śledztwie okazały się zapisy z monitoringu miejskiego. Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zadłużonych miast wojewódzkich w Polsce. Zadłużenie miasta ma wzrosnąć do niecałych 9 miliardów złotych, co stanowi około 81,5% jego dochodów. Dla porównania, średnie zadłużenie w innych miastach wojewódzkich to niecałe 44%. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie obciążony długiem w wysokości 11 tysięcy złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Krakowie wprowadzono nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Pasażerowie z biletami okresowymi nie muszą kupować nowych, ponieważ są one honorowane na zmienionych trasach i liniach zastępczych. Od 5 października wiele popularnych linii tramwajowych zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce pojawią się linie zastępcze. Zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed każdą podróżą.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Hubert B., kierowca, który spowodował wypadek, został aresztowany. Eksperci wciąż pracują nad analizą czarnej skrzynki z auta, co opóźnia postępy w sprawie. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy, ale wyniki badań toksykologicznych jeszcze nie są znane.
2: W Gryfinie odłowiono młodego wilka szarego, który od kilku dni był widywany w okolicy ulic Wiosennej i Letniej oraz na ogródkach działkowych. Zwierzę, które było w złej kondycji, trafiło pod opiekę specjalistów z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie Wielgowie. Straż Miejska podziękowała mieszkańcom za odpowiedzialną postawę i szybkie zgłaszanie obecności wilka. Wilk szary jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną. A w powiecie wąbrzeskim 13-latek planował atak na swoją szkołę. Policja znalazła u niego bagnet i tasak, a także martwe koty w pobliżu jego domu. Chłopiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne uczniom i współpracuje z odpowiednimi służbami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Moczulski, po ponad 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach, został przetransportowany do Polski. Wojskowy samolot z ciężko rannym 42-latkiem wylądował, a pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan mężczyzny jest nadal ciężki. Wymaga podawania tlenu i karmienia przez sondę. Jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku, gdzie przejdzie niezbędne badania.
1: Prokuratura w Świdnicy bada sprawę śmierci 29-letniego Kacpra, który zmarł po powrocie ze szpitala. Mężczyzna cierpiał na niewydolność nerek, cukrzycę i padaczkę. Rodzina twierdzi, że szpital nie zapewnił mu odpowiedniej opieki, a zamiast dializy Kacper został przewieziony na konsultację psychiatryczną. Ojciec zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, a szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1036 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdobyła tylko jeden punkt w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce ze Szwecją przed Polakami arcyważne spotkanie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie już w piątek. Wygrana jest kluczowa, by poprawić sytuację w tabeli i zachować szansę na awans. Treningi w Sochocinie dają nadzieję na lepszy wynik, a przyszłość selekcjonera Jana Urbana może zależeć od nadchodzących meczów. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w ekstremalnych zawodach fitness High Rocks. Po zakończeniu sezonu na bieżni, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów wystartuje w Gdańsku. Zdjęcia z jej intensywnych przygotowań podgrzewają atmosferę przed debiutem. Czy jej szybkość i wytrzymałość z bieżni przełożą się na sukces w nowej dyscyplinie? Przekonamy się już wkrótce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Polscy siatkarze zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy, a wcześniej wygrali Ligę Narodów. Nasze siatkarki zajęły czwarte miejsce na swoim Euro. Kluczowym elementem sukcesu jest program siatkarskich ośrodków szkolnych, który powstał dzięki wsparciu finansowemu zainicjowanemu przez Waldemara Pawlaka. Od 2012 roku program ten otrzymuje znaczące środki na szkolenie młodych talentów. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu. W Warszawie zakończył się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup, w którym wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich mediów. Zwycięzcą została redakcja Canal Plus, a w lidze konferencji triumfowała drużyna ZPR Media. Dzięki wydarzeniu zebrano ponad 43 tysiące złotych na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, wspierającej młodych sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Kamil Semeniuk odegrał kluczową rolę w siatkarskich Mistrzostwach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Polski. Po ceremonii wręczenia trofeum siatkarz zniknął z głównej sceny, by w cichym korytarzu świętować sukces z żoną Katarzyną. Zdjęcia z tej chwili pojawiły się na jego Instagramie, pokazując, jak para cieszy się z triumfu. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mo. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hektor Lombard i Gracjan Szadziński. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat sportów walki wstrząśnięty jest nagłą śmiercią Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. 40-letni wrestler zmarł niedługo po walce na gali AEW All Out w Chicago. Satterley, mimo przegranej z Andrade El Idolo, zapisał się w pamięci kibiców swoim widowiskowym występem. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą podobnie 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta delikatny rytm jesiennej harmonii i spokoju.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaskoczy widzów w 490 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 15:05 na TVP2. Martina wraca do pałacu, ale jej problemy dopiero się zaczynają. Kurro sprowadza ją do domu, lecz Ayala nie dotrzymuje obietnicy i przygotowuje dla niej surową karę. Zamiast powrotu do szpitala psychiatrycznego, Martina ma zostać zesłana do klasztoru. Ayala stawia jej ultimatum. Zgoda na jego ślub z jej matką w zamian za uniknięcie kary. Martina odrzuca tę propozycję, uznając ją za nikczemny szantaż. Na szczęście, Katalina obiecuje walczyć o jej wolność do samego końca.
1: Serial Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4288, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:15 na TVN. Marta i Fabian w swoim programie podejmą trudny temat, zapraszając matkę chłopca, który po wypadku porusza się na wózku. Niespodziewanie Fabian wprowadzi do studia sprawcę wypadku, co wywoła burzę emocji. Matka nie będzie chciała przyjąć przeprosin, a Marta poczuje się zbulwersowana decyzją kolegi. Atmosfera w studiu stanie się napięta, a kontrowersyjny ruch Fabiana postawi Martę w niezręcznej sytuacji. Odcinek będzie dostępny również online w serwisie Player.
2: W 4291 odcinku Na Wspólnej Marta odmówi poprowadzenia programu z kontrowersyjnym guru, co wywoła niemałe zamieszanie. Jej miejsce zajmie Judyta, która szybko wzbudzi podejrzenia, a sytuacja w stacji stanie się napięta. Fabian, zadowolony z obrotu spraw, posunie się o krok za daleko. Tymczasem Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje go przekonać, by zmienił zdanie. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł w schwytaniu dilera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20:15 na TVN.
1: W 4260 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Łucja zostanie zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Piotrek, zrozpaczony i zdeterminowany, wybiegnie z kliniki, by samemu wymierzyć sprawiedliwość. W tle tych dramatycznych wydarzeń Dorota zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a Paulina przeżywa bolesne rozczarowanie związane z odwołanym ślubem. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Warto śledzić losy bohaterów, które nieustannie zaskakują.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 973 odcinku Akacjowej 38 Ramon stawia Higginowi ultimatum. Albo zapłaci czynsz, albo musi się wyprowadzić. Samuel i Joaquin pnują plan dotyczący spadku Lucji, która czuje się zagubiona w nowej sytuacji. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo ujawnia, że nikt nie zna doktora Baezy, ale lekarz szybko wymyśla historię o tajnych badaniach. Ksiądz Telmo obiecuje Lucji wyjaśnić jej trudny los. Servando, cierpiący na urojenia, opowiada Casildzie o dawnym ślubie dwóch kobiet, a Flora sprzedaje eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18:40 na TVP1. W nadchodzącym 1951 odcinku serialu M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński nie może pogodzić się z faktem, że Dominik Walat, sprawca wypadku jego żony, wciąż unika odpowiedzialności. Barbara Mostowiak, zaniepokojona stanem psychicznym wnuka, postanawia szukać pomocy u księdza Grzegorza. Tymczasem Walat ponownie stwarza zagrożenie na drodze, co tylko podsyca gniew Pawła. Bliscy Pawła, Marysia i Agnes, cudem uniknęli kolejnej tragedii. Barbara wierzy, że interwencja duchownego może pomóc Pawłowi odzyskaniu spokoju. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 26 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
1: W 4288 odcinku serialu Na Wspólnej Jagoda podejmie dramatyczną decyzję i przyzna się do zranienia ojca, broniąc matki. Mimo błagań Eweliny, dziewczyna nie zmieni zdania i uda się na komisariat w towarzystwie Weroniki. Tam złoży emocjonujące zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem. Wcześniej odwiedzi matkę w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Ewelina zareaguje z rozpaczą na wieść o planach córki. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, odcinek będzie dostępny online na Playerze.
2: W 158 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Maciek nie odstępuje Olka na krok, mając nadzieję, że jeszcze tego dnia zabierze syna do domu. Kasia zajmie się nastolatką z silnym bólem brzucha, który okaże się poważniejszy niż przypuszczano. Daria, wracając do pracy po porodzie, podejrzewa skręt jajnika u dziewczyny, co prowadzi do narastającego stanu zapalnego. Tymczasem Maciek przygotowuje zakonnika do planowej operacji, podczas której odkrywa poważną dolegliwość. Niespodziewanie do Marty przyjeżdża Irena z małą Różą, obawiając się o zdrowie wnuczki. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o 16:50 w TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu, gdzie medycyna przeplata się z życiem prywatnym bohaterów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsko-brytyjski projekt pocisku rakietowego CAM-MR pozostaje priorytetem dla Sił Zbrojnych RP. Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że mimo braku ciągłych komunikatów, prace nad tym strategicznym programem trwają intensywnie. CAM-MR z zasięgiem ponad 100 km ma być kluczowym uzbrojeniem nowych fregat typu Miecznik, zapewniającym obronę powietrzną na dużych dystansach. Projekt ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią i zakłada wysoki poziom polonizacji oraz transferu technologii. W Lubinie doszło do poważnej awantury przed jednym z lokali, w której 18-letni mężczyzna użył noża, raniąc dwóch 20-latków. Poszkodowani trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Policja zatrzymała łącznie 12 osób, a sprawca został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Funkcjonariusze nadal badają okoliczności zdarzenia. Sezon na grzybobranie trwa, ale warto pamiętać o ochronie przed kleszczami. Kluczowe jest zakrycie jak największej powierzchni ciała. Dlatego wybierając się do lasu, załóżmy długie spodnie i bluzę z długim rękawem. Jasne ubrania mogą pomóc w szybkim zauważeniu kleszczy. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyjmy ciało i odzież, zwracając szczególną uwagę na miejsca, gdzie kleszcze najczęściej się ukrywają. Stare nylonowe rajstopy mogą być skutecznym rozwiązaniem na białe ślady po dezodorancie na ciemnych ubraniach. Wystarczy delikatnie pocierać plamę kawałkiem rajstop, aby zniknęła bez uszkodzenia tkaniny. To prosty i ekologiczny sposób, który pozwala zaoszczędzić czas i nerwy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podawanie tabletek psom może być wyzwaniem, ale istnieją sprawdzone metody, które ułatwiają ten proces. Jednym z trików jest obtoczenie pigułki w maśle na łyżeczce, co sprawia, że pies zjada ją bez problemu. Inną skuteczną techniką jest metoda na dwa kawałki, gdzie lek ukrywa się w drugiej porcji jedzenia. Dzięki tym sposobom można uniknąć stresu i zapewnić skuteczną terapię.
3: Jesienią na paznokciach królują Velvet Nails, czyli manicure inspirowany miękkim, połyskującym aksamitem. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym lakierom magnetycznym, które tworzą charakterystyczną poświatę. Najlepiej prezentują się w głębokich odcieniach, takich jak czerwień, bordo czy brąz. To eleganckie rozwiązanie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wieczornych wyjść.
2: Według astrologii baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki zodiaku, które wyjątkowo źle znoszą monotonię. Osoby spod tych znaków potrzebują ciągłych zmian i nowych bodźców. Baran ceni sobie działanie i wyzwania. Bliźnięta poszukują nowych tematów i doświadczeń. Strzelec kocha przygody, a wodnik interesuje się tym, co nietypowe i astrologia przypisuje im zamiary.

0: Było czyste i suche, co pomoże uniknąć problemów w przyszłym sezonie. Dzięki temu wiosną łatwiej odnajdziemy potrzebne rzeczy, a w szafie zapanuje porządek. Jesienią, gdy robi się chłodniej, idealnym daniem na rozgrzanie jest węgierska zupa gulaszowa, czyli gulasz leves. To sycąca potrawa z wołowiną, warzywami i dużą ilością papryki, która może zastąpić cały obiad. Przygotowanie jej nie wymaga skomplikowanych składników ani technik, a duży garnek wystarczy na kilka dni. Dzięki temu, po powrocie do domu, możemy cieszyć się ciepłym i aromatycznym posiłkiem.
1: Policjanci z Elbląga zatrzymali 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną substancją przy ulicy Rybnej. Zdarzenie miało miejsce 28 września i doprowadziło do ewakuacji około 30 osób z pobliskich budynków. Zatrzymany przyznał się do winy, tłumacząc swoje działanie konfliktem z byłym pracodawcą. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
0: Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjne odwiedziny cmentarzy. Aby znicze paliły się dłużej, warto zastosować prosty trik z zamrażarką. Wystarczy włożyć wkłady do zamrażarki na 4 godziny przed wyjściem. Dodatkowo, szczypta soli w każdym wkładzie jeszcze bardziej przedłuży ich palenie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sieci pojawiło się zabawne nagranie stworzone przez sztuczną inteligencję, w którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik, przypominający scenę z amerykańskiego liceum, szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych. Już 2 października odbędzie się premiera książki Batman Odrodzenie, autorstwa Johna Jacksona Millera. To oficjalna kontynuacja kultowego filmu Tima Burtona z 1989 roku, która rozwija wątki znane z ekranu. Fani mogą liczyć na powrót ulubionych postaci, takich jak Vicki Vale czy Selina Kyle, oraz nowe spojrzenie na Batmana jako detektywa. Pierwsze egzemplarze trafiły do czytelników już pod koniec września.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta w miejscowości Takali przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lily Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże.
1: Marek Krupski, znany aktor, opuścił salę sądową z mieszanymi uczuciami. Choć udało się zakończyć pewien etap, nie było to powodem do świętowania. Krupski podkreślił, że najważniejsze było dobro dzieci, ale trudno mówić o radości. Cóż, nie każda sądowa batalia kończy się szczęśliwym zakończeniem, nawet jeśli chodzi o rodzinne sprawy.
2: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, postanowił wstrząsnąć światem adaptacji Lalki Bolesława Prusa, twierdząc, że Julia Wieniawa powinna zagrać Izabelę Łęcką. Jego zdaniem to nieporozumienie, że producenci nie zaangażowali tak zjawiskowej aktorki. Wieniawa, choć zaszczycona, przyznała, że czuje się niekomfortowo, będąc porównywaną z koleżankami, zwłaszcza, że Sandra Drzymalska, jej zdaniem, wybitnie wcieliła się w tę rolę w serialu Netflixa. Cóż, w świecie show biznesu nigdy nie brakuje emocji i kontrowersji.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia. Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, wspomina swój pierwszy koncert w Polsce, który odbył się 30 września 1998 roku w warszawskiej Stodole. Choć występ był długo wyczekiwany, nie obyło się bez problemów technicznych z jego słynną gitarą Red Special. Mimo to publiczność zachowała spokój i cierpliwość, a na koniec koncertu odśpiewała Mayowi tradycyjne 100 lat. Cóż, nawet gwiazdy rocka muszą czasem zmierzyć się z kapryśną techniką.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: A Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard James Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej. Iron Maiden i ich album No Prayer for the Dying. Prawdziwa mieszanka emocji i kontrowersji. W 1990 roku zespół postanowił zaskoczyć fanów surowym brzmieniem, nagrywając materiał w stodole basisty. Gitarzysta Adrian Smith nie wytrzymał tej zmiany i opuścił zespół, a jego miejsce zajął Jannik Gers. Choć płyta dotarła do drugiego miejsca na brytyjskich listach, wielu fanów uważa ją za jeden z najsłabszych krążków zespołu. Steve Harris jednak broni tego dzieła, twierdząc, że to powrót do korzeni. Cóż, każdy ma swoje zdanie, a Iron Maiden, jak zawsze, robi swoje. Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie, ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. W centrum Warszawy doszło do skandalicznego incydentu. Para uprawiała seks na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Policja prowadzi postępowanie w celu zidentyfikowania sprawców.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczny syn, choć ciężko ranny, powoli wraca do zdrowia. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, przebywa w areszcie. Prokuratura czeka na kluczowe opinie biegłych, które mogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia.
1: Kraków jest obecnie najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce. Na koniec 2026 roku dług miasta ma sięgnąć niecałych 9 miliardów złotych, co stanowi około 81,5% jego dochodów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to aż 11 tysięcy złotych. Dla porównania, w Warszawie zadłużenie na osobę wynosi około 4700 złotych. W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata. Jesień to doskonały czas na grzybobranie w Polsce. W lasach króluje borowik szlachetny, ceniony za wyjątkowy smak i aromat. Dzięki odpowiednim warunkom pogodowym grzyby można zbierać aż do późnej jesieni. Pamiętajmy, by do koszyka trafiały tylko te okazy, co do których jesteśmy pewni.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod Spodkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie. W Gryfinie schwytano młodego wilka, który od kilku dni błąkał się po okolicy. Zwierzę było w złej kondycji i trafiło pod opiekę specjalistów. Akcję przeprowadziła Straż Miejska przy wsparciu strażaków i ekspertów ze Szczecina. Mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie podobnych przypadków i unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy sezon działalności z pozytywnymi zmianami w ocenach gości. Obecnie średnia ocena na Google wynosi 4,4 gwiazdki przy ponad 800 opiniach. To znaczny wzrost w porównaniu do początkowych miesięcy, kiedy noty były niższe. Goście chwalą hotel za wysoki standard, czystość pokoi i liczne atrakcje dla dzieci. Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie wylądował w Polsce. Ciężko ranny 42-latek, który spędził ponad 2 lata w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam lekarze ocenią jego stan i zdecydują o dalszym leczeniu. Moczulski nadal potrzebuje tlenu i jest karmiony za pomocą sondy. Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
2: W Kłodzku policjanci interweniowali w sprawie nietrzeźwej matki, pod której opieką znajdowało się 2 małych dzieci. 43-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 4 i 6 lat trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach rodziny. We Wrocławiu na osiedlu Swojczyce doszło do dramatycznej sytuacji. Dzielnicowy Łukasz Hadacz podczas patrolu zauważył auto poza jezdnią, w którym kobieta przestała reagować na otoczenie i dostała drgawek. Policjant wybił szybę, by dostać się do środka i udzielić pomocy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza kobieta odzyskała przytomność i została przekazana ratownikom medycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1036 hektopaskali. Ciepła aura sprzyja spokojnym spacerom wśród kolorowych liści. To czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Aż 66% Polaków uważa, że firmy reagują na problemy klientów dopiero po ich publicznym nagłośnieniu w internecie. Ponad połowa klientów ma wrażenie, że przedsiębiorstwom bardziej zależy na szybkim zakończeniu rozmowy niż na faktycznym rozwiązaniu problemu. Z raportu Przyszłość Customer Experience w Polsce wynika, że niezadowoleni klienci często dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami z rodziną i znajomymi, a także w sieci. To może prowadzić do utraty zaufania do marki. Eksperci podkreślają, że lepiej naprawić problem, zanim trafi do internetu, co może pomóc w utrzymaniu dobrej reputacji firmy. Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i internatów, które oferują tańsze opcje.
1: Seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek dodatków do emerytur i rent. Najmniejsza z nich wynosi zaledwie 64 grosze miesięcznie. Popularny dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o niespełna 13 zł. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który zwiększy się o niecałe 49 zł. Podwyżki wynikają z planowanej waloryzacji na poziomie około 3,5%. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu danych za cały 2026 rok.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja we wrześniu wyniosła 4% w ujęciu rocznym. To nieco mniej niż prognozowali analitycy. Największy wpływ na wzrost cen miały paliwa, które podrożały aż o ponad 36% w porównaniu do zeszłego roku. W ujęciu miesięcznym ceny paliw wzrosły o ponad 9%. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5%. Wrześniowy wzrost inflacji jest wyższy niż w sierpniu, co może oznaczać trudniejszy okres dla konsumentów. Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
1: Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W Zachodniopomorskiem, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system WarMate, produkowany przez polską grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. WarMate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych. Huawei wprowadza na polski rynek nowe smartfony Pura 90S i zegarki Watch 6. Premiera odbędzie się 9 października. Osoby, które zapiszą się na newsletter do 8 października, mogą liczyć na kupony rabatowe 500 zł na smartfony i 100 zł na zegarki. Nowe smartfony oferują zaawansowane możliwości fotograficzne, w tym teleobiektyw 200 MP i makro 5 cm. Zegarki wyróżniają się niezależnymi połączeniami eSIM, nawigacją i płatnościami zbliżeniowymi. Nowością jest technologia X-Tab do monitorowania samopoczucia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą podobnie 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3411 przyniosą prawdziwe emocje. Już w piątek, 2 października, o godzinie 25 na TVP2, rodzina Pyrków odetchnie z ulgą, gdy Lucyna opuści ich dom. Jednak zanim to nastąpi, Lucyna sprowadzi do ich życia nowego lokatora, bezdomnego narkomana Adama. Rodzinna kolacja zamieni się w horror, gdy Lucyna z triumfem wprowadzi Adama do ich domu. Hubert, Asia i Agata będą musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, próbując przetrawić wiadomość o prawdziwych zamiarach Lucyny. Konflikt z Operem Wilkiem nabiera nowego wymiaru, a Pyrkowie będą musieli podjąć decyzję, jak dalej postępować. Emocje sięgną zenitu, gdy rodzina stanie przed kolejnym trudnym wyborem.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20.50 na TVP2, Artur Rogowski w końcu doczeka się rozmowy z Marysią. Po odkryciu jego romansu z Joanną, Marysia nie zamierza dłużej tolerować zdrady. Wbrew nadziejom Artura, rozmowa nie przebiegnie po jego myśli. Marysia stanowczo oznajmi, że to koniec ich małżeństwa i każe mu się wyprowadzić. Artur, zszokowany jej słowami, zostanie sam, bez żony i kochanki. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w odcinku 1045. Na nas oddaniem opiekuje się Poirazem, który wraca do domu z gorączką. W trakcie majaczenia Poiraz wyznaje jej miłość, co zaskakuje Nanę. Gdy zdrowie Poiraza się poprawia, para spędza razem czas, ucząc się gotowania. Po chwilę spokoju, po burzliwych wydarzeniach, które jeszcze bardziej zbliżyły ich do siebie. Premierowy odcinek 1045 zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo można także oglądać online na platformie TVP VOD. To opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która nieustannie przyciąga widzów. W 1046 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zostaje aresztowana w związku z zabójstwem Ezgi. Sinan nie poddaje się i szuka dowodów, które mogą oczyścić kobietę z zarzutów. W domu Poiraza pojawia się jego była ukochana, Pelin, co wywołuje burzę emocji i wspomnień. Pelin wyznaje, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Cennet, matka Poiraza, przypomina mu, jak Pelin porzuciła go w przeszłości. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października, o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W 4750 odcinku serialu Klan Marek odwiedzi restaurację Maćka, aby oddać dług, a z zaplecza będą go bacznie obserwować Martyna i Lucyna. Agata będzie musiała wyjaśnić Gustawowi, dlaczego Alan, znany stylista, zatrzyma się u nich na kilka dni. Wieczorem okaże się, że Alan nie je wieprzowiny, ani nie pije alkoholu, co zmusi Agatę do zabrania go do restauracji. Ula zorganizuje spotkania z kandydatkami na nianie, a pierwsza z nich zrobi na niej świetne wrażenie. Sylwia wróci do domu zmęczona, ale z nową propozycją pracy jako księgowa. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o życiu wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, pełna rodzinnych problemów, napięć i codziennych wyborów. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1951 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. W tym odcinku Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie, a Mikołaj Lipiński stanie się bohaterem, ratując dziewczynkę. Jego szybka reakcja i wsparcie dla Natalki, świeżo poślubionej Adamowi, mogą zmienić ich relacje. Natalka, wstrząśnięta wydarzeniami, zacznie dostrzegać w Mikołaju nie tylko dawnego przyjaciela, ale i kogoś, na kim można polegać? Czy te dramatyczne chwile sprawią, że Natalka zacznie wątpić w swoje małżeństwo? Mikołaj, który wcześniej próbował zasiać w niej ziarno wątpliwości, teraz udowodni swoją wartość czynami. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujące zmiany. Melania Grzesiewicz, odgrywająca rolę Anity, po 6 latach opuszcza serial. Jej postać będzie obecna na ekranach jeszcze do końca jesieni, a ostatnie sceny z Anitą zobaczymy w grudniu. Aktorka zdradziła, że scenarzyści przygotowali dla niej piękne pożegnanie, choć nie wyklucza powrotu do produkcji. Anita prawdopodobnie wyjedzie na południe Europy, co sugerują słoneczne scenerie nagrań. Widzowie mogą spodziewać się słodko-gorzkich momentów w jej historii. Sezon jesienno-zimowy zakończy się przed świętami, a losy Anity będą pełne emocji.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 25-letnia była nauczycielka z Teksasu Shelby Dawn Lachon. Uniknie długiego więzienia po przyznaniu się do kontaktów seksualnych z dwoma nastoletnimi uczniami. Sąd skazał ją na 6 lat odroczonego dozoru, grzywnę i weekendy w areszcie. Na łagodny wyrok płynęły zeznania ojca jednego z chłopców, który nie uważa Lachon za zagrożenie. 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Samolot Fly Dubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala.
3: Brzeski Pułk Saperów dołączył do elity polskich jednostek, otrzymując nowoczesny francuski park pontonowy PFM-3, znany jako Daglesia P. Nowy sprzęt znacząco zwiększa zdolności operacyjne polskiej armii, umożliwiając przeprawę przez wodę nawet najcięższego sprzętu, w tym czołgów Abrams. To pierwszy taki system w polskiej armii, a jego dostawa wpisuje się w szerszy plan modernizacji wojsk inżynieryjnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W województwie małopolskim zakończyła się akcja Węzeł, podczas której policja i Krajowa Administracja Skarbowa kontrolowały przesyłki kurierskie. W wyniku działań zabezpieczono ponad 151 gramów marihuany, 10 gramów amfetaminy oraz nielegalne wyroby tytoniowe. Mundurowi, wspierani przez psy służbowe, skupili się na sortowniach i centrach logistycznych, by ukrócić proceder przesyłania nielegalnych towarów. Na cmentarzach trwa intensywne sprzątanie przed Dniem Wszystkich Świętych. Nagrobki z Lastryko wymagają szczególnej ostrożności przy czyszczeniu ze względu na porowatą strukturę materiału. Specjaliści zalecają używanie ciepłej wody z szarym mydłem i szczotki ze sztywnym włosiem. Unikajmy agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
2: Masz problem z twardym brązowym cukrem? Jest na to prosty sposób. Wystarczy kawałek jabłka, który umieszczony w pojemniku z cukrem przywróci mu sypką konsystencję. Wilgoć z jabłka stopniowo wchłania się w cukier, sprawiając, że znów jest miękki i gotowy do użycia. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, które warto wypróbować. Imię Sofia zostało uznane za najprzyjemniej brzmiące w badaniu przeprowadzonym przez My Dynasty Years i profesora Bodo Wintera z University of Birmingham. Choć w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne, w Polsce nosi je jedynie 2389 kobiet. Z kolei jego polski odpowiednik Zofia jest najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w kraju. Badanie pokazuje, że brzmienie imion może wpływać na nasze emocje i skojarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień i zima to idealny czas na przygotowanie się do wiosennych upraw w ogrodzie. Zamiast kupować doniczki, można wykorzystać puste rolki po papierze toalety. Gotowanie się do wiosennych

0: miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 30-letni pasażer. Kierowca Peugeota, 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Po zdarzeniu uciekł, ale został zatrzymany przez siedleckich policjantów. Obecnie trwa śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Sztywna pościel może zepsuć jakość snu, ale jest na to prosty sposób. Zamiast drogeryjnych płynów do płukania, warto sięgnąć po ocet spirytusowy i olejek eteryczny. Wystarczy pół szklanki octu i 20 kropli olejku, by pościel była miękka i pachnąca. To naturalne rozwiązanie nie tylko odświeża, ale też skutecznie usuwa zabrudzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią warto pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkań, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego. Krótkie, intensywne otwieranie okien rano i po czynnościach generujących wilgoć, jak gotowanie czy kąpiel, pomaga utrzymać świeże powietrze. Ważne jest, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i dbać o ich drożność. Dzięki temu wietrzenie będzie skuteczne, a mieszkanie nie straci ciepła. Agnieszka Gozdyra, znana dziennikarka Polsat News, zapowiedziała podjęcie kroków prawnych po otrzymaniu obraźliwego komentarza w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na jej stanowcze ostrzeżenie autor wpisu przeprosił za swoje zachowanie. Gozdyra, prowadząca programy takie jak Debata Gozdyry, jest aktywna na platformach społecznościowych, gdzie często spotyka się z krytyką.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność, w stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Czeska telewizja planuje wycofać się z Eurowizji 2027, a wszystko przez cięcia budżetowe. Zamiast śpiewać na scenie w Burgas, Czesi będą liczyć korony, bo muszą zaoszczędzić aż 350 milionów. W międzyczasie lista uczestników konkursu wciąż się nie domyka, a fani zastanawiają się, czy uda się zebrać 40 państw. Czyżby Eurowizja bez Czech była mniej emocjonująca? Czas pokaże.
1: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary. Hollywood napłynęły smutne wieści. Fiona Hepler Lowe, zaledwie 13-letnia córka aktora Chada Lowa i producentki Kim Painter, zmarła, pozostawiając rodzinę w głębokiej rozpaczy. Jeszcze niedawno Chad z dumą pokazywał ją w mediach społecznościowych, a teraz prosi o uszanowanie prywatności. Rodzina, która niedawno straciła dom w pożarze, musi zmierzyć się z kolejną tragedią.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcelina Zawadzka, znana modelka i prezenterka, postanowiła uciec od codzienności i wybrała się na egzotyczne wakacje do słonecznej Hiszpanii. W towarzystwie niemieckiego biznesmena Maxa Glücknera i ich synka Leonidasa, celebrytka chwali się na Instagramie zdjęciami w kusych bikini, które podkreślają jej idealną sylwetkę. Internauci nie mogą się nachwalić, a sama Marcelina rozmyśla o magicznych miejscach na świecie, jakby to bikini miało jakieś nadprzyrodzone moce. Cóż, nie ma to jak trochę magii i słońca na poprawę humoru.
2: Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2 plus 1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innym. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Kruka, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze. Paryski tydzień mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda w eleganckiej kreacji od Gemy Maluf przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Eva Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową?
1: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chris Martin, lider Coldplay, kiedyś planował, że w wieku 40 lat wróci na studia, by zgłębiać muzykę klasyczną. Cóż, zamiast tego zespół wyruszył w jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Okazuje się, że bycie gwiazdą rocka nie ma terminu ważności, a młodzieńcze plany mogą się rozpłynąć w świetle reflektorów i konfetti. Martin, zamiast być studentem, nadal podbija świat, udowadniając, że rock'n'roll to nie tylko młodzieńcza fantazja, ale czasem praca na całe życie. Roger Waters, który kiedyś opuścił Pink Floyd, teraz oddaje pałeczkę swojemu synowi. Harry Waters rusza w trasę koncertową z materiałem Pink Floyd, ale bez taty na scenie. 58 koncertów w Ameryce Północnej, a na czele zespołu wokalista wybrany spośród 3000 kandydatów. Ciekawe, czy duch Pink Floyd przetrwa w nowym pokoleniu. Fani Slipknota, szykujcie się na muzyczną rewolucję. Jim Root, gitarzysta zespołu, zapowiada, że nowy album będzie totalnym zaskoczeniem, odrzucając dotychczasowe schematy. Zespół, współpracując z producentem Mattem Wallace'em, stawia na klasyczne, analogowe metody nagraniowe, co ma przywrócić unikalną energię z początków ich kariery. A dla tych, którzy marzą o koncercie, Slipknot rusza w trasę po stadionach w 2027 roku z jednym, jedynym występem w Europie na Wembley. Będzie się działo.
1: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1030 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych podpisów do referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Koalicja Obywatelska cieszy się z zaufania mieszkańców, a radni lewicy krytykują inicjatywę jako próbę destabilizacji. Organizator akcji Maciej Wilk wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Na warszawskim Ursusie, przy ulicy Szancera 5, mieszkańcy zmagają się z poważnym problemem. Starszy, schorowany mężczyzna gromadzi w swoim mieszkaniu ogromne ilości śmieci, co prowadzi do inwazji karaluchów, które przedostały się nawet do pobliskiego przedszkola. Mimo wcześniejszych prób uprzątnięcia lokalu, sytuacja wciąż się pogarsza. Urząd dzielnicy Ursus zapewnia, że podejmuje działania w celu rozwiązania tego kryzysu.
2: W nadchodzący weekend kierowcy w warszawskim Ursusie muszą przygotować się na utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki między Cierlicką a Spisaka z powodu wymiany nawierzchni. Wyznaczono objazdy, a na remontowanym odcinku obowiązuje zakaz parkowania. Zmiany dotyczą także tras autobusów oraz ruchu pieszych i rowerzystów.
1: W Warszawie odbyła się akcja Bezpieczna Warszawa, podczas której policjanci przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Skontrolowano 69 pojazdów, a 4 osoby zatrzymano za posiadanie narkotyków. Stołeczna policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Warszawy doszło do szokującego incydentu. Para została nagrana podczas intymnych zbliżeń na chodniku przy Alejach Jerozolimskich. Zdarzenie miało miejsce 27 września, wczesnym wieczorem. Policja wciąż poszukuje osób z nagrania, które szybko obiegło media społecznościowe.
2: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca Peugeota, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię, co doprowadziło do śmierci 30-letniego pasażera. Sprawca, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został już zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tego tragicznego wydarzenia.
1: Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zadłużonych miast wojewódzkich w Polsce. Zadłużenie miasta ma wzrosnąć do niecałych 9 miliardów złotych, co stanowi około 81,5% jego dochodów. Dla porównania, średnie zadłużenie w innych miastach wojewódzkich to niecałe 44%. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie obciążony długiem w wysokości 11 tysięcy złotych.
2: W Krakowie wprowadzono nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Pasażerowie z biletami okresowymi nie muszą kupować nowych, ponieważ są one honorowane na zmienionych trasach i liniach zastępczych. Od 5 października wiele popularnych linii tramwajowych zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce pojawią się linie zastępcze. Zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed każdą podróżą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Hubert B., kierowca, który spowodował wypadek, został aresztowany. Eksperci wciąż pracują nad analizą czarnej skrzynki z auta, co opóźnia postępy w sprawie. Wiadomo, że w momencie zdarzenia był trzeźwy, ale wyniki badań toksykologicznych jeszcze nie są znane.
2: W centrum Szczecina doszło do dramatycznej akcji po kradzieży luksusowych perfum. Mężczyzna, który wyniósł towar z drogerii, próbował uciec przed strażnikami miejskimi. Po krótkim pościgu został zatrzymany, jednak jego agresywne zachowanie wymagało użycia siły. Na miejscu pojawili się również jego znajomi, co dodatkowo utrudniło interwencję. Ostatecznie mężczyzna trafił na komisariat, a sprawą zajmuje się policja. W Gryfinie odłowiono młodego wilka szarego, który od kilku dni był widywany w okolicy ulic Wiosennej i Letniej oraz na ogródkach działkowych. Zwierzę, które było w złej kondycji, trafiło pod opiekę specjalistów z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie Wielgowie. Straż Miejska podziękowała mieszkańcom za odpowiedzialną postawę i szybkie zgłaszanie obecności wilka. Wilk szary jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną.
1: Jagiellonia Białystok pewnie pokonała litewską Sudówę Mariampol 5-0 w meczu kontrolnym. Bramki dla żółto-czerwonych zdobyli Usmane Sow, Kajetan Szmyt, Jesus Imas i Sergio Lozano. Spotkanie odbyło się we wtorek przy Elewatorskiej w Białymstoku. Kolejny sparing Jagiellonia rozegra w sobotę z Polonią Warszawa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Moczulski, po ponad 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach, został przetransportowany do Polski. Wojskowy samolot z ciężko rannym 42-latkiem wylądował, a pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan mężczyzny jest nadal ciężki. Wymaga podawania tlenu i karmienia przez sondę. Jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku, gdzie przejdzie niezbędne badania.
1: Prokuratura w Świdnicy bada sprawę śmierci 29-letniego Kacpra, który zmarł po powrocie ze szpitala. Mężczyzna cierpiał na niewydolność nerek, cukrzycę i padaczkę. Rodzina twierdzi, że szpital nie zapewnił mu odpowiedniej opieki, a zamiast dializy Kacper został przewieziony na konsultację psychiatryczną. Ojciec zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, a szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 1-3 w drugim meczu Ligi Narodów. Kluczowym problemem była nasza defensywa, a szczególnie decyzja trenera Jana Urbana o pominięciu Kacpra Potulskiego. Zamiast niego na boisku pojawił się Przemysław Wiśniewski, co wzbudziło kontrowersje. Zbigniew Boniek skrytykował tę decyzję, podkreślając, że Potulski powinien dostawać więcej szans na grę. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdobyła tylko jeden punkt w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce ze Szwecją przed Polakami arcyważne spotkanie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie już w piątek. Wygrana jest kluczowa, by poprawić sytuację w tabeli i zachować szansę na awans. Treningi w Sochocinie dają nadzieję na lepszy wynik, a przyszłość selekcjonera Jana Urbana może zależeć od nadchodzących meczów. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w ekstremalnych zawodach fitness High Rocks. Po zakończeniu sezonu na bieżni, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów wystartuje w Gdańsku. Zdjęcia z jej intensywnych przygotowań podgrzewają atmosferę przed debiutem. Czy jej szybkość i wytrzymałość z bieżni przełożą się na sukces w nowej dyscyplinie? Przekonamy się już wkrótce. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Polscy siatkarze zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy, a wcześniej wygrali Ligę Narodów. Nasze siatkarki zajęły czwarte miejsce na swoim Euro. Kluczowym elementem sukcesu jest program siatkarskich ośrodków szkolnych, który powstał dzięki wsparciu finansowemu zainicjowanemu przez Waldemara Pawlaka. Od 2012 roku program ten otrzymuje znaczące środki na szkolenie młodych talentów. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, co wywołało spore zamieszanie. Piłkarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych po tym, jak selekcjoner Jorge Jesus zostawił go na ławce rezerwowych w meczu z Norwegią. Ronaldo zapowiedział, że w odpowiednim czasie ujawni powody swojego odejścia. Tymczasem portugalskie media spekulują na temat przyszłości kapitana drużyny narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Kamil Semeniuk odegrał kluczową rolę w siatkarskich Mistrzostwach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Polski. Po ceremonii wręczenia trofeum siatkarz zniknął z głównej sceny, by w cichym korytarzu świętować sukces z żoną Katarzyną. Zdjęcia z tej chwili pojawiły się na jego Instagramie, pokazując, jak para cieszy się z triumfu. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mode. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hector Lombard i Gracjan Szadziński.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilotrwaj.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1951 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Natalka przeżyje chwilę grozy, gdy jej córka Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie. Zwykła zabawa zamieni się w dramat, gdy dziewczynka uderzy głową o dno basenu. Co gorsza, w tym momencie na miejscu nie będzie ratownika. Na szczęście Mikołaj Lipiński zauważy, co się stało i natychmiast ruszy na pomoc, ratując Hani życie. Jego szybka reakcja okaże się kluczowa, a Natalka będzie pod ogromnym wrażeniem jego bohaterstwa. Wydarzenia te zbliżą Mikołaja i Natalkę, a najważniejsze będzie zdrowie Hani. Odcinek zostanie wyemitowany w najbliższy poniedziałek.
2: Serial Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4288, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Marta i Fabian w swoim programie podejmą trudny temat, zapraszając matkę chłopca, który po wypadku porusza się na wózku. Niespodziewanie Fabian wprowadzi do studia sprawcę wypadku, co wywoła burzę emocji. Matka nie będzie chciała przyjąć przeprosin, a Marta poczuje się zbulwersowana decyzją kolegi. Atmosfera w studiu stanie się napięta, a kontrowersyjny ruch Fabiana postawi Martę w niezręcznej sytuacji. Odcinek będzie dostępny również online w serwisie Player.
1: W 4291 odcinku Na Wspólnej Marta odmówi poprowadzenia programu z kontrowersyjnym guru, co wywoła niemałe zamieszanie. Jej miejsce zajmie Judyta, która szybko wzbudzi podejrzenia, a sytuacja w stacji stanie się napięta. Fabian, zadowolony z obrotu spraw, posunie się o krok za daleko. Tymczasem Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje go przekonać, by zmienił zdanie. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł w schwytaniu dilera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20.15 na TVN. W 973 odcinku Akacjowej 38 Ramon stawia Higginowi ultimatum. Albo zapłaci czynsz, albo musi się wyprowadzić. Samuel i Joaquin knują plan dotyczący spadku Lucji, która czuje się zagubiona w nowej sytuacji. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo ujawnia, że nikt nie zna doktora Baezy, ale lekarz szybko wymyśla historię o tajnych badaniach. Ksiądz Telmo obiecuje Lucji wyjaśnić jej trudny los. Servando, cierpiący na urojenia, opowiada Casildzie o dawnym ślubie dwóch kobiet, a Flora sprzedaje eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18.40 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1951 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński nie może pogodzić się z faktem, że Dominik Walat, sprawca wypadku jego żony, wciąż unika odpowiedzialności. Barbara Mostowiak, zaniepokojona stanem psychicznym wnuka, postanawia szukać pomocy u księdza Grzegorza. Tymczasem Walat ponownie stwarza zagrożenie na drodze, co tylko podsyca gniew Pawła. Bliscy Pawła, Marysia i Agnes, cudem uniknęli kolejnej tragedii. Barbara wierzy, że interwencja duchownego może pomóc Pawłowi odzyskaniu spokoju. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 26 października o godzinie 20.50 na antenie TVP2.
2: W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert i Adam wpadną w poważny konflikt, który tylko podsyci napiętą atmosferę. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo ich plan przeciwko Pyrkom zaczyna przynosić efekty. Tymczasem Borys ponownie spotka się z Panem Bogumiłem, by przedstawić nową propozycję ugody, co może zakończyć się sukcesem. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku, co wzbudzi podejrzenia o oszustwo. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera, porównując je do działań czyścicieli kamienic. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 20.05 na TVP2. W 4288 odcinku serialu Na Wspólnej Jagoda podejmie dramatyczną decyzję i przyzna się do zranienia ojca, broniąc matki. Mimo błagań Eweliny, dziewczyna nie zmieni zdania i uda się na komisariat w towarzystwie Weroniki. Tam złoży emocjonujące zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem. Wcześniej odwiedzi matkę w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Ewelina zareaguje z rozpaczą na wieść o planach córki. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, odcinek będzie dostępny online na Playerze.
1: 158. odcinku serialu Szpital Świętej Anny. Emocje sięgną zenitu. Maciek nie odstępuje Olka na krok, mając nadzieję, że jeszcze tego dnia zabierze syna do domu. Kasia zajmie się nastolatką z silnym bólem brzucha, który okaże się poważniejszy niż przypuszczano. Daria, wracając do pracy po porodzie, podejrzewa skręt jajnika u dziewczyny, co prowadzi do narastającego stanu zapalnego. Tymczasem Maciek przygotowuje zakonnika do planowej operacji, podczas której odkrywa poważną dolegliwość. Niespodziewanie do Marty przyjeżdża Irena z małą Różą, obawiając się o zdrowie wnuczki. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o 16:50 w TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu, gdzie medycyna przeplata się z życiem prywatnym bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Urszula Dudziak niespodziewanie pojawiła się na Greenpoint Jazz Festival w Nowym Jorku, by posłuchać koncertu Agi Zarian. Wybitna polska wokalistka jazzowa nie kryła zachwytu nad występem, podkreślając wyjątkowy wokal i aranżację Zarian. Dudziak przyznała, że Greenpoint, kiedyś bliski jej sercu, zmienił się i stracił swój polski charakter. Artystka odwiedziła Nowy Jork w związku z projektem filmowym o historii tej dzielnicy. Iwanna Lisette Ortiz z Florydy została oskarżona o 14 przestępstw, w tym usiłowanie zabójstwa, po tym jak ostrzelała dom Riany i ASAP Rockiego w Kalifornii. Kobiecie grozi dożywocie, a kaucja została ustalona na około 2,5 miliona dolarów. Do zdarzenia doszło w marcu, gdy Ortiz oddała co najmniej 20 strzałów w kierunku posiadłości pary. Na szczęście nikt nie został ranny. Rozprawa wstępna odbędzie się 29 października. Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez Chicagowski Oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej. W Grudziądzu w niedzielę 27 września dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stare nylonowe rajstopy mogą być skutecznym rozwiązaniem na białe ślady po dezodorancie na ciemnych ubraniach. Wystarczy delikatnie pocierać plamę kawałkiem rajstop, aby zniknęła bez uszkodzenia tkaniny. To prosty i ekologiczny sposób, który pozwala zaoszczędzić czas i nerwy. Policjanci z Lublina zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Ofiarą jest 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. Młody mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i dziś trafi do prokuratury. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Jesienią na paznokciach królują Velvet Nails, czyli manikur inspirowany miękkim, połyskującym aksamitem. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym lakierom magnetycznym, które tworzą charakterystyczną poświatę. Najlepiej prezentują się w głębokich odcieniach, takich jak czerwień, bordo czy brąz. To eleganckie rozwiązanie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wieczornych wyjść.
0: Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z jasielskiej grupy Speed zatrzymali 3 obywateli Rumunii podejrzanych o kradzież miedzi i oleju napędowego o wartości ponad 45 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas kontroli drogowej w Jaśle, gdzie poruszali się srebrnym Audi na szwajcarskich tablicach. Po interwencji zostali przekazani funkcjonariuszom z Bielska Białej, którzy prowadzą dalsze postępowanie. Dzięki czujności policjantów sprawcy nie unikną odpowiedzialności.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna zmarłej została złożona

0: zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski. Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2025 roku prezes PiS nie mieszka już w swojej części bliźniaka z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże!
1: Marek Krupski, znany aktor, opuścił salę sądową z mieszanymi uczuciami. Choć udało się zakończyć pewien etap, nie było to powodem do świętowania. Krupski podkreślił, że najważniejsze było dobro dzieci, ale trudno mówić o radości. Cóż, nie każda sądowa batalia kończy się szczęśliwym zakończeniem, nawet jeśli chodzi o rodzinne sprawy.
2: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia. Pamiętacie czarną komedię Rebels z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował. W hotelu Paradise 13 szykuje się prawdziwa rewolucja. Panowie otrzymali tajemniczy list, który zapowiada wieczór pełen emocji i niespodzianek. Filip, pełen entuzjazmu, już snuje wizję o przyszłej żonie, choć tożsamość nowej uczestniczki wciąż pozostaje tajemnicą. Czy nowa dama wprowadzi świeżość i zamiesza w dotychczasowych układach? Cóż, szykuje się niezła zabawa, ale partnerki lepiej niech o tym nie wiedzą. Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
1: Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka. A Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard, James, Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej. Iron Maiden i ich album No Prayer for the Dying. Prawdziwa mieszanka emocji i kontrowersji. W 1990 roku zespół postanowił zaskoczyć fanów surowym brzmieniem, nagrywając materiał w stodole basisty. Gitarzysta Adrian Smith nie wytrzymał tej zmiany i opuścił zespół, a jego miejsce zajął Jannik Gers. Choć płyta dotarła do drugiego miejsca na brytyjskich listach, wielu fanów uważa ją za jeden z najsłabszych krążków zespołu. Steve Harris jednak broni tego dzieła, twierdząc, że to powrót do korzeni. Cóż, każdy ma swoje zdanie, a Iron Maiden, jak zawsze, robi swoje. Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie, ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
2: Linkin Park znowu na ustach wszystkich. Dwa lata po premierze ich ostatniego albumu zespół nie przestaje zaskakiwać. Właśnie na ekrany kin trafił dokument Unshatter, a reżyser Joe Hahn zdradził, że nowa muzyka jest już w drodze. Czyżby szykował się kolejny hit, który będzie powolny i nudny, jak sam to określił? Cóż, fani już zacierają ręce. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą tak samo 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. W centrum Warszawy doszło do skandalicznego incydentu. Para uprawiała seks na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, co zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Policja prowadzi postępowanie w celu zidentyfikowania sprawców. Były minister zdrowia Adam Niedzielski oraz oskarżeni o jego pobicie mężczyźni osiągnęli porozumienie, co pozwoli na skrócenie procesu sądowego. Ugoda oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść już 23 listopada. Do ataku doszło w sierpniu ubiegłego roku w Siedlcach, a sprawcy byli pod wpływem alkoholu. Sąd zamierza jeszcze przesłuchać dwóch świadków. Od 1 kwietnia przyszłego roku nowe samochody rejestrowane w Polsce będą musiały być wyposażone w apteczki. Przepisy te nie obejmą jednak używanych aut, nawet jeśli zostaną kupione po tej dacie. Ministerstwo Infrastruktury nie określiło, co dokładnie powinno znaleźć się w apteczce, co budzi wątpliwości co do jej skuteczności. Obecnie obowiązek posiadania apteczki dotyczy jedynie pojazdów nauki jazdy, taksówek i autobusów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Radni Koalicji Obywatelskiej wyrażają zadowolenie z tego wyniku, podkreślając, że mieszkańcy stolicy popierają obecne władze miasta. Inicjator akcji, Maciej Wilk, wyraził rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony innych organizacji i partii, w tym Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości panują podzielone opinie na temat niepowodzenia tej inicjatywy.
1: W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata. Jesień to doskonały czas na grzybobranie w Polsce. W lasach króluje borowik szlachetny, ceniony za wyjątkowy smak i aromat. Dzięki odpowiednim warunkom pogodowym grzyby można zbierać aż do późnej jesieni. Pamiętajmy, by do koszyka trafiały tylko te okazy, co do których jesteśmy pewni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod Spodkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie.
1: W centrum Szczecina doszło do dynamicznej interwencji strażników miejskich. Mężczyzna, który ukradł luksusowe perfumy, próbował uciec, ale został zatrzymany po krótkim pościgu. Po zatrzymaniu zachowywał się agresywnie, co wymusiło użycie środków przymusu. Na miejscu pojawili się także jego znajomi, próbując utrudnić interwencję. Ostatecznie mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie sprawą zajmuje się policja. Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie wylądował w Polsce. Ciężko ranny 42-latek, który spędził ponad 2 lata w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam lekarze ocenią jego stan i zdecydują o dalszym leczeniu. Moczulski nadal potrzebuje tlenu i jest karmiony za pomocą sondy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
2: Kłodzku policjanci interweniowali w sprawie nietrzeźwej matki, pod której opieką znajdowało się dwoje małych dzieci. 43-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 4 i 6 lat trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1035 hektopaskali. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, przygotowuje się do powrotu na pierwszą linię polityki. Ma zostać twarzą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Już 3 października w Warszawie, podczas konwencji PiS, przedstawi kluczowe propozycje gospodarcze. Obajtek, obecnie europoseł, jest związany z kilkoma postępowaniami prokuratorskimi, w tym dotyczącymi strat finansowych Orlenu. Mimo to, jego doświadczenie ma być kluczowe dla strategii ekonomicznej partii. Czy prokuratura wpłynie na jego polityczne plany? Czas pokaże.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji, który wprowadza zmiany w ulgach podatkowych od 2027 roku. Zniknie popularna ulga na internet, co oznacza, że od przyszłego roku nie będzie można odliczać wydatków na domową sieć. Przedsiębiorcy stracą ulgę na ekspansję, ale ulga na robotyzację zostanie przedłużona aż do 2036 roku. Dobra wiadomość dla honorowych dawców krwi. Rząd planuje podwoić kwotę odliczenia za oddany litr krwi do 260 zł. Nowe przepisy mają na celu zachęcenie do krwiodawstwa i wsparcie innowacyjnych firm. Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia.
1: Żabka wprowadziła na rynek chleb bananowy, wykorzystując dojrzałe banany, które nie mogły trafić do sprzedaży. Dzięki tej inicjatywie sieć planuje uratować nawet 15 ton bananów rocznie. Produkt dostępny w cenie 4 zł i 99 groszy za 80-gramową porcję można znaleźć na półkach z pieczywem lub w strefie z kawą. Chlebek bananowy to część strategii Żabki, która ma na celu ograniczenie marnowania żywności. Już w 2025 roku firma zmniejszyła marnotrawstwo o 25% w porównaniu z 2021 rokiem. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, wykorzystująca owoce z wewnętrznego łańcucha dostaw.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Synthos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BWRX 300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MOK. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Synthos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce. Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń. Rząd Donalda Tuska powołał Centrum Walki z Dezinformacją, które ma przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Na czele nowej agencji stanie wiceminister Paweł Olszewski. Centrum będzie analizować i prostować fałszywe narracje oraz przygotowywać rekomendacje dla administracji publicznej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że Polska jest liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Olszewski zapowiedział, że będzie publicznie wskazywał osoby szerzące dezinformacje, co ma wzmocnić skuteczność działań agencji. Rzeszów po raz pierwszy w historii wyprzedził Poznań pod względem cen mieszkań na rynku wtórnym. Według najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego średnie ceny w Rzeszowie są teraz wyższe niż w Poznaniu. W Krakowie natomiast odnotowano największy spadek cen mieszkań od 2017 roku. Tymczasem Trójmiasto przeżywa dynamiczny wzrost cen z rocznym wzrostem indeksu hedonicznego o około 10,5%. Warszawa pozostaje najdroższym miastem w Polsce z ceną za metr kwadratowy wynoszącą średnio 16 723 zł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić polski system emerytalny. Proponuje ona zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat oraz zmiany w sposobie wyliczania świadczeń przez ZUS. Autor petycji wskazuje, że nowy sposób obliczeń mógłby zwiększyć miesięczną emeryturę nawet o ponad 3000 zł. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ministerstwo Rodziny nie planuje jednak na razie podwyższenia wieku emerytalnego. Petycja zostanie teraz przeanalizowana przez posłów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20.50 na TVP2, Artur Rogowski w końcu doczeka się rozmowy z Marysią. Po odkryciu jego romansu z Joanną, Marysia nie zamierza dłużej tolerować zdrady. Wbrew nadziejom Artura, rozmowa nie przebiegnie po jego myśli. Marysia stanowczo oznajmi, że to koniec ich małżeństwa i każe mu się wyprowadzić. Artur, zszokowany jej słowami, zostanie sam, bez żony i kochanki. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4288, Jagoda zdecyduje się na odważny krok. Przyzna się na komisariacie, że to ona zraniła ojca, broniąc swojej mamy. Towarzyszyć jej będą Weronika i Rostocka. Ewelina, matka Jagody, będzie próbowała odwieść córkę od tego zamiaru, ale dziewczyna pozostanie nieugięta. Emocje sięgną zenitu, gdy Jagoda złoży poruszające zeznanie przed policjantem Tadeusiakiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępny będzie również online w serwisie Player. W 4260 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Łucja zostanie zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Piotrek, zrozpaczony i zdeterminowany, wybiegnie z kliniki, by samemu wymierzyć sprawiedliwość. W tle tych dramatycznych wydarzeń Dorota zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a Paulina przeżywa bolesne rozczarowanie związane z odwołanym ślubem. Odcinek zostanie wyemitowany 8 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Warto śledzić losy bohaterów, które nieustannie zaskakują.
1: W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
1: W 4750 odcinku serialu Klan Marek odwiedzi restaurację Maćka, aby oddać dług, a z zaplecza będą go bacznie obserwować Martyna i Lucyna. Agata będzie musiała wyjaśnić Gustawowi, dlaczego Alan, znany stylista, zatrzyma się u nich na kilka dni. Wieczorem okaże się, że Alan nie je wieprzowiny, ani nie pije alkoholu, co zmusi Agatę do zabrania go do restauracji. Ula zorganizuje spotkania z kandydatkami na nianie, a pierwsza z nich zrobi na niej świetne wrażenie. Sylwia wróci do domu zmęczona, ale z nową propozycją pracy jako księgowa. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o życiu wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, pełna rodzinnych problemów, napięć i codziennych wyborów. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1951 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. W tym odcinku Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie, a Mikołaj Lipiński stanie się bohaterem, ratując dziewczynkę. Jego szybka reakcja i wsparcie dla Natalki, świeżo poślubionej Adamowi, mogą zmienić ich relacje. Natalka, wstrząśnięta wydarzeniami, zacznie dostrzegać w Mikołaju nie tylko dawnego przyjaciela, ale i kogoś, na kim można polegać? Czy te dramatyczne chwile sprawią, że Natalka zacznie wątpić w swoje małżeństwo? Mikołaj, który wcześniej próbował zasiać w niej ziarno wątpliwości, teraz udowodni swoją wartość czynami. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujące zmiany. Melania Grzesiewicz, odgrywająca rolę Anity, po 6 latach opuszcza serial. Jej postać będzie obecna na ekranach jeszcze do końca jesieni, a ostatnie sceny z Anitą zobaczymy w grudniu. Aktorka zdradziła, że scenarzyści przygotowali dla niej piękne pożegnanie, choć nie wyklucza powrotu do produkcji. Anita prawdopodobnie wyjedzie na południe Europy, co sugerują słoneczne scenerie nagrań. Widzowie mogą spodziewać się słodko-gorzkich momentów w jej historii. Sezon jesienno-zimowy zakończy się przed świętami, a losy Anity będą pełne emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1031 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Samolot FlyDubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala. Polsko-brytyjski projekt pocisku rakietowego CAM-MR pozostaje priorytetem dla Sił Zbrojnych RP. Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że mimo braku ciągłych komunikatów, prace nad tym strategicznym programem trwają intensywnie. CAM-MR z zasięgiem ponad 100 km ma być kluczowym uzbrojeniem nowych fregat typu Miecznik, zapewniającym obronę powietrzną na dużych dystansach. Projekt ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią i zakłada wysoki poziom polonizacji oraz transferu technologii.
3: W województwie małopolskim zakończyła się akcja Węzeł, podczas której policja i Krajowa Administracja Skarbowa kontrolowały przesyłki kurierskie. W wyniku działań zabezpieczono ponad 151 gramów marihuany, 10 gramów amfetaminy oraz nielegalne wyroby tytoniowe. Mundurowi, wspierani przez psy służbowe, skupili się na sortowniach i centrach logistycznych, by ukrócić proceder przesyłania nielegalnych towarów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień nie musi oznaczać pustego balkonu. Warto zastąpić letnie kwiaty roślinami odpornymi na chłodniejsze dni, takimi jak chryzantemy, wrzosy czy ozdobne kapusty. Te rośliny nie tylko dobrze znoszą niższe temperatury, ale także tworzą efektowne kompozycje. Pamiętajmy jednak, by jesienią podlewać je rzadziej, unikając przelania.
2: Sezon na grzybobranie trwa, ale warto pamiętać o ochronie przed kleszczami. Kluczowe jest zakrycie jak największej powierzchni ciała. Dlatego wybierając się do lasu, załóżmy długie spodnie i bluzę z długim rękawem. Jasne ubrania mogą pomóc w szybkim zauważeniu kleszczy. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyjmy ciało i odzież, zwracając szczególną uwagę na miejsca, gdzie kleszcze najczęściej się ukrywają. Masz problem z twardym brązowym cukrem? Jest na to prosty sposób. Wystarczy kawałek jabłka, który umieszczony w pojemniku z cukrem przywróci mu sypką konsystencję. Wilgoć z jabłka stopniowo wchłania się w cukier, sprawiając, że znów jest miękki i gotowy do użycia. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, które warto wypróbować. Podawanie tabletek psom może być wyzwaniem, ale istnieją sprawdzone metody, które ułatwiają ten proces. Jednym z trików jest obtoczenie pigułki w maśle na łyżeczce, co sprawia, że pies zjada ją bez problemu. Inną skuteczną techniką jest metoda na dwa kawałki, gdzie lek ukrywa się w drugiej porcji jedzenia. Dzięki tym sposobom można uniknąć stresu i zapewnić skuteczną terapię.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztywna pościel może zepsuć jakość snu, ale jest na to prosty sposób. Zamiast drogeryjnych płynów do płukania, warto sięgnąć po ocet spirytusowy i olejek eteryczny. Wystarczy pół szklanki octu i 20 kropli olejku, by pościel była miękka i pachnąca. To naturalne rozwiązanie nie tylko odświeża, ale też skutecznie usuwa zabrudzenia. Według astrologii baran, bliźnięta, strzelec i wodnik to znaki zodiaku, które wyjątkowo źle znoszą monotonię. Osoby spod tych znaków potrzebują ciągłych zmian i nowych bodźców. Baran ceni sobie działanie i wyzwania. Bliźnięta poszukują nowych tematów i doświadczeń. Strzelec kocha przygody, a wodnik interesuje się tym, co nietypowe i oryginalne. Astrologia przypisuje im zamiłowanie do spontaniczności i odkrywania nowych rzeczy. Jasnota purpurowa, często uznawana za chwast, to prawdziwa skarbnica witamin. Jej młode liście są bogate w witaminę C, prowitaminę A oraz związki bioaktywne. Można je dodawać do sałatek, zup czy naparów. Warto jednak pamiętać, by zbierać ją z czystych miejsc i upewnić się, że rozpoznaliśmy właściwy gatunek. Jesień to idealny moment na uporządkowanie garderoby i przygotowanie się na chłodniejsze dni. Warto przejrzeć ubrania, podzielić je na te, które zostają, te do oddania i te wymagające naprawy. Ważne, by przed schowaniem wszystko było czyste.

0: W którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik przypominający scenę z amerykańskiego liceum szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Super Radio Express. Super Express. Tym żyje świat.
1: Społeczeństwo to obserwuje i ma takie wrażenie takiego chaosu i traktowania armii bardzo instrumentalnie. NATO wtedy jest papierowym, rzeczywistym papierowym tygrysem, którego nikt się nie boi i oni nie mają żadnej siły odstraszania.
2: A jak pan myśli, jaki był wynik?
1: Przeciwko.
2: 52% za. To jest świeżutki sondaż.
1: Pan zaskoczył. Dobre pytanie.

0: Witam Państwa, zapraszam na kolejną emisję programu Alfabet Millera. Dzisiaj będziemy podążać za literą A, jak armia. Razem z panem biskupskim zapraszamy Państwa.
1: Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. Czy Polska jest gotowa do wojny?
0: Zależy do jakiej. Gdyby to miała być...
1: Sprawiedliwej oczywiście.
0: Gdyby to miała być trzecia wojna światowa z użyciem broni termojądrowej, to nikt nie jest przygotowany.
1: No ale powiedzmy, gdyby to miała być wojna konwencjonalna, coś w stylu tego, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie.
0: No, a moja wiedza aż nie jest tak głęboka. Zresztą, jak pan zauważył, w Polsce jest taka dziwna...
1: Mam wielu specjalistów.
0: Wszystko jest tajne, tak. Poufne, tajne, nie wolno o niczym mówić. A jak się powie coś krytycznego, to się podważa bezpieczeństwo państwa i tak dalej. No, sądząc po rozmaitych wypowiedziach, jest tak przygotowana, jak to się mówi, na pół gwizdka. Ale czy to wystarczy, gdyby nas ktoś zaatakował? Nie mam pojęcia.
1: Czy słusznie wydajemy tyle pieniędzy na uzbrojenia?
0: Dobre pytanie. Bo do tego trzeba od razu dodać drugie. Czy słusznie wydajemy na tą broń, a nie na inną? Bo mnie się wydaje, że tu jest popełniany zasadniczy błąd, który jakby sugeruje, że my się przygotowujemy do wojny, która już była.
1: Zazwyczaj tak jest.
0: Nie do tej, która może się zdarzyć. Zresztą to, co się dzieje na Ukrainie i gdzie indziej, te doświadczenia pokazują wyraźnie, że czołg można zniszczyć za pomocą drona, który jest kosztem używanego motocykla. No, to po co nam te czołgi, prawda? Więc ja się obawiam, że ponieważ poprzedni rząd, ten pisowski, zapoczątkował taką modę na to, żeby wchodzić do sklepu i mówić to, to, to i to, bez głębszej refleksji, to ja nie jestem pewien, czy ta moda nie jest kontynuowana.
1: No, panie premierze, ale pan też kupował uzbrojenie. Wiem, że to były inne czasy. Pamiętam, jak Amerykanie, no nie mnie, ale pana i pański rząd ministra Szmajnińskiego czarowali. Pan był w Stanach Zjednoczonych, był i w zakładach Lockheed Martina i oglądał ten pokaz w bazie Nellis w Nevadzie, prawda? To się wydaje być konieczne.
0: Proszę pana, powiem panu na przykładzie jednego z przykładów, o których pan mówi, na czym polega zasadnicza różnica między między tamtymi technologiami zakupu, a tymi. Otóż jak ogłosiliśmy, że będziemy kupowali samoloty, myśliwce wielozadaniowe, to poprosiliśmy różnych producentów o zgłoszenie swoich propozycji. Zakwalifikowaliśmy 3. Lockheed Martin amerykański.
1: Czyli F-16.
0: Czyli F-16, Mirage francuski i Gripen szwedzko-brytyjski. Każdy koncern przygotował też bardzo obfity offset. Offset, dla tych, którzy nie wiedzą, to są inwestycje towarzyszące temu zasadniczemu zakupowi.
1: Transfer technologii, prawda?
0: Tak.
1: Budowa zakładów,
0: tak
1: które
0: jest,
1: tam podzespoły
0: tak
1: na przykład
0: tak
1: przygotowuje i tak dalej.
0: Powołaliśmy specjalny zespół fachowców, tak, komisja, która miała to wszystko oceniać. No i komisja przez wiele miesięcy oceniała. Mój wyjazd nie miał żadnego znaczenia dla pracy tej komisji, bo to były prace równoległe. Ja nie przyjmowałem od nich żadnych meldunków, z tego co wiem, Szmajdziński też nie. Chodziło o to, żeby oni przygotowali najbardziej profesjonalną, niezabarwioną politycznie decyzję. No i kiedy skończyli pracę, to oni tam punkty przy, wie pan, za każdą czynność, za każde rozstrzygnięcie przydzielali punkty. I kiedy skończyli, okazało się, że niewielką różnicą wygrał F-16, a nie Gripen. Także gdyby było inaczej, to byśmy by mieli Gripeny. Wygrał F-16 i to właśnie głównie dzięki o wiele lepszemu offsetowi.
1: Z którego nie skorzystaliśmy.
0: Jak to? Nie, oczywiście, że skorzystaliśmy.
1: A w niewielkim stopniu.
0: Nie, no niech pan nie opowiada, panie redaktorze. No. I jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch samolotów, one były porównywalne. Oczywiście na korzyść Gripena przemawiało jeszcze to, przepraszam, nie Gripena, tylko F-16, że on był o wiele powszechniejszy w użyciu w NATO niż Gripen. Więc tak to wtedy wyglądało. A nie na zasadzie takiej, że podoba nam się ten samolot, to go sobie kupimy.
1: Czy NATO przetrwa?
0: NATO przetrwa, chociaż pytanie trzeba pomału modyfikować, zastanawiając się, jakie NATO przetrwa i kto za to zapłaci. Bo reforma NATO czy modernizacja NATO to są koszty.
1: I kto miałby za to płacić? Europa?
0: Między
1: bo Amerykanie nie chcą już
0: między
1: płacić.
0: Między innymi my będziemy płacić, dlatego że to, co pan Trump mówi i naciska, no to mówi wyraźnie, tak nie płacisz, to nie myśl o żadnej pomocy.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu były pomysły, żeby do NATO włączyć Rosję.
0: Były.
1: No teraz oczywiście jest to niemożliwe z wielu powodów, ale pojawiają się pomysły o NATO bez Stanów Zjednoczonych. Pan sobie wyobraża ten sojusz bez Amerykanów?
0: Nie. Nie wyobrażam sobie, dlatego że Ameryka w NATO to jest mniej więcej 60% potencjału. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że Amerykanie wychodzą, no to jak możemy uzupełnić te 60%? To NATO wtedy jest papierowym, rzeczywistym papierowym tygrysem, którego nikt się nie boi i oni nie mają żadnej siły odstraszania.
1: Czyli nie powinniśmy my jako Polska, my jako Europa, mówiąc kolokwialnie, fikać Amerykanom i się odgrażać, że sobie bez nich poradzimy?
0: Nie, bo to jest nieprawda. My sobie bez Amerykanów nie poradzimy, dlatego powinniśmy starać się, żeby w kontaktach z Amerykanami pokazywać im, że mamy wspólne rzeczy do zrobienia, tak żeby oni nie czuli się zmuszeni akurat stawiać na Polskę, tylko pokazywać, że wspólnie możemy zagwarantować dobrą pozycję Polski, ale też dobrą pozycję dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych.
1: Czy w Polsce powinien być przywrócony obowiązek służby wojskowej?
0: Nie, uważam, że nie, dlatego że dzisiejsza armia jest tak nasycona nowoczesnymi technologiami, że aby obsługiwać te technologie, to muszą być dobrze przeszkoleni, doświadczeni specjaliści.
1: Ale pan wie, że wojen nie wygrywa zawodowa armia. Nigdy.
0: Do tej pory tak było. Ale niech pan zobaczy, co w tej chwili przeważa na polu walki. Namioty, w których siedzą operatorzy i kierują dronami.
1: No, ale mówiąc brzydko, czy bardzo brzydko, mięso armatnie na wojnie jest. Jak popatrzymy, co się dzieje na tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ostatnie dane, przepraszam, to są oficjalne dane dotyczące śmierci Rosjan bez zaginionych, bo tych nie uwzględniają, i bez obwodu ługańskiego i donieckiego. To są dane z takiej bazy, na podstawie której trzeba wypłacać odszkodowania czy ubezpieczenia. To jest 380 tysięcy zabitych. Szacuje się, że uwzględniając najemców plus tych te obwody okupowane, to będzie około 500 000 samych zabitych, bez rannych.
0: A czy ten instytut podaje straty ukraińskie, czy tylko rosyjskie?
1: Nie, to były dane rosyjskie. Straty ukraińskie też są szacowane i też są gigantyczne. Aczkolwiek to nawet Rubio zauważył, że straty Rosjan są 5-6-krotnie większe niż straty ukraińskie.
0: To niemożliwe. Ja nie lekceważę oczywiście ani jednych, ani drugich strat, bo każda śmierć to jest czymś tragicznym. Ale jeżeli doliczano się 600 tysięcy zabitych czy wyeliminowanych Rosjan, to myślę, że
1: mniej więcej... Wyeliminowanych to jest dużo więcej, bo... No
0: to myślę, że mniej więcej tyle samo trzeba przypisać do Ukrainy. Ale jeżeli chodzi o Ukrainę, to my się dowiemy tylko dopiero wtedy, kiedy wojna się skończy i być może przyjdą do władzy inni ludzie, bo z oczywistych powodów oni takie rzeczy ukrywają.
1: Sondaż Opinii 24 dotyczący opinii Polaków na temat obowiązkowej służby wojskowej, jak pan myśli, jaki był wynik?
0: Przeciwko.
1: 52% za. To jest świeżutki sondaż.
0: Pan zaskoczył.
1: 39% przeciw. Oczywiście bardzo różnie się to układa w różnych grupach wiekowych, jak łatwo się domyślić. Im starsi Polacy, tym entuzjazm dla obowiązku służby wojskowej jest większy. Wśród młodych tego, mówiąc najdelikatniej, entuzjazmu
0: nie. No tak, bo ci starsi pewnie wyobrażają sobie, że wojsko jest takie, jak było za ich czasów. Wie pan, to, że trzeba do wojska rekrutować dobrze wykształconych i przygotowanych ludzi, to ja już to przeżyłem wiele, wiele, wiele lat temu, jak stanąłem przed komisją, jak ona się nazywała, uzupełnień.
1: Wojskowa Komisja Uzupełnień. WKU.
0: To popatrzono na moje dokumenty i powiedziano: o, jesteście technikiem elektroenergetyki. Ja mówię: tak, bardzo się wojsku przydać.
1: No i pan służył w wojsku, prawda?
0: Tak, no i to, że się znalazł na okrętach podwodnych, które były nasycone oczywiście nowoczesnymi technologiami i tak dalej, to między innymi dlatego, że miałem ten dyplom.
1: ORP Bielik, stacjonujący w Gdyni. Jak pan
0: Gdyni na Oksywiu.
1: Jak pan wspomina tę służbę wojskową?
0: Ja bardzo dobrze, wie pan, no, przede wszystkim byłem cały podekscytowany, jak się dowiedziałem, bo najpierw mieliśmy...
1: A to na początku.
0: Bo najpierw mieliśmy tak zwane stacjonarne szkolenie, czyli normalne bieganie po polach, strzelanie i tak dalej. W Ustce, tam jest taki specjalny poligon, to się wtedy nazywało Centralna Szkoła Specjalistów Marynarki Wojennej. Potem już dopiero do Gdyni. No ale wie pan, zobaczyć okręt podwodny.
1: Zewnątrz może fajnie, ale w środku to nie jest.
0: To były okręty, które zostały zbudowane na wzór ubotów, ale tej ostatniej generacji, to znaczy ubotów, które były oddawane już 44-45, to były bardzo nowoczesne tamte czasy oczywiście okręty, więc jak teraz czasami widzę jakieś filmy niemieckie, gdzie rozgrywają się we wnętrzu tych okrętów, to sobie właśnie przypominam, że tak właśnie było.
1: Ja nigdy nie byłem w okręcie podwodnym, ale z koleżanką, która, jak łatwo się domyślić, żołnierzem nie jest i miała okazję wizytować taki okręt, to mówi, że to jest lekko traumatyczne przeżycie ze względu na niewielką ilość miejsca.
0: To jest olbrzymia ciasnota. Pan na pewno widział ten film obsypany Oscarami.
1: Das Boot.
0: Das Boot, prawda? Więc tam są te szczegóły oddane bardzo realistycznie. Tak właśnie taki okręt wygląda. I przecież widzimy, jak oni to wszystko przeżywają i tak dalej. Wie pan, ponieważ się zawsze się tym interesowałem, to jak siedziałem tam u siebie na tym okręcie, w okręcie, to myślałem sobie, co ci marynarze musieli przeżywać, kiedy wiedzieli już, że za chwilę umrą, że okręt się rozsypuje, że nie wydostaną się na górę. To musiała być straszna śmierć.
1: Nie żałuje pan tego czasu spędzonego w wojsku? Uważa pan, że ten czas był właściwie zagospodarowany i wykorzystany, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy?
0: To znaczy, ja tam wielkich osiągnięć nie miałem, dlatego że po prostu robiłem to, co byłem elektrykiem okrętowym i sterowałem dwoma tablicami, które uruchamiały i sterowały dwoma wielkimi silnikami elektrycznymi, które oczywiście potem się zamieniały na prądnice. Mieliśmy dwa zestawy baterii, olbrzymich takich smoków, trzeba było od czasu do czasu te baterie czyścić. No, ale to mi sprawiało przyjemność, dlatego że ja rozumiałem, jak to działa. W szkole dostałem bardzo gruntowne wykształcenie, więc mogłem czarować kolegów i oficerów też, którzy szybko na mnie zwrócili uwagę. Więc nie, no... Wróciłem do cywila, zameldowałem się w moim zakładzie pracy. Powiedziałem, że mam tu ten etap za sobą, a teraz się będę żenił. Bo nie wiem, czy pan pamięta, nie, pan nie może pamiętać, ale w tamtych czasach to chłopak po wojsku to był mężczyzną, a chłopak przed wojskiem to był chłopakiem.
1: Tak, Gdynia do pana powróciła dość niespodziewanie w 2011 roku. Pan pamięta doskonale to zesłanie, bo to było tak naprawdę...
0: Nie
1: było zesłanie.
0: Startowałem.
1: Ja tak, no ale Grzegorz Napieralski tłumaczył, że nie startuje pan w swoim macierzystym okręgu, którym był pan bardzo rozpoznawalny, tylko startuje pan tam, gdzie pan służył w jednostce. To był ten moment, kiedy Józef Oleksy miał startować na Sądecczyźnie, gdzie na SLD pies z kulawą nogą nie głosował.
0: To prawda. Ja się bardzo z tego ucieszyłem, bo ja sobie miałem okazję odwiedzić trochę tak zwane stare kąty.
1: Ale był pan wściekły, nie?
0: Byłem zadowolony, że w ogóle startuję. Przecież ja byłem wtedy, wie pan, na poboczu.
1: Po przejściach.
0: Po przejściach byłem, tak. Ekipa Olejniczaka i innych mnie tam oczywiście starała się wymanewrować całkowicie. Ale wie pan, że ja między innymi spotkałem się z dowódcą mojego działu, który już był na emeryturze, rzecz jasna, komandor Dębski, i bardzo sobie mile to nasze spotkanie wspominam. On zresztą, myślę, też. Już jest w podeszłym wieku. Nie wiem dokładnie, czy ile on ma w tej chwili lat, ale bardzo, bardzo nam imponował, mnie i moim kolegom, elektrykom i mechanikom, bo ja do dzisiaj widzę, jak on na takich dwóch dużych tablicach, wie pan, rysuje schematy elektryczne tego okrętu, rysuje wszystkie zawory, wszystkie odejścia. No myślę sobie, Boże, jak on to robi bez żadnej pomocy. Nie jest tak z pamięci. No.
1: Czy w Polsce panuje kult armii i wojska?
0: Nie, myślę, że nie.
1: Nie?
0: Myślę, że w czasach PRL-u ten autorytet armii był taki silniejszy niż teraz. No może dlatego, że wtedy, jak taki chłopak z małego miasteczka czy ze wsi szedł do wojska, to sporo się mógł nauczyć.
1: A czy ten autorytet nie został silnie podważony stanem wojennym i właśnie wykorzystaniem instrumentalnym? To generał Jaruzelski później wielokrotnie przyznawał, że poza oczywiście tymi kwestiami logistyczno-technicznymi, że tam tych chłopa było setki tysięcy i mogli zabezpieczać, armia cieszyła się dużym, dużym, dużym poważaniem.
0: Mnie się wydaje, że odwrotnie. Po pierwsze... Wtedy w czasie stanu wojennego nie było przykładów żadnych dezercji, a przecież ci chłopcy
1: były przykłady.
0: 40 czy 50.
1: No, uciekali ci chłopcy.
0: 50 przypadków dezercji na taką operację.
1: Ja osobiście pamiętam swoją mamę w nocy, która wpadła przerażona. W środku nocy żołnierz stukał jakiś właśnie taki. W Szczecinie mieliśmy nieopodal jednostkę. Stukał w szybkę, żeby go wpuścić i nakarmić.
0: No tak, pewnie miały z napięku z dowódcą kompanii.
1: Tego to nie wiem, bo nie został wpuszczony.
0: A więc nie było też, a jak pan woli, to powiedzmy, były minimalne przypadki dezercji, to po pierwsze, a po drugie, przecież cała ta operacja to była mistrzostka logistyczna, dobrze zaprogramowana rzecz.
1: Dużo czasu, żeby...
0: Czy pan sobie wyobraża, że dziś coś takiego armia by zrobiła?
1: Nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić. Widzę, że współcześnie armia, to niektórzy mówią, że bez armii państwo by nie funkcjonowało. Klęska powodzi na południu Polski.
0: No to mogą robić
1: armia. Kryzys na granicy armii.
0: To nie armia, to straż graniczna.
1: Na początku była armia.
0: No tak, ale teraz jest jednostka o charakterze policyjnym, a nie wojskowym, bo Straż Graniczna to jest policja.
1: Ja o ten kult wojska i armii zapytałem między innymi w kontekście niedawnej, mówiąc najdelikatniej, dość kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena o generale Kukule, czyli szefie sztabu generalnego, o którym powiedział, że jest nienormalny. To wywołało olbrzymie poruszenie i w zasadzie od lewa do prawa spotkał się z krytyką. Gdyby Mentzen powiedział o prezesie NBP, o prezydencie, prezesie, nie wiem, UOKiK-u, bądź kimkolwiek, że jest nienormalny, to przeleciałoby. Skąd taka reakcja?
0: Pewnie tak. Wie pan, wydaje mi się, że w Polsce coraz częściej mówi się o armii językiem marketingu politycznego, a nie językiem państwa. I mnie na przykład irytują bardzo te ciągłe obrazki w telewizji, jak stoi polityk, a po jego obydwu stronach jacyś generałowie i tak
1: dalej.
0: To
1: się nie zmieniło? Przecież Donald Tusk mówił, że tak nie będzie.
0: No wie pan, czy ten polityk musi tam być? Czy ci generałowie, mówiąc o wojsku, nie mogą występować sami?
1: Nie, wie pan, że na przykład w takiej Australii czy Wielkiej Brytanii, jak jest taka konferencja,
0: oczywiście,
1: to wojskowi się zawijają i wychodzą.
0: Wychodzą, tak. Albo się albo politycy wychodzą. I tak. No więc tak jest właśnie, wie pan, no, taka chęć, żeby sobie przy okazji nabić parę punktów w przeświadczeniu, że pokazanie się na tle munduru czy z mundurem to są właśnie te dodatkowe punkty.
1: A to zdanie pana skuteczne? Kosiniak-Kamysz czy wcześniej Błaszczak nabijali sobie tych punktów?
0: Nie, myślę, że nie. Tak, mamy dzisiaj taką sytuację, że tak, jedni robią z wojska świętość niepodlegającą krytyce. Nie można skrytykować wojska, prawda? Nie mogę skrytykować żadnego generała, żadnego oficera, bo to jest podważanie bezpieczeństwa naszego państwa. Drudzy właśnie traktują tych wojskowych, zwłaszcza generałów, jak celebrytów. Jak można ich przesuwać z miejsca na miejsce, żeby sobie robić jakieś publicity i tak dalej, i tak dalej. No i społeczeństwo to obserwuje i ma takie wrażenie takiego chaosu i traktowania armii bardzo instrumentalnie.
1: Jeszcze wrócę do tego kultu. Pan powiedział, że armia w PRL-u cieszyła się większym szacunkiem niż obecnie. Nie wiem, czy tak jest. Nie mam. Warto byłoby poszukać i pewnie poszukam takich.
0: Może są jakieś badania w tej sprawie.
1: No więc właśnie takich badań warto by poszukać. Być może to wynikało również z tego mitotwórczej roli telewizji, radia, czy generalnie mas mediów. My byliśmy bombardowani filmami, w których nawet jak przegrywaliśmy, to przegrywaliśmy bohatersko. Śmierć była piękna.
0: No nie, tak nie było. Niech pan sobie przypomni kanał. Tam śmierć nie jest piękna.
1: No to jest jeden z... To jest 56 czy 57 rok.
0: 57 rok.
1: Tak. Zupełnie inny moment. Film oczywiście wybitny, tak? Być może jeden z najwybitniejszych polskich.
0: Albo nawet Popiół i Diament, prawda? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć pierwszy film o żołnierzach wyklętych.
1: No nie, panie premierze, ci żołnierze wyklęci, którzy giną na śmietniku, byli tam przedstawieni tak naprawdę w sposób odrażający.
0: Ale Popiół i Diament jest traktowany jako jeden z najważniejszych filmów w naszej historii.
1: No to jest dobry film, bo to jest kawał dobrego filmu, tylko nieprawdziwy. No.
0: Chociaż muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o problematykę Powstania Warszawskiego, to ja od lat uważam, że miniserial Kolumbowie rocznik 20 jest absolutnie niedościgłym wzorcem takiego filmu, jakie powinny być robione.
1: Po 90 roku czy po 89 filmów wojennych powstało wiele. Czy pan
0: miasto 64, to zapamiętałem.
1: No właśnie, chciałem zapytać, czy pan w ogóle ma jakiś swój ulubiony wojenny film, niekoniecznie z repertuaru polskiej kinematografii?
0: Owszem, mam, ale on jest przerażający. I teraz niedawno znowu znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej antywojennych filmów na świecie. W takiej kategorii jest
1: I ci patrz.
0: I Dies ma tri.
1: Lema Klimowa.
0: Klimowa, tak. Klimow, jak pan wie, już nic potem żadnego filmu nie zrobił, bo uznał, że już niczego lepszego nie jest w stanie zrobić.
1: Z połowa lat 80. chyba druga połowa,
0: tak, jak sobie pamiętam. Jak sobie uzmysłowimy, że wtedy nie było komputerów i to wszystko jest kręcone niemalże z ręki i bez cięć, to jest to wyjątkowa rzecz.
1: Niezwykle naturalistyczny i brutalny.
0: No właśnie, brutalny, ale jednocześnie antywojenny. Taka przestroga przed tym, co wojna może zrobić z ludźmi, z ich psychiką. Ale te sceny tej pacyfikacji, tej wsi, robione przez SS i przez kolaborantów, trudno zapomnieć.
1: Akcja toczy się na Białorusi.
0: Tak.
1: Trochę inne niż Lecą żurawie, prawda?
0: Tak. Lecą
1: Gdzie
0: żurawie,
1: ta śmierć tam jest właśnie mitologizowana dość mocno.
0: Lecą żurawie to taki kameralny, taki romantyczny, prawda? Ale wie pan, też pamiętam film Oni walczyli za ojczyznę. Bo to był taki film ogłoszony jako nowe kino radzieckie, dlatego że tam armia radziecka się cofa. Co wtedy nie było dobrze widziane w sztuce filmowej. To są te pierwsze dni uderzenia niemieckiego, gdzie armia jest w rozsypce.
1: No, ta armia to była w rozsypce ładnych kilka
0: no, miesięcy. Półtora roku mniej więcej. Potem się potrafili wziąć do kupy. No, a wie pana, z filmów zachodnich to Szeregowiec Ryan oczywiście, to jest mój faworyt. Zawsze, znaczy chętnie go oglądam po raz któryś tam, bo uważam, że w tym filmie jest wszystko, co powinno być. No i wspaniałe aktorstwo oczywiście.
1: To panie premierze, to na koniec zapytam o najgorszego i najlepszego ministra obrony narodowej po 89 roku.
0: No, jeżeli chodzi o najlepszego, to mam tu zadanie bardzo łatwe. To jest Jerzy Szmajdziński oczywiście.
1: Dlaczego? Dlatego, że był w pańskim rządzie ministrem i był
0: w moim, ale wie pan, on zawsze
1: był w SLD.
0: On od dawna się interesował wojskiem, tak jak go znałem, i bardzo emocjonalnie to przeżywał. Jak się zdarzyła ta katastrofa lotnicza, gdzie zginęło dowództwo naszych sił lotniczych,
1: Mirosławiec,
0: to nie mógł dojść do siebie. Pamiętam, jak go zobaczyłem, jak on chodził po swoim gabinecie i krzyczał niemalże, że znowu popełniono błąd, jak można było lądować w takich warunkach i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak można było kasę zamienić na taksówkę.
0: No tak, właśnie. I jedna rzecz, wie pan, mnie w nim uderzyła, że potem, na początku nie zwracałem na to uwagi, ale potem, kiedy on zginął pod Smoleńskiem, to sobie przypomniałem, że on wiele razy pytał mnie o moje wrażenia w rozbijającym się helikopterze. I co ja czułem, kiedy ja sobie zdałem sprawę z tego, że ten helikopter za chwilę się rozbije, co było później i tak dalej. Nawet sobie pomyślałem, dlaczego on tak drąży ten temat. No a potem, jak sam zginął w podobnej sytuacji, pomyślałem sobie, czy on się czegoś spodziewał, czy doznał jakiegoś olśnienia, czy objawienia. No coś takiego, wie pan, co jest dziwne, prawda?
1: Na pewno zastanawiające. A najgorszy minister?
0: Najgorszy?
1: Najgorszy. Myślałem, że...
0: Macierewicz.
1: Tak myślałem.
0: Macierewicz, który gdyby był dłużej, to by doprowadził do całkowitego rozkładu nasze biedne wojsko.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne. Cicho.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kamila Urzędowska zaskoczyła wszystkich na premierze Lalki swoją odważną kreacją, która bardziej przypominała modowy eksperyment niż klasyczną suknię. Ewa Minge, znana projektantka, dostrzegła w niej wiele ciekawych pomysłów, choć nie obyło się bez zastrzeżeń. Największe kontrowersje wzbudziły ciężkie kozaki, które zdaniem Minge wprowadziły nieco chaosu do całej stylizacji. Mimo to kreacja Urzędowskiej nie jest modową wpadką, a raczej śmiałą koncepcją, która wywołała sporo emocji i dyskusji. Czeska telewizja planuje wycofać się z Eurowizji 2027, a wszystko przez cięcia budżetowe. Zamiast śpiewać na scenie w Burgas, Czesi będą liczyć korony, bo muszą zaoszczędzić aż 350 milionów. W międzyczasie lista uczestników konkursu wciąż się nie domyka, a fani zastanawiają się, czy uda się zebrać 40 państw. Czyżby Eurowizja bez Czech była mniej emocjonująca? Czas pokaże.
2: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, postanowił wstrząsnąć światem adaptacji Lalki Bolesława Prusa, twierdząc, że Julia Wieniawa powinna zagrać Izabelę Łęcką. Jego zdaniem to nieporozumienie, że producenci nie zaangażowali tak zjawiskowej aktorki. Wieniawa, choć zaszczycona, przyznała, że czuje się niekomfortowo, będąc porównywaną z koleżankami, zwłaszcza, że Sandra Drzymalska, jej zdaniem, wybitnie wcieliła się w tę rolę w serialu Netflixa. Cóż, w świecie show biznesu nigdy nie brakuje emocji i kontrowersji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć.
2: Hollywood napłynęły smutne wieści. Fiona Hepler Lowe, zaledwie 13-letnia córka aktora Chada Lowe'a i producentki Kim Painter, zmarła, pozostawiając rodzinę w głębokiej rozpaczy. Jeszcze niedawno Chad z dumą pokazywał ją w mediach społecznościowych, a teraz prosi o uszanowanie prywatności. Rodzina, która niedawno straciła dom w pożarze, musi zmierzyć się z kolejną tragedią.
1: Paryski tydzień mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda w eleganckiej kreacji od Gemy Malów przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Eva Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową?
2: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chris Martin, lider Coldplay, kiedyś planował, że w wieku 40 lat wróci na studia, by zgłębiać muzykę klasyczną. Cóż, zamiast tego zespół wyruszył w jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Okazuje się, że bycie gwiazdą rocka nie ma terminu ważności, a młodzieńcze plany mogą się rozpłynąć w świetle reflektorów i konfetti. Martin, zamiast być studentem, nadal podbija świat, udowadniając, że rock'n'roll to nie tylko młodzieńcza fantazja, ale czasem praca na całe życie. Roger Waters, który kiedyś opuścił Pink Floyd, teraz oddaje pałeczkę swojemu synowi. Harry Waters rusza w trasę koncertową z materiałem Pink Floyd, ale bez taty na scenie. 58 koncertów w Ameryce Północnej, a na czele zespołu wokalista wybrany spośród 3000 kandydatów. Ciekawe, czy duch Pink Floyd przetrwa w nowym pokoleniu. Fani Slipknota, szykujcie się na muzyczną rewolucję. Jim Root, gitarzysta zespołu, zapowiada, że nowy album będzie totalnym zaskoczeniem, odrzucając dotychczasowe schematy. Zespół, współpracując z producentem Mattem Wallace'em, stawia na klasyczne, analogowe metody nagraniowe, co ma przywrócić unikalną energię z początków ich kariery. A dla tych, którzy marzą o koncercie, Slipknot rusza w trasę po stadionach w 2027 roku z jednym, jedynym występem w Europie na Wembley. Będzie się działo.
2: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Urszula Dudziak niespodziewanie pojawiła się na Greenpoint Jazz Festival w Nowym Jorku, by posłuchać koncertu Agi Zarian. Wybitna polska wokalistka jazzowa nie kryła zachwytu nad występem, podkreślając wyjątkowy wokal i aranżację Zarian. Dudziak przyznała, że Greenpoint, kiedyś bliski jej sercu, zmienił się i stracił swój polski charakter. Artystka odwiedziła Nowy Jork w związku z projektem filmowym o historii tej dzielnicy. Iwanna Lisette Ortiz z Florydy została oskarżona o 14 przestępstw, w tym usiłowanie zabójstwa, po tym jak ostrzelała dom Riany i ASAP Rockiego w Kalifornii. Kobiecie grozi dożywocie, a kaucja została ustalona na około 2,5 miliona dolarów. Do zdarzenia doszło w marcu, gdy Ortiz oddała co najmniej 20 strzałów w kierunku posiadłości pary. Na szczęście nikt nie został ranny. Rozprawa wstępna odbędzie się 29 października. Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez chicagowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej. W Grudziądzu w niedzielę 27 września dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Ofiarą jest 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. Młody mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i dziś trafi do prokuratury. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Pogoda w Polsce w październiku zaskakuje wysokimi temperaturami, które przekraczają 20 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że taka aura utrzyma się do połowy miesiąca, choć po 10 października mogą pojawić się lokalne mgły i przelotne opady. Na przełomie października i listopada spodziewane jest ochłodzenie i intensywniejsze deszcze. Wszystkich Świętych może przynieść wyjątkowo ciepłą pogodę, ale z możliwymi chłodniejszymi porankami i wieczorami. Jesienią na paznokciach królują Velvet Nails, czyli manikur inspirowany miękkim, połyskującym aksamitem. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym lakierom magnetycznym, które tworzą charakterystyczną poświatę. Najlepiej prezentują się w głębokich odcieniach, takich jak czerwień, bordo czy brąz. To eleganckie rozwiązanie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wieczornych wyjść.
2: Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjne odwiedziny cmentarzy. Aby znicze paliły się dłużej, warto zastosować prosty trik z zamrażarką. Wystarczy włożyć wkłady do zamrażarki na 4 godziny przed wyjściem. Dodatkowo szczypta soli w każdym wkładzie jeszcze bardziej przedłuży ich palenie.
3: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna z prochami zmarłej została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu Solips. Katarzyna Zaczek była znana z działalności samorządowej oraz ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Jej grób pokryło morze białych kwiatów. Mateusz Morawiecki wspomina swojego ojca, Kornela Morawieckiego, w 7. rocznicę jego śmierci. Były premier opublikował osobisty wpis, w którym podkreślił trudne lata młodości, spędzone z dala od ojca, działacza opozycji antykomunistycznej. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, pozostaje dla syna autorytetem i bohaterem. Mateusz Morawiecki zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski. Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2020

0: 40 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni, z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię. Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże. Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2 plus 1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innych. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Kruka, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze. Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
1: Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka.
2: Krakowski Klub Zaścianek postanowił tej jesieni zafundować swoim gościom prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od mrocznego metalu, przez hip-hopowe legendy, aż po najszybszą orkiestrę dętą na świecie. To wszystko w jednym miejscu. Don Guralesco świętuje swoje 30-lecie, a brytyjski Onslaught przypomni, co to znaczy prawdziwy thrash metal. A jeśli ktoś myśli, że to koniec atrakcji, to niech się przygotuje na Festiwal Śmierci w grudniu. Cóż, Zaścianek wie, jak zaskoczyć.
0: Słuchacie Radia Super Express, a Perfect Circle znów na ustach wszystkich. Po sukcesie Starless zespół serwuje fanom nowy singiel To Whom It May Concern. Jakby tego było mało, ogłosili trasę koncertową po Ameryce Północnej na wiosnę 2027 roku. Maynard James Keenan nie próżnuje. W Kanadzie wystąpi nawet dwukrotnie, bo zagra też z Pussyfair. Ciekawe, czy nowy album jest już za rogiem, bo fani z niecierpliwością czekają na więcej.
2: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Kraków w tym roku zamienia się w stolicę polskiej muzyki. Klub Studio przygotował prawdziwą ucztę dla fanów, od legend rocka po ikony popu. Lady Punk świętuje 45-lecie, a ich troje 30 lat na scenie. A to dopiero początek, bo na liście są też Beata Kozidrak, T-Love i Katarzyna Nosowska. Jesień zapowiada się naprawdę gorąco, a fani mogą szykować się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. Były minister zdrowia Adam Niedzielski oraz oskarżeni o jego pobicie mężczyźni osiągnęli porozumienie, co pozwoli na skrócenie procesu sądowego. Ugoda oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść już 23 listopada. Do ataku doszło w sierpniu ubiegłego roku w Siedlcach, a sprawcy byli pod wpływem alkoholu. Sąd zamierza jeszcze przesłuchać dwóch świadków. Od 1 kwietnia przyszłego roku nowe samochody rejestrowane w Polsce będą musiały być wyposażone w apteczki. Przepisy te nie obejmą jednak używanych aut, nawet jeśli zostaną kupione po tej dacie. Ministerstwo Infrastruktury nie określiło, co dokładnie powinno znaleźć się w apteczce, co budzi wątpliwości co do jej skuteczności. Obecnie obowiązek posiadania apteczki dotyczy jedynie pojazdów nauki jazdy, taksówek i autobusów.
2: W miejscowości Żdżar doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca Peugeota, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w latarnię, co doprowadziło do śmierci 30-letniego pasażera. Sprawca, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został już zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tego tragicznego wydarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje, zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata. W Żywcu doszło do tragicznego wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych. Rozpędzone BMW wjechało w dwoje pieszych, a następnie zderzyło się z 2 Mercedesami. W wyniku zdarzenia zmarła 64-letnia kobieta, a 5 osób trafiło do szpitali. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Jesień to doskonały czas na grzybobranie w Polsce. W lasach króluje borowik szlachetny, ceniony za wyjątkowy smak i aromat. Dzięki odpowiednim warunkom pogodowym grzyby można zbierać aż do późnej jesieni. Pamiętajmy, by do koszyka trafiały tylko te okazy, co do których jesteśmy pewni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowice ponownie będą gospodarzem Sylwestra z dwójką. 31 grudnia pod spotkiem wystąpi około 30 polskich wykonawców oraz jedna zagraniczna gwiazda. Pełna lista artystów zostanie ujawniona w nadchodzących tygodniach. To już kolejna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia w Katowicach. W Szczecinie dokonano przełomowego zabiegu medycznego. Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 skutecznie leczył krwotok do mózgu u ciężarnej pacjentki, ratując jej życie i pozwalając na donoszenie ciąży. Dzięki temu na świat przyszły zdrowe bliźnięta, a matka wróciła do zdrowia. To pierwszy taki udokumentowany przypadek na świecie.
1: W Szczecinie podczas remontu kamienicy przy ulicy Juliusza Słowackiego 11 odkryto wyjątkowe secesyjne polichromie. Największą sensacją jest wizerunek kobiety grającej na starożytnym instrumencie, nazwanej flecistką ze Słowackiego. Odkrycie obejmuje także ozdobne motywy roślinne na sufitach. Prace są dofinansowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, a sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania mieszkańców. Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie wylądował w Polsce. Ciężko ranny 42-latek, który spędził ponad 2 lata w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam lekarze ocenią jego stan i zdecydują o dalszym leczeniu. Moczulski nadal potrzebuje tlenu i jest karmiony za pomocą sondy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
2: Kłodzku policjanci interweniowali w sprawie nietrzeźwej matki, pod której opieką znajdowało się dwoje małych dzieci. 43-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku 4 i 6 lat trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Polityka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku. Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
1: Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W Zachodniopomorskiem, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska ma szansę na stałe członkostwo w Grupie 20. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że nasz kraj dysponuje silnymi atutami, które mogą przekonać światowych liderów. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a niskie bezrobocie i szybki wzrost gospodarczy to nasze mocne strony. Dodatkowo Polska ma wsparcie Stanów Zjednoczonych. Jednak droga do Grupy 20 nie jest łatwa, a negocjacje są skomplikowane. Obecność Rosji w grupie stanowi wyzwanie, ale Polska nie ustaje w staraniach. Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
1: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system Warmate, produkowany przez polską grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Warmate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint zaktualizowała specyfikację pocisku przechwytującego FP-7 KI Freya. Nowa wersja pocisku łączy naprowadzanie radarowe i termowizyjne, co może zwiększyć jego skuteczność w obronie przed pociskami balistycznymi. FP-7 DARPA-X jest rozwijany jako tańsza alternatywa dla systemu Patriot, a pierwsze testy przechwycenia planowane są na połowę 2027 roku. Producent zakłada, że koszt jednego pocisku będzie niższy niż 1 000 000 euro. Wprowadzenie tego systemu ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ograniczonej dostępności systemów Patriot.
1: Huawei wprowadza na polski rynek nowe smartfony Pura 90S i zegarki Watch 6. Premiera odbędzie się 9 października. Osoby, które zapiszą się na newsletter do 8 października, mogą liczyć na kupony rabatowe 500 zł na smartfony i 100 zł na zegarki. Nowe smartfony oferują zaawansowane możliwości fotograficzne, w tym teleobiektyw 200 MP i makro 5 cm. Zegarki wyróżniają się niezależnymi połączeniami eSIM, nawigacją i płatnościami zbliżeniowymi. Nowością jest technologia X-Tab do monitorowania samopoczucia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20.50 na TVP2, Artur Rogowski w końcu doczeka się rozmowy z Marysią. Po odkryciu jego romansu z Joanną, Marysia nie zamierza dłużej tolerować zdrady. Wbrew nadziejom Artura, rozmowa nie przebiegnie po jego myśli. Marysia stanowczo oznajmi, że to koniec ich małżeństwa i każe mu się wyprowadzić. Artur, zszokowany jej słowami, zostanie sam, bez żony i kochanki. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4288, Jagoda zdecyduje się na odważny krok. Przyzna się na komisariacie, że to ona zraniła ojca, broniąc swojej mamy. Towarzyszyć jej będą Weronika i Rostocka. Ewelina, matka Jagody, będzie próbowała odwieść córkę od tego zamiaru, ale dziewczyna pozostanie nieugięta. Emocje sięgną zenitu, gdy Jagoda złoży poruszające zeznanie przed policjantem Tadeusiakiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępny będzie również online w serwisie Player. Serial Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4288, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Marta i Fabian w swoim programie podejmą trudny temat, zapraszając matkę chłopca, który po wypadku porusza się na wózku. Niespodziewanie Fabian wprowadzi do studia sprawcę wypadku, co wywoła burzę emocji. Matka nie będzie chciała przyjąć przeprosin, a Marta poczuje się zbulwersowana decyzją kolegi. Atmosfera w studiu stanie się napięta, a kontrowersyjny Fabiana postawi Martę w niezręcznej sytuacji. Odcinek będzie dostępny również online w serwisie Player.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1951 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński nie może pogodzić się z faktem, że Dominik Walat, sprawca wypadku jego żony, wciąż unika odpowiedzialności. Barbara Mostowiak, zaniepokojona stanem psychicznym wnuka, postanawia szukać pomocy u księdza Grzegorza. Tymczasem Walat ponownie stwarza zagrożenie na drodze, co tylko podsyca gniew Pawła. Bliscy Pawła, Marysia i Agnes, cudem uniknęli kolejnej tragedii. Barbara wierzy, że interwencja duchownego może pomóc Pawłowi odzyskaniu spokoju. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 26 października o godzinie 20.50 na antenie TVP2.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1044 odcinku serialu Dziedzictwo nadzieje Ainur na oczyszczenie z zarzutów zaczynają się kruszyć. Sinan, który nie ustaje w wysiłkach, by udowodnić jej niewinność, staje przed poważnym wyzwaniem. Kluczowe nagrania z monitoringu, które mogłyby pomóc w sprawie morderstwa Ezgi, okazują się uszkodzone. Ainur traci jeden z najważniejszych dowodów, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Mimo to Sinan nie zamierza się poddawać i nadal wspiera swoją gosposię. Burak zaczyna podejrzliwie przyglądać się relacji Ainur z Sinanem, zastanawiając się nad jego motywami. Odcinek 1044 zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 16 na antenie TQT1. W 218 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Bejza nie zamierza odpuścić ani Gülsüm, ani Cihanowi, a jej groźby tylko podsycają napiętą atmosferę w posiadłości. Cihan zaczyna obwiniać Hunter o wszystko, co się dzieje, a Nusret pozbawia go resztek nadziei. Bejza podejmuje radykalny krok i znika z dzieckiem, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Emisja tego odcinka odbędzie się w czwartek, 8 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hunter, która jako sierota musiała radzić sobie sama i zgodziła się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić leczenie chorego brata. W rezydencji Cihana odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Bejza, co prowadzi do wielu dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W rządzie narasta przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Nieoficjalne sygnały z Pałacu Prezydenckiego sugerują brak podpisu, co pozostawia rząd bez planu awaryjnego. Ustawa miała finansować program obniżający ceny paliw, co budzi obawy o jego przyszłość. Decyzja prezydenta wciąż nie została oficjalnie ogłoszona. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. 21-letnia studentka z USA przeżyła upadek z 8 piętra budynku w Athens. Christine Sargent wypadła przez okno podczas tańca na kanapie i trafiła na intensywną terapię z licznymi złamaniami. Mimo poważnych obrażeń, jej stan jest stabilny, a rokowania są dobre. Policja uznała zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Samolot Fly Dubai FZ-1073 awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie. Według relacji pasażera doszło do ataku, a pasażerowie obezwładnili napastników. Maszyna nadała alarmowe sygnały, w tym kod 7500, oznaczający bezprawną ingerencję w lot. Samolot bezpiecznie wylądował w Tabuku, a kapitan i drugi pilot zostali przewiezieni do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polsko-brytyjski projekt pocisku rakietowego CAM-MR pozostaje priorytetem dla Sił Zbrojnych RP. Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że mimo braku ciągłych komunikatów, prace nad tym strategicznym programem trwają intensywnie. CAM-MR z zasięgiem ponad 100 km ma być kluczowym uzbrojeniem nowych fregat typu Miecznik, zapewniającym obronę powietrzną na dużych dystansach. Projekt ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią i zakłada wysoki poziom polonizacji oraz transferu technologii. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
3: Jesień nie musi oznaczać pustego balkonu. Warto zastąpić letnie kwiaty roślinami odpornymi na chłodniejsze dni, takimi jak chryzantemy, wrzosy czy ozdobne kapusty. Te rośliny nie tylko dobrze znoszą niższe temperatury, ale także tworzą efektowne kompozycje. Pamiętajmy jednak, by jesienią podlewać je rzadziej, unikając przelania.
2: Sezon na grzybobranie trwa, ale warto pamiętać o ochronie przed kleszczami. Kluczowe jest zakrycie jak największej powierzchni ciała. Dlatego wybierając się do lasu, załóżmy długie spodnie i bluzę z długim rękawem. Jasne ubrania mogą pomóc w szybkim zauważeniu kleszczy. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyjmy ciało i odzież, zwracając szczególną uwagę na miejsca, gdzie kleszcze najczęściej się ukrywają.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz problem z twardym brązowym cukrem? Jest na to prosty sposób. Wystarczy kawałek jabłka, który umieszczony w pojemniku z cukrem przywróci mu sypką konsystencję. Wilgoć z jabłka stopniowo wchłania się w cukier, sprawiając, że znów jest miękki i gotowy do użycia. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, które warto wypróbować. Podawanie tabletek psom może być wyzwaniem, ale istnieją sprawdzone metody, które ułatwiają ten proces. Jednym z trików jest obtoczenie pigułki w maśle na łyżeczce, co sprawia, że pies zjada ją bez problemu. Inną skuteczną techniką jest metoda na dwa kawałki, gdzie lek ukrywa się w drugiej porcji jedzenia. Dzięki tym sposobom można uniknąć stresu i zapewnić skuteczną terapię. Sztywna pościel może zepsuć jakość snu, ale jest na to prosty sposób. Zamiast drogeryjnych płynów do płukania, warto sięgnąć po ocet spirytusowy i olejek eteryczny. Wystarczy pół szklanki octu i 20 kropli olejku, by pościel była miękka i pachnąca. To naturalne rozwiązanie nie tylko odświeża, ale też skutecznie usuwa zabrudzenia. Jasnota purpurowa, często uznawana za chwast, to prawdziwa skarbnica witamin. Jej młode liście są bogate w witaminę C, prowitaminę A oraz związki bioaktywne. Można je dodawać do sałatek, zup czy naparów. Warto jednak pamiętać, by zbierać ją z czystych miejsc i upewnić się, że rozpoznaliśmy właściwy gatunek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
2: sieci pojawiło się zabawne nagranie stworzone przez sztuczną inteligencję, w którym występują Krzysztof Stanowski i posłanka Anna Maria Żukowska. Filmik, przypominający scenę z amerykańskiego liceum, szybko stał się hitem internetu. Sama posłanka z humorem skomentowała wideo, żartując, że oboje mogą umrzeć ze śmiechu. To kolejny przykład rosnącej popularności materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Krakowa

0: opowieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
1: ludzkie szczątki
0: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
1: Tajemnica, której nie da się zatopić.
0: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Paryżu trwa tydzień mody, a na wybiegu pojawiła się nie kto inny, jak nasza Grażyna Torbicka. Polska dziennikarka w czarnej sukni z piórami przyćmiła nawet hollywoodzkie gwiazdy. Wśród takich nazwisk jak Eva Longoria czy Jane Fonda to właśnie Grażyna skradła show, rozsyłając uśmiechy i buziaki. A na deser Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, przypominając wszystkim, że moda to nie tylko ubrania, ale i spektakl.
2: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary.
1: Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Pamiętacie czarną komedię Rewers z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W hotelu Paradise 13 szykuje się prawdziwa rewolucja. Panowie otrzymali tajemniczy list, który zapowiada wieczór pełen emocji i niespodzianek. Filip, pełen entuzjazmu, już snuje wizję o przyszłej żonie, choć tożsamość nowej uczestniczki wciąż pozostaje tajemnicą. Czy nowa dama wprowadzi świeżość i zamiesza w dotychczasowych układach? Cóż, szykuje się niezła zabawa, ale partnerki lepiej niech o tym nie wiedzą. Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fontaine's DC znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchaczach? Przekonamy się już 16 października.
2: Nocny kochanek zaskakuje fanów. Robert Kazon, Kazanowski, po 15 latach wspólnego grania, postanowił opuścić zespół. Powód? Chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i kameralne koncerty klubowe. Kazon jeszcze zagra na jesiennej trasie, ale co dalej z nocnym kochankiem? Czekamy na solowy album Kazona i odpowiedź zespołu na tę muzyczną rewolucję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków zamienia się w muzyczną Mekkę. Jesienią na scenach trzech klubów pojawią się prawdziwe legendy polskiej muzyki, jak Beata Kozidrak, Lady Punk czy Katarzyna Nosowska. Ale to nie koniec atrakcji, bo wśród gwiazd znajdzie się także muzyk związany z legendarną grupą Scorpions. Czyżby Kraków szykował się na muzyczną inwazję, której nie powstydziłby się sam Woodstock?
1: Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni.
2: Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie nie udało się zebrać wymaganych podpisów do referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Koalicja Obywatelska cieszy się z zaufania mieszkańców, a radni lewicy krytykują inicjatywę jako próbę destabilizacji. Organizator akcji, Maciej Wilk, wyraża rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kierowcy podróżujący przez Bielany muszą przygotować się na zmiany w ruchu. W najbliższy weekend drogowcy zamkną jezdnię Wisłostrady w kierunku Łomianek, od mostu Grota Roweckiego do ulicy Pergaminu. Ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na drugą nitkę. Prace potrwają od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka. W Warszawie odbyła się akcja Bezpieczna Warszawa, podczas której policjanci przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Skontrolowano 69 pojazdów, a 4 osoby zatrzymano za posiadanie narkotyków. Stołeczna policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W centrum Warszawy doszło do szokującego incydentu. Para została nagrana podczas intymnych zbliżeń na chodniku przy Alejach Jerozolimskich. Zdarzenie miało miejsce 27 września, wczesnym wieczorem. Policja wciąż poszukuje osób z nagrania, które szybko obiegło media społecznościowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Radomiu zatrzymała 34-latka podejrzanego o serię aktów wandalizmu. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, w tym znieważenie miejsc kultu i niszczenie zabytków. Został aresztowany na 3 miesiące. Kluczowe w śledztwie okazały się zapisy z monitoringu miejskiego.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczny syn, choć ciężko ranny, powoli wraca do zdrowia. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, przebywa w areszcie. Prokuratura czeka na kluczowe opinie biegłych, które mogą wyjaśnić przyczyny zdarzenia. W Krakowie wprowadzono nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Pasażerowie z biletami okresowymi nie muszą kupować nowych, ponieważ są one honorowane na zmienionych trasach i liniach zastępczych. Od 5 października wiele popularnych linii tramwajowych zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce pojawią się linie zastępcze. Zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed każdą podróżą. Prokuratura w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów znęcania się nad dziećmi w jednym z niepublicznych przedszkoli. Rodzice zgłaszają przypadki siniaków, zadrapań i zamykania dzieci w osobnych pomieszczeniach. Dyrektorka placówki stanowczo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że jest ofiarą pomówień. Sprawą zajęła się także redakcja programu Uwaga TVN.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S1 w Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku. Lexus zderzył się z ciężarówką, a 52-letni kierowca osobówki zmarł w szpitalu. Pasażerka Lexusa również trafiła do szpitala. Droga w kierunku Dąbrowy Górniczej była zablokowana przez kilka godzin, ale obecnie jest już przejezdna. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Gryfinie schwytano młodego wilka, który od kilku dni błąkał się po okolicy. Zwierzę było w złej kondycji i trafiło pod opiekę specjalistów. Akcję przeprowadziła Straż Miejska przy wsparciu strażaków i ekspertów ze Szczecina. Mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie podobnych przypadków i unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.
1: W Rewalu z Morza Bałtyckiego wyłowiono ciało mężczyzny. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego i przyczyn jego śmierci. Na plaży znaleziono rzeczy osobiste, które mogą należeć do ofiary. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
2: W centrum Szczecina doszło do dramatycznej akcji po kradzieży luksusowych perfum. Mężczyzna, który wyniósł towar z drogerii, próbował uciec przed strażnikami miejskimi. Po krótkim pościgu został zatrzymany, jednak jego agresywne zachowanie wymagało użycia siły. Na miejscu pojawili się również jego znajomi, co dodatkowo utrudniło interwencję. Ostatecznie mężczyzna trafił na komisariat, a sprawą zajmuje się policja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Moczulski, po ponad 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach, został przetransportowany do Polski. Wojskowy samolot z ciężko rannym 42-latkiem wylądował, a pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan mężczyzny jest nadal ciężki. Wymaga podawania tlenu i karmienia przez sondę. Jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku, gdzie przejdzie niezbędne badania.
1: Prokuratura w Świdnicy bada sprawę śmierci 29-letniego Kacpra, który zmarł po powrocie ze szpitala. Mężczyzna cierpiał na niewydolność nerek, cukrzycę i padaczkę. Rodzina twierdzi, że szpital nie zapewnił mu odpowiedniej opieki, a zamiast dializy Kacper został przewieziony na konsultację psychiatryczną. Ojciec zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, a szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Wrocławianie mogą spodziewać się stabilnej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie wyjątkowo ciepły, z temperaturą sięgającą 24 stopni Celsjusza, ale sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie do około 20 stopni. Mimo dużego zachmurzenia deszcz nie jest przewidywany, a wiatr pozostanie słaby. To dobra okazja na spacery i aktywności na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 1-3 w drugim meczu Ligi Narodów. Kluczowym problemem była nasza defensywa, a szczególnie decyzja trenera Jana Urbana o pominięciu Kacpra Potulskiego. Zamiast niego na boisku pojawił się Przemysław Wiśniewski, co wzbudziło kontrowersje. Zbigniew Boniek skrytykował tę decyzję, podkreślając, że Potulski powinien dostawać więcej szans na grę. Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zdobyła tylko jeden punkt w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce ze Szwecją przed Polakami arcyważne spotkanie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie już w piątek. Wygrana jest kluczowa, by poprawić sytuację w tabeli i zachować szansę na awans. Treningi w Sochocinie dają nadzieję na lepszy wynik, a przyszłość selekcjonera Jana Urbana może zależeć od nadchodzących meczów. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w ekstremalnych zawodach fitness High Rocks. Po zakończeniu sezonu na bieżni, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów wystartuje w Gdańsku. Zdjęcia z jej intensywnych przygotowań podgrzewają atmosferę przed debiutem. Czy jej szybkość i wytrzymałość z bieżni przełożą się na sukces w nowej dyscyplinie? Przekonamy się już wkrótce. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Polscy siatkarze zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy, a wcześniej wygrali Ligę Narodów. Nasze siatkarki zajęły czwarte miejsce na swoim Euro. Kluczowym elementem sukcesu jest program siatkarskich ośrodków szkolnych, który powstał dzięki wsparciu finansowemu zainicjowanemu przez Waldemara Pawlaka. Od 2012 roku program ten otrzymuje znaczące środki na szkolenie młodych talentów. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Kamil Semeniuk odegrał kluczową rolę w siatkarskich Mistrzostwach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Polski. Po ceremonii wręczenia trofeum siatkarz zniknął z głównej sceny, by w cichym korytarzu świętować sukces z żoną Katarzyną. Zdjęcia z tej chwili pojawiły się na jego Instagramie, pokazując, jak para cieszy się z triumfu. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mo. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hector Lombard i Gracjan Szadziński.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Weronika stanie przed trudnym wyzwaniem. Matka Błażeja Modrzyckiego od początku nie zaakceptuje jej, co wywoła napiętą atmosferę. Seniorka przyjedzie do Warszawy i od razu zacznie krytykować życie syna oraz jego wybory. Weronika jednak nie podda się i z cierpliwością oraz troską będzie próbowała zdobyć jej zaufanie. W końcu jej postawa zacznie przełamywać niechęć matki Błażeja. Odcinek pełen emocji i przełomowych momentów będzie można obejrzeć już 12 października o 20.50 w TVP. To historia o wytrwałości i sile miłości, która potrafi zmieniać serca. W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości, Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1047 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Pelin, przerażona planami swojego brata Atakana, schroni się w domu Poyraza. Atakan będzie próbował przekonać Poyraza, że jego siostra potrzebuje leczenia. Ale czy uda mu się zabrać Pelin, zanim ta ujawni jego prawdziwe zamiary? Tymczasem sytuacja wokół Ainur się zaostrza. DNA kobiety zostaje znalezione pod paznokciami zamordowanej Ezgi, co prowadzi do jej aresztowania. Sinan i Czarna nie poddadzą się i będą szukać dowodów na jej niewinność. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tajemnic i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. Co ty, bo...
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujące zmiany. Melania Grzesiewicz, odgrywająca rolę Anity, po 6 latach opuszcza serial. Jej postać będzie obecna na ekranach jeszcze do końca jesieni, a ostatnie sceny z Anitą zobaczymy w grudniu. Aktorka zdradziła, że scenarzyści przygotowali dla niej piękne pożegnanie, choć nie wyklucza powrotu do produkcji. Anita prawdopodobnie wyjedzie na południe Europy, co sugerują słoneczne scenerie nagrań. Widzowie mogą spodziewać się słodko-gorzkich momentów w jej historii. Sezon jesienno-zimowy zakończy się przed świętami, a losy Anity będą pełne emocji. W 4288 odcinku serialu Na Wspólnej Jagoda podejmie dramatyczną decyzję i przyzna się do zranienia ojca, broniąc matki. Mimo błagań Eweliny, dziewczyna nie zmieni zdania i uda się na komisariat w towarzystwie Weroniki. Tam złoży emocjonujące zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem. Wcześniej odwiedzi matkę w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Ewelina zareaguje z rozpaczą na wieść o planach córki. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 5 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, odcinek będzie dostępny online na playerze.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: 14 Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika. Urszula Dudziak niespodziewanie pojawiła się na Greenpoint Jazz Festival w Nowym Jorku, by posłuchać koncertu Agi Zarian. Wybitna polska wokalistka jazzowa nie kryła zachwytu nad występem, podkreślając wyjątkowy wokal i aranżację Zarian. Dudziak przyznała, że Greenpoint, kiedyś bliski jej sercu, zmienił się i stracił swój polski charakter. Artystka odwiedziła Nowy Jork w związku z projektem filmowym o historii tej dzielnicy. Iwanna Lisette Ortiz z Florydy została oskarżona o 14 przestępstw, w tym usiłowanie zabójstwa, po tym jak ostrzelała dom Riany i ASAP Rockiego w Kalifornii. Kobiecie grozi dożywocie, a kaucja została ustalona na około 2,5 miliona dolarów. Do zdarzenia doszło w marcu, gdy Ortiz oddała co najmniej 20 strzałów w kierunku posiadłości pary. Na szczęście nikt nie został ranny. Rozprawa wstępna odbędzie się 29 października.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez chicagowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej. W Grudziądzu w niedzielę 27 września dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa. Policjanci z Lublina zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Ofiarą jest 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. Młody mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i dziś trafi do prokuratury. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Jesienią na paznokciach królują Velvet Nails, czyli manikur inspirowany miękkim, połyskującym aksamitem. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym lakierom magnetycznym, które tworzą charakterystyczną poświatę. Najlepiej prezentują się w głębokich odcieniach, takich jak czerwień, bordo czy brąz. To eleganckie rozwiązanie pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wieczornych wyjść.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
0: Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna z prochami zmarłej została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu Solips. Katarzyna Zaczek była znana z działalności samorządowej oraz ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Jej grób pokryło morze białych kwiatów. Mateusz Morawiecki wspomina swojego ojca, Kornela Morawieckiego, w 7. rocznicę jego śmierci. Były premier opublikował osobisty wpis, w którym podkreślił trudne lata młodości, spędzone z dala od ojca, działacza opozycji antykomunistycznej. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, pozostaje dla syna autorytetem i bohaterem. Mateusz Morawiecki zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię. Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów, a teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże. Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia. Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Elżbieta Dmoch, niegdyś królowa polskiej estrady, obchodziła swoje 75. urodziny w otoczeniu przyjaciół. Dawna gwiazda zespołu 2+1, która podbiła serca Polaków, teraz żyje z dala od blasku fleszy, zdana na pomoc innym. Po tragicznej śmierci męża, Janusza Kruka, zniknęła z życia publicznego, a jej powrót na scenę był tylko krótkim epizodem. Polska Fundacja Muzyczna uczciła jej jubileusz, publikując zdjęcie jubilatki i przypominając o jej niegdyś błyszczącej karierze. Paryski Tydzień Mody rozpoczął się z przytupem, a Grażyna Torbicka znów skradła show. Nasza rodzima gwiazda, w eleganckiej kreacji od Gemy Maluf, przeszła po wybiegu pod wieżą Eiffla, posyłając uśmiechy i pocałunki. Wśród innych gwiazd znalazły się takie nazwiska jak Ewa Longoria czy Jane Fonda, ale to Torbicka, jak zawsze, przyciągnęła najwięcej uwagi. Na zakończenie Celine Dion zaśpiewała I'm Alive, a wszystkie modelki dołączyły do niej na scenie. Czyżby Paryż miał nową królową? Black zaskakuje nowym singlem Źrenica, który powstał z jednego zdania rzuconego w rozmowie. To osobista podróż do samoakceptacji, która zaczęła się od słów całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. Teledysk do utworu to powrót do pasji sprzed 30 lat, zrealizowany z kolegą z podstawówki na taśmie Mini DV. Fani Depeche Mode mogą poczuć się jak w domu, bo to nie tylko muzyka, ale i metafora zrzucania masek i odnajdywania wewnętrznej pełni.
1: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię. Guns N' Roses i ich Sweet Child O' Mine to klasyk, który zdobył szczyty list przebojów. Ale czy ktoś wiedział, że teledysk mógł wyglądać zupełnie inaczej? Reżyser Nigel Dick zdradził, że początkowo planował umieścić Axla Rose'a w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zza szyby miałby obserwować swoją dziewczynę. Pomysł okazał się zbyt mroczny nawet dla samego Axla i jego menedżera. Cóż, może to i dobrze, bo kto wie, jakby się skończyła ta historia, gdyby zamiast gitarowego riffu mieliśmy psychiatryczne klimaty.
2: Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Kraków w tym roku zamienia się w stolicę polskiej muzyki. Klub Studio przygotował prawdziwą ucztę dla fanów, od legend rocka po ikony popu. Lady Punk świętuje 45-lecie, a ich troje 30 lat na scenie. A to dopiero początek, bo na liście są też Beata Kozidrak, T-Love i Katarzyna Nosowska. Jesień zapowiada się naprawdę gorąco, a fani mogą szykować się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ciechanowie na Mazowszu odnaleziono szczątki ludzkiego ciała. Policja zidentyfikowała zmarłego jako osobę z rejonu Ostrołęki, która prawdopodobnie była bezdomna. Śledczy nie znaleźli dowodów na udział osób trzecich w śmierci, a przyczyną zgonu mogły być przyczyny naturalne. Fragmenty ciała mogły zostać przeniesione przez dzikie zwierzęta. W Warszawie doszło do dramatycznego porwania w podziemnym garażu. Mężczyzna został zaatakowany, wywieziony do lasu i terroryzowany przez napastników. Policja szybko zareagowała, zatrzymując trzech podejrzanych, którym grozi do 20 lat więzienia. W trakcie akcji znaleziono również nielegalną broń. Były minister zdrowia Adam Niedzielski oraz oskarżeni o jego pobicie mężczyźni osiągnęli porozumienie, co pozwoli na skrócenie procesu sądowego. Ugoda oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść już 23 listopada. Do ataku doszło w sierpniu ubiegłego roku w Siedlcach, a sprawcy byli pod wpływem alkoholu. Sąd zamierza jeszcze przesłuchać dwóch świadków. Od 1 kwietnia przyszłego roku nowe samochody rejestrowane w Polsce będą musiały być wyposażone w apteczki. Przepisy te nie obejmą jednak używanych aut, nawet jeśli zostaną kupione po tej dacie. Ministerstwo Infrastruktury nie określiło, co dokładnie powinno znaleźć się w apteczce, co budzi wątpliwości co do jej skuteczności. Obecnie obowiązek posiadania apteczki dotyczy jedynie pojazdów nauki jazdy, taksówek i autobusów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nadchodzący weekend kierowcy w warszawskim Ursusie muszą przygotować się na utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki między Cierlicką a Spisaka z powodu wymiany nawierzchni. Wyznaczono objazdy, a na remontowanym odcinku obowiązuje zakaz parkowania. Zmiany dotyczą także tras autobusów oraz ruchu pieszych i rowerzystów.
1: W nadchodzący weekend Warszawa będzie cieszyć się stabilną, jesienną pogodą. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni. Sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie. W niedzielę nastąpi zmiana. Niebo pokryje się chmurami, choć deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. W Krakowie trwa rewolucja komunikacyjna związana z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic. Od 26 września obowiązują zmiany w przebiegu linii, a od 5 października znikną niektóre tramwaje zastąpione tymczasowymi liniami. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z nowych tras bez konieczności zakupu nowych biletów. Szczegóły dostępne są na stronie krakowskiego magistratu. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka na stanowisku rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszego wyroku sądu, który uchylił jego odwołanie. Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora tymczasowo przejął doktor habilitowany Wojciech Bąk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Myszkowem odkryto ogromne pokłady miedzi, molibdenu i wolframu, co czyni ten rejon jednym z najważniejszych zasobów surowcowych w Polsce. Amerykańska firma M2 i Global podpisała umowę z polskimi spółkami na przeprowadzenie badań opłacalności wydobycia tych surowców. Złoża te mogą stać się kluczowym źródłem zaopatrzenia dla Europy, ale decyzja o rozpoczęciu wydobycia zależy od wyników szczegółowych analiz. Na razie nie ma planów budowy kopalni, a badania potrwają 2 lata.
2: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
1: W Żywcu doszło do tragicznego wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych. Rozpędzone BMW wjechało w dwoje pieszych, a następnie zderzyło się z dwoma Mercedesami. W wyniku zdarzenia zmarła 64-letnia kobieta, a 5 osób trafiło do szpitali. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. W centrum Szczecina doszło do dynamicznej interwencji strażników miejskich. Mężczyzna, który ukradł luksusowe perfumy, próbował uciec, ale został zatrzymany po krótkim pościgu. Po zatrzymaniu zachowywał się agresywnie, co wymusiło użycie środków przymusu. Na miejscu pojawili się także jego znajomi, próbując utrudnić interwencję. Ostatecznie mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie sprawą zajmuje się policja.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie wylądował w Polsce. Ciężko ranny 42-latek, który spędził ponad 2 lata w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam lekarze ocenią jego stan i zdecydują o dalszym leczeniu. Moczulski nadal potrzebuje tlenu i jest karmiony za pomocą sondy. Śmierć 29-letniego Kacpra ze Świdnicy jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mężczyzna, cierpiący na padaczkę, cukrzycę i niewydolność nerek, zmarł po dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia. Rodzina zarzuca szpitalowi nieprawidłowości w opiece, w tym brak dializy i próbę odesłania pacjenta do domu. Prokuratura bada dokumentację medyczną, a szpital wszczął wewnętrzne procedury kontrolne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1034 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska firma Lumen testuje nowy model pracy, wprowadzając 32-godzinny tydzień pracy. Pracownicy sami decydują, kiedy wykonują swoje obowiązki, co daje im dużą elastyczność. Po 3 miesiącach testów okazało się, że większość pracowników nie zmieniła znacząco swoich harmonogramów. Zmiany dotyczyły głównie drobnych korekt, jak odbiór dzieci ze szkoły. Eksperyment opiera się na filozofii zaufania i odpowiedzialności, co odróżnia go od tradycyjnych modeli 4-dniowego tygodnia pracy. Dyrektor generalny Alet Nelmes podkreśla, że kluczowe jest zaufanie do pracowników, a nie sztywne kontrolowanie ich czasu pracy.
2: Od dziś, 1 października, wszystkie firmy w Polsce muszą korzystać z e-doręczeń. To cyfrowy odpowiednik listu poleconego, który ułatwia komunikację z urzędami. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CE i DG przed 2025 rokiem, którzy nie aktualizowali swoich danych. Wczoraj, w przeddzień wprowadzenia zmian, system biznes.gov.pl miał awarię, co utrudniło ostatnie przygotowania. E-doręczenia mają przyspieszyć wymianę dokumentów między firmami a administracją publiczną. Proces wdrażania systemu w całej administracji potrwa jeszcze kilka lat.
1: Na rynku hurtowym paliw odnotowano dziś kolejne wzrosty cen, zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, podnieśli swoje cenniki, co oznacza dalszą presję kosztową dla kierowców. Benzyna PB95 u wszystkich 3 dostawców kosztuje teraz 6165 zł za metr sześcienny. Aramco oferuje najtańszy olej napędowy, wyceniając go na 7271 zł za metr sześcienny. Wzrosty cen są efektem wysokich notowań ropy Brent oraz osłabienia złotego względem dolara. Sytuacja na rynku wskazuje na możliwość dalszych podwyżek cen na stacjach paliw.
2: Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i internatów, które oferują tańsze opcje. Żabka wprowadziła na rynek chleb bananowy, wykorzystując dojrzałe banany, które nie mogły trafić do sprzedaży. Dzięki tej inicjatywie sieć planuje uratować nawet 15 ton bananów rocznie. Produkt dostępny w cenie 4 zł i 99 groszy za 80-gramową porcję można znaleźć na półkach z pieczywem lub w strefie z kawą. Chlebek bananowy to część strategii Żabki, która ma na celu ograniczenie marnowania żywności. Już w 2025 roku firma zmniejszyła marnotrawstwo o 25% w porównaniu z 2021 rokiem. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, wykorzystująca owoce z wewnętrznego łańcucha dostaw. Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z 3 reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
1: Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja.
2: Asha Sharma, nowa szefowa marki Xbox, stanowczo zaprzeczyła plotkom o sprzedaży działu gier przez Microsoft. Mimo spadków sprzedaży i restrukturyzacji, Xbox pozostaje integralną częścią koncernu. Sharma podkreśliła, że firma koncentruje się na długoterminowym rozwoju i poszukiwaniu odpowiednich partnerstw. Plotki o sprzedaży pojawiły się po czerwcowym artykule, który sugerował różne scenariusze dla Xboxa. Jednak zarząd Microsoftu zdecydował się na inwestowanie w wysokobudżetowe gry. Prezes Satya Nadella wyraził optymizm co do przyszłości marki, spodziewając się wzrostu w nadchodzącym roku finansowym.
1: Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje zdradę męża Artura. Po dramatycznym spotkaniu w przychodni, gdzie zobaczy go z Joanną, wróci do domu z ciężkim sercem. Zamiast awantury zdecyduje się na wymowny gest. Zniszczy prezenty od Joanny, w tym gramofon i płyty, które Artur otrzymał po wspólnym wyjeździe do Berlina. Na jednej z płyt znajdzie się miłosna dedykacja, która tylko potwierdzi jej najgorsze obawy. Kiedy Artur wróci do domu i zobaczy zniszczone rzeczy, nie będzie wiedział, co powiedzieć. Marysia rzuci tylko jedno zdanie. No, to sobie posłuchałam, które powie wszystko. To będzie moment, w którym Artur zrozumie, że nie ma już miejsca na tłumaczenia. W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W nadchodzącym 1951 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński nie może pogodzić się z faktem, że Dominik Walat, sprawca wypadku jego żony, wciąż unika odpowiedzialności. Barbara Mostowiak, zaniepokojona stanem psychicznym wnuka, postanawia szukać pomocy u księdza Grzegorza. Tymczasem Walat ponownie stwarza zagrożenie na drodze, co tylko podsyca gniew Pawła. Bliscy Pawła, Marysia i Agnes cudem uniknęli kolejnej tragedii. Barbara wierzy, że interwencja duchownego może pomóc Pawłowi odzyskaniu spokoju. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 26 października o godzinie 20.50 na antenie TVP 2.
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 25 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1044 odcinku serialu Dziedzictwo nadzieje Ainur na oczyszczenie z zarzutów zaczynają się kruszyć. Sinan, który nie ustaje w wysiłkach, by udowodnić jej niewinność, staje przed poważnym wyzwaniem. Kluczowe nagrania z monitoringu, które mogłyby pomóc w sprawie morderstwa Ezgi, okazują się uszkodzone. Ainur traci jeden z najważniejszych dowodów, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Mimo to Sinan nie zamierza się poddawać i nadal wspiera swoją gosposię. Burak zaczyna podejrzliwie przyglądać się relacji Ainur z Sinanem, zastanawiając się nad jego motywami. Odcinek 1044 zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 16 na antenie TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic. Powraca z 495 odcinkiem już w piątek, 9 października o godzinie 15:05 na antenie TVP 2. W tym odcinku Manuel po raz kolejny poprosi Janę o rękę, a Martina zgodzi się na ślub matki z Ayalą. Jednak Margarita zacznie mieć wątpliwości co do przyszłego męża. Czy Ayala jest naprawdę tym, za kogo się podaje? Katalina odnajdzie Pelaja, a służba zrezygnuje z produkcji dżemów. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas do południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Jana, jako dziecko, była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, a teraz, jako służąca w pałacu, próbuje odkryć prawdę. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji.
3: Dawid Kacprzyk, były działacz KO, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym lekceważy toczące się przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura bada nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie Kacprzyk był koordynatorem SOR. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha skomentował jego zachowanie, sugerując, że Kacprzyk może być świadomy konsekwencji. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków. Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, uważa, że obecność Władimira Putina na szczycie G20 byłaby policzkiem dla wielu państw, w tym Polski. Mimo to odradza prezydentowi Karolowi Nawrockiemu bojkot spotkania, sugerując, że lepszym rozwiązaniem byłoby skoordynowane działanie kilku państw w celu ograniczenia udziału Putina. Magierowski podkreśla, że dyplomatyczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe, a wspólna reakcja przywódców mogłaby być skuteczniejsza.
2: Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju.
3: Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
2: W rządzie narasta przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Nieoficjalne sygnały z Pałacu Prezydenckiego sugerują brak podpisu, co pozostawia rząd bez planu awaryjnego. Ustawa miała finansować program obniżający ceny paliw, co budzi obawy o jego przyszłość. Decyzja prezydenta wciąż nie została oficjalnie ogłoszona. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
3: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
2: Masz problem z twardym brązowym cukrem? Jest na to prosty sposób. Wystarczy kawałek jabłka, który umieszczony w pojemniku z cukrem przywróci mu sypką konsystencję. Wilgoć z jabłka stopniowo wchłania się w cukier, sprawiając, że znów jest miękki i gotowy do użycia. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, które warto wypróbować. Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna, koziorożec i ryby to znaki zodiaku, które szczególnie cenią spokój i kameralną atmosferę. Zamiast szalonych imprez wolą spokojne wieczory w domowym zaciszu. To nie oznacza, że unikają przygód, ale często wybierają relaks w znanym otoczeniu. Astrologiczne opisy traktujmy jako ciekawostkę, a nie naukową prawdę. Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna. Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2025 roku prezes PiS nie mieszka już w swojej części bliźniaka z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Czerwona Woda.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą. Gwiazda telewizji i ekspertka ślubna ogłosiła narodziny syna, a internet zalała fala gratulacji. Co ciekawe, przez długi czas ukrywała ciążę nawet przed własnym mężem, co dodaje całej historii pikanterii. Rodzina jest już w komplecie, a my czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej pary.
2: Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Pamiętacie czarną komedię Rebels z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Piotr Kędzierski, znany z nieprzewidywalnych pomysłów, szykuje coś, co określa jako bajkę dla dorosłych z happy endem. Choć szczegóły owiane są tajemnicą, to już teraz wiadomo, że projekt ma być przeciwwagą dla internetowego hejtu i ma nieść pozytywne przesłanie. Kędzierski obiecuje emocje, humor i wartości, które mają pokrzepić serca widzów. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na tę magiczną opowieść, która ma zadebiutować w 2027 roku.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czy można mieć dość hitu, który zdobył serca milionów i przekroczył miliard odtworzeń na YouTube? Joey Tempest z zespołu Europe przyznaje, że ich relacja z The Final Countdown jest, delikatnie mówiąc, specyficzna. Choć nie słuchają jej w domowym zaciszu, na koncertach nadal czerpią z niej ogromną energię. Europe nie spoczywa na laurach i właśnie wydało nowy album Come This Madness, a już 20 października zagrają w Warszawie, celebrując 40-lecie swojego legendarnego krążka.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Fontaine's DC znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kraków zamienia się w muzyczną Mekkę. Jesienią na scenach trzech klubów pojawią się prawdziwe legendy polskiej muzyki, jak Beata Kozidrak, Lady Punk czy Katarzyna Nosowska. Ale to nie koniec atrakcji, bo wśród gwiazd znajdzie się także muzyk związany z legendarną grupą Scorpions. Czyżby Kraków szykował się na muzyczną inwazję, której nie powstydziłby się sam Woodstock?
2: Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym. Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. Kierowcy podróżujący przez Bielany muszą przygotować się na zmiany w ruchu. W najbliższy weekend drogowcy zamkną jezdnię Wisłostrady w kierunku Łomianek, od mostu Grota Roweckiego do ulicy Pergaminu. Ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na drugą nitkę. Prace potrwają od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka. W Warszawie odbyła się akcja Bezpieczna Warszawa, podczas której policjanci przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Skontrolowano 69 pojazdów, a 4 osoby zatrzymano za posiadanie narkotyków. Stołeczna policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła dzień po tym, jak sąd uchylił wcześniejsze odwołanie rektora. Resort nauki uzasadnia zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilności uczelni. Obowiązki rektora nadal pełni doktor habilitowany Wojciech Bąk. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem.
1: Prokuratura w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów znęcania się nad dziećmi w jednym z niepublicznych przedszkoli. Rodzice zgłaszają przypadki siniaków, zadrapań i zamykania dzieci w osobnych pomieszczeniach. Dyrektorka placówki stanowczo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że jest ofiarą pomówień. Sprawą zajęła się także redakcja programu Uwaga TVN.
2: Na trasie S1 w Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku. Lexus zderzył się z ciężarówką, a 52-letni kierowca osobówki zmarł w szpitalu. Pasażerka Lexusa również trafiła do szpitala. Droga w kierunku Dąbrowy Górniczej była zablokowana przez kilka godzin, ale obecnie jest już przejezdna. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
1: W centrum Szczecina doszło do dramatycznej akcji po kradzieży luksusowych perfum. Mężczyzna, który wyniósł towar z drogerii, próbował uciec przed strażnikami miejskimi. Po krótkim pościgu został zatrzymany, jednak jego agresywne zachowanie wymagało użycia siły. Na miejscu pojawili się również jego znajomi, co dodatkowo utrudniło interwencję. Ostatecznie mężczyzna trafił na komisariat, a sprawą zajmuje się policja.
2: Trwają intensywne poszukiwania 59-letniego Piotra Rybickiego z Bydgoszczy. Mężczyzna zaginął 24 września, opuszczając swoje mieszkanie na osiedlu Kapuściska. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Piotr Rybicki ma około 180 cm wzrostu, otyłą budowę ciała, niebieskie oczy i łysą głowę z krótkimi, jasnymi włosami po bokach.
1: Piotr Moczulski, po ponad 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach, został przetransportowany do Polski. Wojskowy samolot z ciężko rannym 42-latkiem wylądował, a pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan mężczyzny jest nadal ciężki. Wymaga podawania tlenu i karmienia przez sondę. Jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku, gdzie przejdzie niezbędne badania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Świdnicy bada sprawę śmierci 29-letniego Kacpra, który zmarł po powrocie ze szpitala. Mężczyzna cierpiał na niewydolność nerek, cukrzycę i padaczkę. Rodzina twierdzi, że szpital nie zapewnił mu odpowiedniej opieki, a zamiast dializy Kacper został przewieziony na konsultację psychiatryczną. Ojciec zmarłego zapowiada walkę o sprawiedliwość, a szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Wrocławianie mogą spodziewać się stabilnej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie wyjątkowo ciepły, z temperaturą sięgającą 24 stopni Celsjusza, ale sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie do około 20 stopni. Mimo dużego zachmurzenia deszcz nie jest przewidywany, a wiatr pozostanie słaby. To dobra okazja na spacery i aktywności na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1035 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, stoi przed trudnym zadaniem. Jutro na PGE Narodowym. Jego drużyna zmierzy się z Rumunią w trzeciej kolejce Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją, presja na wyniki jest ogromna. Urban podkreśla, że kluczowe będzie skupienie na grze i poprawa wyników. W meczu ma zagrać Robert Lewandowski, który wraca do formy po krótkiej przerwie. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w ekstremalnych zawodach fitness High Rocks. Po zakończeniu sezonu na bieżni, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów wystartuje w Gdańsku. Zdjęcia z jej intensywnych przygotowań podgrzewają atmosferę przed debiutem. Czy jej szybkość i wytrzymałość z bieżni przełożą się na sukces w nowej dyscyplinie? Przekonamy się już wkrótce. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
0: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. W zespole Igi Świątek doszło do zmian personalnych. Daria Sulgostowska zakończyła współpracę jako PR menedżerka, a jej obowiązki przejęła Dorota Krzewińska. Świątek obecnie trenuje w Pekinie przed turniejem WTA 1000, a jej pierwszy mecz planowany jest na sobotę. Kamil Semeniuk odegrał kluczową rolę w siatkarskich Mistrzostwach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Polski. Po ceremonii wręczenia trofeum siatkarz zniknął z głównej sceny, by w cichym korytarzu świętować sukces z żoną Katarzyną. Zdjęcia z tej chwili pojawiły się na jego Instagramie, pokazując, jak para cieszy się z triumfu. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mo. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal-Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hector Lombard i Gracjan Szadziński. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1946 odcinku M jak Miłość Artur błaga Marysię o jeszcze jedną szansę. Wszystko dzieje się w dniu ślubu Natalki, gdzie rogowscy pełnią rolę świadków. Dla rodziny Mostowiaków to wyjątkowy dzień, ale Marysia przeżywa dramat, odkrywając zdradę męża. Mimo bólu stara się nie zepsuć uroczystości siostrzenicy. Artur próbuje przekonać żonę, że ich małżeństwo można uratować, obiecując koniec romansu z Joanną. Marysia jednak nie chce rozmawiać o problemach w dniu ślubu Natalki. Wieczorem podejmuje decyzję i wyrzuca Artura z domu, kończąc ich związek. Obietnice Artura nie wystarczają, by odzyskać jej zaufanie. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Kacper ponownie podejmie temat wspólnego dziecka z Marysią. Po przeprosinach za zazdrość o Pawła, Kacper wyrazi swoje pragnienie powrotu do planów rodzicielskich. Marysia jednak nie odpowie od razu, prosząc o czas do namysłu. Kacper, choć pozornie zaakceptuje jej decyzję, zacznie snuć przewrotny plan, by przekonać żonę. Powrót Pawła, pierwszej miłości Marysi, wywołał w ich związku wiele napięć. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1951 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. W tym odcinku Hania ulegnie poważnemu wypadkowi na basenie, a Mikołaj Lipiński stanie się bohaterem, ratując dziewczynkę. Jego szybka reakcja i wsparcie dla Natalki, świeżo poślubionej Adamowi, mogą zmienić ich relacje. Natalka, wstrząśnięta wydarzeniami, zacznie dostrzegać w Mikołaju nie tylko dawnego przyjaciela, ale i kogoś, na kim można polegać. Czy te dramatyczne chwile sprawią, że Natalka zacznie wątpić w swoje małżeństwo? Mikołaj, który wcześniej próbował zasiać w niej ziarno wątpliwości, teraz udowodni swoją wartość czynami. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: M jak Miłość szykuje się na emocjonujące zmiany. Melania Grzesiewicz, odgrywająca rolę Anity, po 6 latach opuszcza serial. Jej postać będzie obecna na ekranach jeszcze do końca jesieni, a ostatnie sceny z Anitą zobaczymy w grudniu. Aktorka zdradziła, że scenarzyści przygotowali dla niej piękne pożegnanie, choć nie wyklucza powrotu do produkcji. Anita prawdopodobnie wyjedzie na południe Europy, co sugerują słoneczne scenerie nagrań. Widzowie mogą spodziewać się słodko-gorzkich momentów w jej historii. Sezon jesienno-zimowy zakończy się przed świętami, a losy Anity będą pełne emocji.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie. 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika. Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez chicagowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grudziądzu, w niedzielę 27 września, dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
2: Astrologia przypisuje znakom zodiaku, takim jak ryby, skorpion i rak, wyjątkową intuicję i wrażliwość na otoczenie. Osoby urodzone pod tymi znakami często doszukują się głębszego znaczenia w pozornie przypadkowych wydarzeniach. Zamiast uznawać je za zwykłe zbiegi okoliczności, zastanawiają się, czy nie kryje się za nimi coś więcej. Takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby.
0: Policjanci z Lublina zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Ofiarą jest 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. Młody mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i dziś trafi do prokuratury. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pielęgnacja szyi jest często pomijana, mimo że jej delikatna skóra szybko zdradza oznaki starzenia. Regularne nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna mogą pomóc w zachowaniu jej młodego wyglądu. Prosta domowa maseczka z banana, mleka i miodu, stosowana 2 razy w tygodniu, to świetny sposób na dodatkową pielęgnację. Warto pamiętać, że systematyczność jest kluczem do sukcesu. Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna z prochami zmarłej została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu Solips. Katarzyna Zaczek była znana z działalności samorządowej oraz ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Jej grób pokryło morze białych kwiatów. Mateusz Morawiecki wspomina swojego ojca, Kornela Morawieckiego, w 7. rocznicę jego śmierci. Były premier opublikował osobisty wpis, w którym podkreślił trudne lata młodości, spędzone z dala od ojca, działacza opozycji antykomunistycznej. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, pozostaje dla syna autorytetem i bohaterem. Mateusz Morawiecki zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali w Krakowie. Bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsza aura to zaproszenie do podziwiania jesiennej przyrody i korzystania z ciepła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność, w stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lily Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia.
1: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię. Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serj Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
2: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna Godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością.
1: Guns N' Roses i ich Sweet Child O' Mine to klasyk, który zdobył szczyty list przebojów. Ale czy ktoś wiedział, że teledysk mógł wyglądać zupełnie inaczej? Reżyser Nigel Dick zdradził, że początkowo planował umieścić Axla Rose'a w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zza szyby miałby obserwować swoją dziewczynę. Pomysł okazał się zbyt mroczny nawet dla samego Axla i jego menedżera. Cóż, może to i dobrze, bo kto wie, jakby się skończyła ta historia, gdyby zamiast gitarowego riffu mieliśmy psychiatryczne klimaty. Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do dramatycznego porwania w podziemnym garażu. Mężczyzna został zaatakowany, wywieziony do lasu i terroryzowany przez napastników. Policja szybko zareagowała, zatrzymując trzech podejrzanych, którym grozi do 20 lat więzienia. W trakcie akcji znaleziono również nielegalną broń.
2: W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. 15-letni chłopiec zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i reanimacji podjętej przez dziadka. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale życia nastolatka nie udało się uratować. Policja zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok, by ustalić przyczyny tragedii.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, a jej stan jest poważny. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze zabezpieczyli hulajnogę i przesłuchują świadków. Były minister zdrowia Adam Niedzielski oraz oskarżeni o jego pobicie mężczyźni osiągnęli porozumienie, co pozwoli na skrócenie procesu sądowego. Ugoda oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść już 23 listopada. Do ataku doszło w sierpniu ubiegłego roku w Siedlcach, a sprawcy byli pod wpływem alkoholu. Sąd zamierza jeszcze przesłuchać dwóch świadków. Od 1 kwietnia przyszłego roku nowe samochody rejestrowane w Polsce będą musiały być wyposażone w apteczki. Przepisy te nie obejmą jednak używanych aut, nawet jeśli zostaną kupione po tej dacie. Ministerstwo Infrastruktury nie określiło, co dokładnie powinno znaleźć się w apteczce, co budzi wątpliwości co do jej skuteczności. Obecnie obowiązek posiadania apteczki dotyczy jedynie pojazdów nauki jazdy, taksówek i autobusów. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W nadchodzący weekend Warszawa będzie cieszyć się stabilną, jesienną pogodą. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni. Sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie. W niedzielę nastąpi zmiana. Niebo pokryje się chmurami, choć deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli po zwie zbiorowym. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka na stanowisku rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszego wyroku sądu, który uchylił jego odwołanie. Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora tymczasowo przejął doktor habilitowany Wojciech Bąk. W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce wing coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji.
2: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
1: W Rewalu z Morza Bałtyckiego wyłowiono ciało mężczyzny. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego i przyczyn jego śmierci. Na plaży znaleziono rzeczy osobiste, które mogą należeć do ofiary. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1035 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku. W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w urzędzie gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie.
2: Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia.
1: Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od dziś policja w całej Polsce rozpoczyna wzmożone kontrole oświetlenia pojazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko działanie reflektorów, ale także ich prawidłowe ustawienie. Kierowcy muszą pamiętać, że niesprawne światła mogą skutkować wysokimi mandatami, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Kontrole obejmą również pieszych, którzy poza obszarem zabudowanym muszą nosić odblaski. Akcja potrwa do końca roku, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach w okresie jesienno-zimowym.
2: Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5 tysięcy złotych. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint zaktualizowała specyfikację pocisku przechwytującego FP-7 KI Freya. Nowa wersja pocisku łączy naprowadzanie radarowe i termowizyjne, co może zwiększyć jego skuteczność w obronie przed pociskami balistycznymi. FP-7 DARPA-X jest rozwijany jako tańsza alternatywa dla systemu Patriot, a pierwsze testy przechwycenia planowane są na połowę 2027 roku. Producent zakłada, że koszt jednego pocisku będzie niższy niż 1 000 000 euro. Wprowadzenie tego systemu ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ograniczonej dostępności systemów Patriot.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1033 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2. W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami.
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
2: 1047 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Pelin, przerażona planami swojego brata Atakana, schroni się w domu Poyraza. Atakan będzie próbował przekonać Poyraza, że jego siostra potrzebuje leczenia. Ale czy uda mu się zabrać Pelin, zanim ta ujawni jego prawdziwe zamiary? Tymczasem sytuacja wokół Ainur się zaostrza. DNA kobiety zostaje znalezione pod paznokciami zamordowanej Ezgi, co prowadzi do jej aresztowania. Sinan i Czarna nie poddadzą się i będą szukać dowodów na jej niewinność. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tajemnic i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. Co ty, bo...
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Susie Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
3: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zwołał nadzwyczajne spotkanie z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Powodem jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który zablokował powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP. Prezydent uzasadnił swoją decyzję brakiem uzgodnienia kandydatury zgodnie z ustawą. W spotkaniu weźmie udział także wiceminister Czesław Mroczek. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków komisji wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
3: Rządowy pakiet ceny paliw niżej zakłada obniżenie podatków i wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiarowych zysków dużych koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki proponuje alternatywę w postaci ustawowego ograniczenia marż bez nowego podatku. Tomasz Trela z Nowej Lewicy podkreśla, że podatek powinien objąć wszystkie największe koncerny, w tym Orlen, by zwiększyć wpływy do budżetu. Spór o obniżenie cen paliw trwa, a jego rozwiązanie może wpłynąć na ceny na stacjach. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bez podstawy uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
2: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna, koziorożec i ryby to znaki zodiaku, które szczególnie cenią spokój i kameralną atmosferę. Zamiast szalonych imprez wolą spokojne wieczory w domowym zaciszu. To nie oznacza, że unikają przygód, ale często wybierają relaks w znanym otoczeniu. Astrologiczne opisy traktujmy jako ciekawostkę, a nie naukową prawdę. Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2025 roku prezes PiS nie mieszka już w swojej części bliźniaka z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
2: Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Pamiętacie czarną komedię Rebels z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Nowa polska produkcja Zmora z Magdaleną Cielecką w roli głównej zadebiutowała na platformie Max. Serial oparty na książce Roberta Małeckiego wciąga widzów w mroczną tajemnicę zaginionego kolegi dziennikarki Kamy Kossowskiej. Co tydzień, w piątek, widzowie mogą zanurzyć się w kolejny odcinek tej sześcioodcinkowej historii, która zakończy się w pierwszym tygodniu listopada. Ciekawe, czy finał zaskoczy bardziej niż sama obsada pełna polskich gwiazd?
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson, po 10 latach przerwy, wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collins zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim.
1: Tragiczny wieczór w Nowym Dworze Mazowieckim. We wtorek, 29 września, w jednym z mieszkań przy ulicy Paderewskiego znaleziono nieprzytomnego 15-latka z zatrzymaniem krążenia. Mimo szybkiej reakcji dziadka, który rozpoczął reanimację oraz interwencji służb ratunkowych, chłopca nie udało się uratować. Prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji, a policja bada przyczyny tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przed południem w Krakowie ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny przy ulicy Klimeckiego. Kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał, a konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona. Służby zabezpieczyły teren i prowadzą dalsze działania.
2: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła dzień po tym, jak sąd uchylił wcześniejsze odwołanie rektora. Resort nauki uzasadnia zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilności uczelni. Obowiązki rektora nadal pełni doktor habilitowany Wojciech Bom. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
1: Prokuratura w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów znęcania się nad dziećmi w jednym z niepublicznych przedszkoli. Rodzice zgłaszają przypadki siniaków, zadrapań i zamykania dzieci w osobnych pomieszczeniach. Dyrektorka placówki stanowczo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że jest ofiarą pomówień. Sprawą zajęła się także redakcja programu Uwaga TVN.
2: Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W Dąbrowie Białostockiej rusza budowa nowoczesnego obiektu obsługi podróżnych. Inwestycja, której koszt to ponad 14 milionów złotych, zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W budynku znajdą się m.in. wygodna poczekalnia, nowoczesna winda i przestronne sanitariaty. Przed dworcem zaplanowano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się stabilnej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie wyjątkowo ciepły, z temperaturą sięgającą 24 stopni Celsjusza, ale sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie do około 20 stopni. Mimo dużego zachmurzenia, deszcz nie jest przewidywany, a wiatr pozostanie słaby. To dobra okazja na spacery i aktywności na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1035 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje ulicom świeżości i zaprasza do spędzenia dnia w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Maja Chwalińska debiutuje w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. W drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastremską, która zajmuje 111 miejsce w rankingu. Mecz odbędzie się jutro rano, między 6.30 a 7.30 polskiego czasu. Transmisja na Kanal Plus Sport 2. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
0: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. W zespole Igi Świątek doszło do zmian personalnych. Daria Sulgostowska zakończyła współpracę jako PR menedżerka, a jej obowiązki przejęła Dorota Krzewińska. Świątek obecnie trenuje w Pekinie przed turniejem WTA 1000, a jej pierwszy mecz planowany jest na sobotę. Polska reprezentacja piłkarska zmierzy się jutro z Rumunią na PGE Narodowym. Po słabym początku w Lidze Narodów trener Jan Urban stoi przed wyzwaniem, które może zadecydować o jego przyszłości. Biało-czerwoni muszą wygrać, by poprawić swoją sytuację po porażce ze Szwecją i remisie z Bośnią. Robert Lewandowski, kapitan drużyny, jest gotowy do gry i ma wyjść w pierwszym składzie. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mode. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hektor Lombard i Gracjan Szadziński. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie.
0: W 1945 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP2, pojawi się nowa postać. Joanna, młoda kardiolożka, zaskoczy wszystkich przychodząc do przychodni z dużo starszym lekarzem Wojtkiem. Ten nieświadomy intrygi stanie się narzędziem w rękach Joanny, która chce wzbudzić zazdrość u Artura Rogowskiego. Artur, próbując ukryć swoje emocje, będzie udawał, że nic go z Joanną nie łączy. Wojtek, nieświadomy romansu, zaprosi Artura na otwarcie nowej części szpitala. Joanna, mimo odmowy Artura, nie podda się i będzie próbowała go przekonać do spotkania. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na Joannę i Wojtka natknie się Marysia, żona Artura. Jak potoczą się losy bohaterów? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Kacper ponownie podejmie temat wspólnego dziecka z Marysią. Po przeprosinach za zazdrość o Pawła, Kacper wyrazi swoje pragnienie powrotu do planów rodzicielskich. Marysia jednak nie odpowie od razu, prosząc o czas do namysłu. Kacper, choć pozornie zaakceptuje jej decyzję, zacznie snuć przewrotny plan, by przekonać żonę. Powrót Pawła, pierwszej miłości Marysi, wywołał w ich związku wiele napięć. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w 491 odcinku przynosi wiele emocji. Curro staje w obronie Martiny, która zmaga się z trudnymi decyzjami narzuconymi przez Ayali. Hrabia proponuje jej układ, który wymaga zaakceptowania małżeństwa jej matki z nim samym, co Martina zdecydowanie odrzuca. Tymczasem Catalina zwierza się Manuelowi z planów opuszczenia posiadłości. Służba nie ustaje w staraniach, by pomóc Virtudes odzyskać dziecko, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Odcinek 490 zostanie wyemitowany 5 października o 15.05 na TVP 2. Fani mogą śledzić dalsze losy bohaterów również na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP 2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
3: Dawid Kacprzyk, były działacz KO, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym lekceważy toczące się przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura bada nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie Kacprzyk był koordynatorem SOR. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha skomentował jego zachowanie, sugerując, że Kacprzyk może być świadomy konsekwencji. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków.
2: Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz Polityki, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem prawicowego ekstremizmu dla polskiej demokracji. Wskazuje, że Rosja wspiera skrajne ruchy w Europie, co może osłabić jedność Unii Europejskiej i ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Rzeczkowski podkreśla, że dezinformacja, w tym treści generowane przez sztuczną inteligencję, stanowi poważne wyzwanie przed zbliżającymi się wyborami. Zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia odporności społeczeństwa na manipulacje i sprawnego działania instytucji w sprawach dotyczących demokracji.
3: Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, uważa, że obecność Władimira Putina na szczycie G20 byłaby policzkiem dla wielu państw, w tym Polski. Mimo to odradza prezydentowi Karolowi Nawrockiemu bojkot spotkania, sugerując, że lepszym rozwiązaniem byłoby skoordynowane działanie kilku państw w celu ograniczenia udziału Putina. Magierowski podkreśla, że dyplomatyczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe, a wspólna reakcja przywódców mogłaby być skuteczniejsza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje spór z rządem Donalda Tuska, który obejmuje kwestie rynku paliw, nominacji sądowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatnio Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale prezydent nie potwierdził wygaszenia kadencji jej członków. Konflikt dotyczy także obsady stanowiska szefa Służby Ochrony Państwa. W tle pozostają nierozstrzygnięte nominacje asesorskie, co może wpływać na funkcjonowanie sądów.
3: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
2: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
3: Jesień nie musi oznaczać pustego balkonu. Warto zastąpić letnie kwiaty roślinami odpornymi na chłodniejsze dni, takimi jak chryzantemy, wrzosy czy ozdobne kapusty. Te rośliny nie tylko dobrze znoszą niższe temperatury, ale także tworzą efektowne kompozycje. Pamiętajmy jednak, by jesienią podlewać je rzadziej, unikając przelania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Październik to czas, kiedy storczyki powinny kwitnąć, ale nie zawsze tak się dzieje. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności i światła. Pomocny może być domowy nawóz ze skórek bananów, który wspiera kwitnienie. Warto też pamiętać o lekkim szoku termicznym, przenosząc roślinę na chłodniejsze miejsce na kilka tygodni.
3: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
2: Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą. Czobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Czobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty. Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę. Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Law of Hypothesis z Lily Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two-Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże! Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
1: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
2: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni. Gordon Sumner, znany jako Sting, w połowie lat 80. zaryzykował i zawiesił działalność The Police, by rozpocząć karierę solową. Decyzja, która wtedy wydawała się szalona, okazała się strzałem w dziesiątkę. Jego debiutancki album The Dream of the Blue Turtles zdobył serca fanów na całym świecie, a kolejne lata tylko umocniły jego pozycję w muzycznym panteonie. Dziś, z 15 albumami na koncie, Sting jest niekwestionowanym mistrzem poszukiwania nowych brzmień. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 13 stopni w Katowicach. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy bezchmurne niebo. Temperaturę również 13 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, a jej stan jest poważny. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze zabezpieczyli hulajnogę i przesłuchują świadków. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego.
1: W nadchodzący weekend Warszawa będzie cieszyć się stabilną, jesienną pogodą. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni. Sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie. W niedzielę nastąpi zmiana. Niebo pokryje się chmurami, choć deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym. Dziś przed południem na ulicy Klimeckiego w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w blok mieszkalny, a jedynym poszkodowanym jest kierowca, który został przewieziony do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierowcy. Na szczęście konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona, a w pobliżu nie było przechodniów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
1: Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Dziś w Szczecinie odbyła się piąta edycja Spacerku na Uniwerek, inaugurująca rok akademicki 2026 na 2027. Barwny korowód studentów, wykładowców i władz uczelni przeszedł od Placu Adamowicza do Teatru Letniego przy dźwiękach brazylijskiej samby. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy uczestników, a jego kulminacją było premierowe wykonanie hymnu szczecińskich studentów Ku Gwiazdom. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie.
1: Seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek dodatków do emerytur i rent. Najmniejsza z nich wynosi zaledwie 64 grosze miesięcznie. Popularny dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o niespełna 13 zł. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który zwiększy się o niecałe 49 zł. Podwyżki wynikają z planowanej waloryzacji na poziomie około 3,5%. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu danych za cały 2026 rok. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS, znacząco pomnożył swój majątek w ciągu ostatnich lat. Jego oszczędności wzrosły z 60 tysięcy złotych do 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro. W najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał także dzieła sztuki i zegarki o wartości 290 tysięcy złotych. Obajtek ma również 825 tysięcy złotych zobowiązań. Według doniesień ma otrzymać nowe zadanie w PiS, odpowiadając za przygotowanie gospodarczego programu partii. Swoją nową rolę ma zaprezentować 3 października podczas konwencji programowej w Warszawie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z 3 reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
1: Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Od dziś w Niemczech ceny paliw spadają dzięki decyzji rządu o obniżeniu podatku energetycznego o 17 eurocentów na litrze. To kontrastuje z sytuacją we Francji i Włoszech, gdzie ceny ustalają same koncerny naftowe. We Francji Total Energies ustalił maksymalną cenę benzyny na niecałe 2 euro za litr, a diesla na ponad 2 euro. Podobne limity wprowadził włoski Eni. Jednak ta strategia wywołała problemy dla mniejszych stacji, które nie mogą konkurować z gigantami. W Niemczech z powodu rozdrobnionego rynku rząd musiał interweniować, by zapewnić obniżki na wszystkich stacjach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2.
2: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Weronika stanie przed trudnym wyzwaniem. Matka Błażeja Modrzyckiego od początku nie zaakceptuje jej, co wywoła napiętą atmosferę. Seniorka przyjedzie do Warszawy i od razu zacznie krytykować życie syna oraz jego wybory. Weronika jednak nie podda się i z cierpliwością oraz troską będzie próbowała zdobyć jej zaufanie. W końcu jej postawa zacznie przełamywać niechęć matki Błażeja. Odcinek pełen emocji i przełomowych momentów będzie można obejrzeć już 12 października o 20.50 w TVP. 2. To historia o wytrwałości i sile miłości, która potrafi zmieniać serca. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
1: W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lusia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza Miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP 1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
1: 3416 odcinku Barw Szczęścia. Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś wieczorem o godzinie 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie do narodu. Choć temat wystąpienia nie został oficjalnie podany, spekuluje się, że prezydent odniesie się do kwestii cen paliw oraz ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Przypomnijmy, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając obawy o jej zgodność z konstytucją.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, podkreślając znaczenie frekwencji. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
0: W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej. Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania.
2: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
0: Dziś w Raciborzu policjanci przeprowadzili akcję poszukiwawczą za nastolatką w kryzysie emocjonalnym. Dziewczyna została odnaleziona na moście nad Odrą i przekazana pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze apelują do

0: mieszkańców o reagowanie na sygnały świadczące o trudnej sytuacji innych osób. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny napad z użyciem broni, do którego doszło 15 września. Ofiara została zaatakowana w garażu, a następnie uprowadzona do lasu, gdzie napastnicy żądali pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie i powiecie siedleckim, a w jednym z mieszkań znaleziono broń i amunicję. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a trzeci został objęty dozorem policyjnym. Grozi im do 20 lat więzienia.
2: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią?
7: W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana. Magda Modra, niegdyś królowa polskich reality show, znów w centrum uwagi, ale tym razem nie na czerwonym dywanie. Po 18 latach małżeństwa z Markiem Krupskim, znanym aktorem, para postanowiła zakończyć wspólną podróż. Wczoraj pojawili się w warszawskim sądzie na rozprawie rozwodowej. Magda z uśmiechem na ustach ogłosiła światu: jestem wolna, możecie mi pogratulować. Cóż, nowe życie, nowe wyzwania, a może i nowe reality show.
2: Pamiętacie czarną komedię Rebels z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Kto by pomyślał, że nasi celebryci to prawdziwi mistrzowie kamuflażu? Krzysztof Ibisz, który od lat zmienia fryzury jak rękawiczki, czy Michał Wiśniewski, dla którego kolor włosów to kwestia tygodnia. A co z Olafem Lubaszenko i Patrykiem Wegą? Ich spektakularne metamorfozy wagowe to prawdziwe show w świecie show biznesu. Cóż, widać, że w tej branży zmiana to jedyna stała.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Nowa polska produkcja Zmora z Magdaleną Cielecką w roli głównej zadebiutowała na platformie Max. Serial o

0: oparty na książce Roberta Małeckiego, ciąga widzów w mroczną tajemnicę zaginionego kolegi dziennikarki Kamy Kossowskiej. Co tydzień, w piątek, widzowie mogą zanurzyć się w kolejny odcinek tej sześcioodcinkowej historii, która zakończy się w pierwszym tygodniu listopada. Ciekawe, czy finał zaskoczy bardziej niż sama obsada pełna polskich gwiazd?
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
0: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
0: Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą także 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia. Ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 25-letni mężczyzna. Został znaleziony z poważnymi obrażeniami, a mimo szybkiej interwencji medycznej jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała znajomego ofiary, który miał uczestniczyć w ulicznym sparingu zakończonym śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zatrzymanemu postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków.
1: Dziś przed południem w Krakowie ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny przy ulicy Klimeckiego. Kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał, a konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona. Służby zabezpieczyły teren i prowadzą dalsze działania.
2: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka na stanowisku rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszego wyroku sądu, który uchylił jego odwołanie. Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora tymczasowo przejął doktor habilitowany Wojciech Bong. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe. Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, która tradycyjnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Tysiące studentów i wykładowców przemaszerowało ulicami miasta przy dźwiękach brazylijskiej samby. W Teatrze Letnim miała miejsce uroczysta inauguracja, podczas której zaprezentowano hymn szczecińskich studentów ku gwiazdom. Wydarzenie podkreśla znaczenie Szczecina jako ważnego ośrodka naukowego. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
1: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu. centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, przyznał, że piątkowy mecz z Rumunią może zadecydować o jego przyszłości na tym stanowisku. Po serii 5 spotkań bez zwycięstwa Urban jest pod ogromną presją, ale zachowuje spokój i skupia się na nadchodzącym meczu. Spotkanie odbędzie się jutro o 20:45 na PGE Narodowym. Czy polska drużyna przełamie złą pasę? Przekonamy się już wkrótce. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linette spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena French awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 12 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie również 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 59. odcinku tureckiego serialu Splątane losy czeka nas prawdziwa burza emocji. Ayfer odkrywa, że Munewwer przekazała swój majątek Susan, co wywołuje u niej ogromne rozgoryczenie. Halil ujawnia żonie mroczny sekret o szantażu, który od dawna go dręczy. Yasemin podejmuje ryzykowną decyzję, by spotkać się z ukrywającą się matką, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Remzi, szantażysta, znajduje się pod presją, gdy Tahsin żąda odnalezienia Pakizę. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 14 na TVP1. Dla fanów platform internetowych odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. W 1946 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20:50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę.
0: W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października. O godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
1: W 4751 odcinku Klanu Jerzy, po kolejnej kłótni z Oskarem, zdecyduje się na poważną rozmowę z Mariolą o podziale obowiązków domowych. Mariola jednak nie zamierza ustępować i zasugeruje, że to Oskar powinien bardziej zaangażować się w codzienne sprawy. Tymczasem Ula kontynuuje poszukiwania niani, spotykając się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje jako barmanka. Kobieta zapewnia, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ ma troje młodszego rodzeństwa. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18:05 na antenie TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, która zmaga się z codziennymi problemami i relacjami. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 13 stopni w Gdańsku, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Suzy Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
3: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
2: Dawid Kacprzyk, były działacz KO, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym lekceważy toczące się przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura bada nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie Kacprzyk był koordynatorem SOR. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha skomentował jego zachowanie, sugerując, że Kacprzyk może być świadomy konsekwencji. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków.
3: Rządowy pakiet ceny paliw niżej zakłada obniżenie podatków i wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiarowych zysków dużych koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki proponuje alternatywę w postaci ustawowego ograniczenia marż bez nowego podatku. Tomasz Trela z Nowej Lewicy podkreśla, że podatek powinien objąć wszystkie największe koncerny, w tym Orlen, by zwiększyć wpływy do budżetu. Spór o obniżenie cen paliw trwa, a jego rozwiązanie może wpłynąć na ceny na stacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
3: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
2: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
3: Nieprzyjemny zapach z kuchennego zlewu to często efekt rozkładających się resztek jedzenia w rurach. Aby temu zapobiec, wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalać wrzątkiem. Taki prosty zabieg pomoże szybko przywrócić świeżość w kuchni. Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej atmosfery, obaj panowie pozostali przy formalnej formie zwracania się do siebie. Peja przyznał, że od tego czasu otrzymuje zaproszenia na wydarzenia z udziałem prezydenta. Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzeniu. przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2025 roku prezes PiS nie mieszka już w swojej części bliźniaka z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: 24-letni Mateusz G. rzucił studia i nie miał pracy. Jego mama oraz tata naciskali, by znalazł sobie zajęcie. Mieli narzekać, że nie chce się uczyć. Podczas jednej z takich rodzinnych kłótni chłopak chwycił za nóż i w brutalny sposób zamordował rodziców. Zrobił to na oczach młodszego rodzeństwa, które nie mogło zrobić nic, by uratować rodziców. Pani Monika i pan Krzysztof zginęli na miejscu, wykrwawili się, ale Mateusz nigdy nie trafił do więzienia. Dlaczego? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to Mateusz nigdy nie trafił.

W oczach swojego młodszego rodzeństwa dosłownie zaszlachtował mamę oraz tatę. Pani Monika i pan Krzysztof nie mieli żadnych szans. Zginęli na miejscu. Po prostu się wykrwawili. Późniejsza ekspertyza wykazała, że każda z ofiar otrzymała wiele ran kłutych. Śledczy zabezpieczyli zarówno ślady zbrodni, jak i narzędzia, które posłużyły Mateuszowi do jej wykonania. Konkretnie ostre jak brzytwa noże. Dlaczego jednak doszło do tej tragedii? To pytanie zadawało sobie wielu mieszkańców. Sąsiedzi w rozmowach z dziennikarzami Superekspresu relacjonowali, że 24-latek to był cichy, zamknięty w sobie chłopak. Mateusz G. zawsze chodził ze spuszczoną głową, z nikim się na osiedlu nie witał. Nawet zwykłe dzień dobry nie przechodziło mu przez zęby. Na co dzień wyglądał tak, jakby ciągle chodził zły, na cały świat. Był oderwany od rodziny, która od lat miała dobrą opinię. Uchodzili za wzorową rodzinę. Ojciec, pan Krzysztof, był inżynierem, konstruktorem budowlanym, a matka, pani Monika, pedagogiem w szkole podstawowej. Mateusz G. był natomiast studentem, który podobno bardzo dobrze się uczył, ale kilka lat przed tragedią mocno opuścił się w nauce. To wtedy rodzice mieli robić mu wykłady. Wspomina na łamach Superekspresu dziennikarz Piotr Lis. To właśnie presja, którą 24-latek miał czuć ze strony bliskich, miała przyczynić się do tego, że stracił nad sobą panowanie. Media podawały nieoficjalnie, że tuż po zbrodni, w czasie przesłuchania, podejrzany powiedział policjantom, że wpadł w szał, bo nie mógł już wytrzymać pretensji o to, że nic w życiu nie osiągnął. Tylko czy coś takiego może być usprawiedliwieniem dla brutalnego zabójstwa? Mateusz G. był przecież dorosły. Mógł się wyprowadzić, zacząć życie na własną rękę. Zamiast tego przebywał na garnuszku rodziców, a kiedy ci oczekiwali od niego pracy nad sobą, postanowił ich zabić. Niewyobrażalne okrucieństwo. Reporterzy, którzy w 2017 roku pracowali nad sprawą, ustalili, że kilka lat wcześniej 24-latek rzucił studia i krótko pracował w sieci fast foodów. Potem znów był bezrobotny. Kiedy ojciec zwrócił mu na to uwagę, dźgnął go nożem 6 razy. Matka zginęła, gdy próbowała stanąć w obronie męża i powstrzymać furię syna. Jak już wiemy, nie udało jej się to. Mateusz G. nie próbował uciekać. Został zatrzymany przez policjantów na miejscu zdarzenia. Od razu przebadano go pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, ale wynik badania był negatywny. Młody mężczyzna był trzeźwy. Pytany przez funkcjonariuszy o to, co się stało i czemu dopuścił się tak makabrycznego czynu, milczał. Ostatecznie odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Zaskakująca była jednocześnie reakcja jego rodzeństwa, która również odmówiła odpowiedzi na zadawane pytania. Jako najbliższa rodzina głównego podejrzanego mieli do tego prawo. Taka decyzja w tych okolicznościach podsycała jednak plotki w okolicy. Śledczy zwrócili uwagę na to, że zachowanie Mateusza G. było zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Podczas przesłuchania był bardzo spokojny, jakby nic się nie stało. A przecież zginęli jego rodzice, dziwił się prokurator. W międzyczasie Gazeta Wyborcza opisywała na swoich łamach kulisy całego zdarzenia. Z jej relacji wynikało, że sąsiedzi widzieli, jak z domu po tragedii wychodzi córka zamordowanego małżeństwa, cała we krwi, bo próbowała ratować umierającą matkę. W środku był też ich nieletni brat. Okoliczni mieszkańcy słyszeli krzyki w domu, potem zobaczyli policyjne koguty. Mateusz szedł tak, jakby wychodził na spacer, patrzył tylko pod nogi. Oceniali sąsiedzi w Wyborczej, opisując moment wyprowadzenia 24-latka z domu przez policjantów. Podczas przesłuchania zachowywał się spokojnie i nie wykazywał emocji. Z uwagi na grożącą mu wysoką karę i zagrożenie matactwa, prokurator skierował do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla oskarżonego, przekazywał prokurator Marcin Saduś. W sprawie przesłuchano również świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia oraz tych, którzy zjawili się przed domem zaciekawieni całym zamieszaniem. Prokuratura na tamten moment nie chciała jednak ujawniać treści ich zeznań z uwagi na dobro prowadzonego postępowania. Niemożliwe było też przeprowadzenie wizji lokalnej, ponieważ oskarżony nie chciał współpracować ze służbami. Z uwagi na zachowanie Mateusza G. bardzo szybko pojawiło się podejrzenie, że młody mężczyzna może mieć problemy natury psychicznej. Skierowano go więc do specjalistycznego zakładu na obserwację, która trwała przez kilka tygodni. W maju 2018 roku biegli wydali opinię, zgodnie z którą 24-latek był w chwili zabójstwa całkowicie niepoczytalny. Wskazano, że nie był zdolny do rozpoznania znaczenia swoich czynów, ani do pokierowania swoim postępowaniem. Biegli rozpoznali

uznali u niego skomplikowane zaburzenia psychiczne, wyliczał prokurator Marcin Saduś. Śledczy nie chcieli zdradzić szczegółów, lecz Gazeta Wyborcza podawała nieoficjalnie, że chodziło między innymi o urojenia. Jednocześnie specjaliści ocenili, że mężczyzna jest osobą o wysokim ilorazie inteligencji oraz że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnych bądź takich samych czynów w przyszłości. Należało więc zrobić wszystko, by odizolować Mateusza G. od społeczeństwa, ale nie poprzez skazanie go na karę więzienia, a wysłanie na przymusowe leczenie do zakładu psychiatrycznego. Prokuratura natychmiast wniosła do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Mateusza G. w zamkniętym ośrodku. Wnioskowaliśmy do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środków o charakterze izolacyjnym z uwagi na wysoką szkodliwość czynów, których dopuścił się podejrzany, uzasadniali przedstawiciele prokuratury. To wszystko działo się ku niezadowoleniu opinii publicznej, która domagała się procesu karnego wobec agresora. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że coś takiego może się w tej rodzinie wydarzyć, mówili mieszkańcy Falennicy w rozmowie z Superekspresem. W tej sprawie rozważano jeszcze zlecenie wykonania drugiej opinii ekspertów, którzy przyjrzeliby się Mateuszowi i ocenili jego stan psychiczny. W przypadku sprawców najcięższych zbrodni robi się to dosyć często. Tak było chociażby w głośnej sprawie Kajetana Poznańskiego. Ale prokuratura finalnie uznała, że tutaj nie będzie to konieczne. Nie dopatrzono się bowiem nieścisłości czy wewnętrznych sprzeczności w pierwotnej opinii i uznano ją za wystarczającą. W praktyce oznaczało to zamknięcie śledztwa, ponieważ dokument stwierdzający niepoczytalność podejrzanego odbiera służbom możliwość postawienia go przed sądem. Osoba, która nie była świadoma tego, co robi, nie może zostać skazana na karę więzienia. W innym razie za brutalne zabójstwa 24-latkowi groziłaby kara dożywotniego pozbawienia wolności. Życia pani Monice i panu Krzysztofowi nikt już nie wróci. Nikt nie uchroni też przed traumą ich dzieci, które widziały, jak rodzice umierają z rąk swojego syna, a ich brata w niezwykle brutalny sposób. Mateusz G. już ostatecznie trafił natomiast do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Z uwagi na charakter tego odcinka, za chwilę na ekranie wyświetli się plansza z numerami telefonów wsparcia w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. Jeżeli czujesz, że z czymś nie dajesz sobie rady i potrzebujesz pomocy, zadzwoń. To bardzo ważne, by nie bać się prosić o pomoc i reagować również wtedy, gdy tego wsparcia potrzebuje ktoś z naszego otoczenia.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Victor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę. Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
1: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nico McBrain, perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden, znalazł sposób na pogodzenie chrześcijańskiej wiary z graniem w zespole, który kiedyś oskarżano o satanizm. Dzięki rozmowie z pastorem i modlitwie, McBrain poczuł, że Bóg nie ma nic przeciwko jego muzycznej karierze. Choć zrezygnował z koncertowania, nie zamierza odkładać pałeczek na bok i chętnie nagrałby nowy album z zespołem. Pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. Cóż, może czas na Iron Maiden w wersji Unplugged? Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Gordon Sumner, znany jako Sting, w połowie lat 80. zaryzykował i zawiesił działalność The Police, by rozpocząć karierę solową. Decyzja, która wtedy wydawała się szalona, okazała się strzałem w dziesiątkę. Jego debiutancki album The Dream of the Blue Turtles zdobył serca fanów na całym świecie, a kolejne lata tylko umocniły jego pozycję w muzycznym panteonie. Dziś, z 15 albumami na koncie, Sting jest niekwestionowanym mistrzem poszukiwania nowych brzmień. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. W Warszawie na Wawrze doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został znaleziony z licznymi obrażeniami przy ulicy Korkowej. Policja zatrzymała jego kolegę, który miał uczestniczyć w sparingu, który zakończył się tragicznie. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także posiadania narkotyków. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła dzień po tym, jak sąd uchylił wcześniejsze odwołanie rektora. Resort nauki uzasadnia zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilności uczelni. Obowiązki rektora nadal pełni doktor habilitowany Wojciech Bong.
1: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: Dziś przed południem na ulicy Klimeckiego w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w blok mieszkalny, a jedynym poszkodowanym jest kierowca, który został przewieziony do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierowcy. Na szczęście konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona, a w pobliżu nie było przechodniów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
2: Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa, obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów.
1: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5 piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, przygotowuje się do powrotu na pierwszą linię polityki. Ma zostać twarzą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Już 3 października w Warszawie, podczas konwencji PiS, przedstawi kluczowe propozycje gospodarcze. Obajtek, obecnie europoseł, jest związany z kilkoma postępowaniami prokuratorskimi, w tym dotyczącymi strat finansowych Orlenu. Mimo to, jego doświadczenie ma być kluczowe dla strategii ekonomicznej partii. Czy prokuratura wpłynie na jego polityczne plany? Czas pokaże. Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku.
2: Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia. Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Syntos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BW RX-300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MOK. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Syntos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: AISA i Nokia ogłosiły dziś partnerstwo, które ma na celu stworzenie bezpiecznych systemów łączności satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Nowe rozwiązania będą wspierać obronność, ochronę granic, ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. Systemy te będą należeć do państw, co zapewni im pełną kontrolę i niezależność. Pierwsze satelity mają trafić na orbitę w 2028 roku. Partnerstwo łączy doświadczenie AISA w misjach satelitarnych z technologicznymi rozwiązaniami Nokii. Dzięki temu państwa zyskają odporne i wydajne systemy łączności, które uzupełnią istniejące sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 12 stopni w Warszawie, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
2: W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w 491 odcinku przynosi wiele emocji. Curro staje w obronie Martiny, która zmaga się z trudnymi decyzjami narzuconymi przez Ayali. Hrabia proponuje jej układ, który wymaga zaakceptowania małżeństwa jej matki z nim samym, co Martina zdecydowanie odrzuca. Tymczasem Catalina zwierza się Manuelowi z planów opuszczenia posiadłości. Służba nie ustaje w staraniach, by pomóc Virtudes odzyskać dziecko, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Odcinek 490 zostanie wyemitowany 5 października o 15.05 na TVP 2. Fani mogą śledzić dalsze losy bohaterów również na platformie TVP VOD.
1: W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP 1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
1: Zmora to nowy polski serial HBO Max, który zadebiutował 2 października. W roli głównej zobaczymy Magdalenę Cielecką jako Kamę Kossowską, kontrowersyjną dziennikarkę powracającą do rodzinnego Torunia. Jej powrót wywołuje lawinę wspomnień i pytań związanych z zaginięciem przyjaciela z dzieciństwa. Serial liczy 6 odcinków, a nowe epizody pojawiają się co piątek. Finałowy odcinek zaplanowano na 6 listopada. W obsadzie znajdziemy również Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata i wielu innych znakomitych aktorów. Zmora to emocjonująca podróż w głąb tajemnic przeszłości, które domagają się prawdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ośrodku prezydenckim w Promniku, około 100 km od Warszawy, kancelaria prezydenta utrzymuje 4 konie. Dwa z nich służą Karolowi Nawrockiemu i jego żonie, a kucyk jest przeznaczony dla ich córki. Czwarty koń jest do dyspozycji funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Kancelaria podkreśla, że konie nie są jej własnością, lecz należą do Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Koszty utrzymania i celowość posiadania takiego zaplecza budzą jednak pytania. Dziś wieczorem o godzinie 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie do narodu. Choć temat wystąpienia nie został oficjalnie podany, spekuluje się, że prezydent odniesie się do kwestii cen paliw oraz ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Przypomnijmy, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając obawy o jej zgodność z konstytucją.
3: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
2: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, otrzymał list żelazny od Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzja ta, choć nieprawomocna, może wpłynąć na jego sytuację prawną. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wciąż nie jest jasne, gdzie dokładnie przebywa, choć we wniosku o list żelazny wskazał dom poselski w Warszawie.
2: Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju. Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, apeluje o przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla 19-latków. Twierdzi, że jest to kluczowe dla obronności Polski, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Propozycja spotkała się z poparciem części polityków, w tym Adama Andruszkiewicza i Bartosza Marczuka. Obowiązkowy pobór do wojska w Polsce został zawieszony w 2009 roku. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld złotych, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej. Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania.
3: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
2: Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna, koziorożec i ryby to znaki zodiaku, które szczególnie cenią spokój i kameralną atmosferę. Zamiast szalonych imprez wolą spokojne wieczory w domowym zaciszu. To nie oznacza, że unikają przygód, ale często wybierają relaks w znanym otoczeniu. Astrologiczne opisy traktujmy jako ciekawostkę, a nie naukową prawdę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
2: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
1: Magda Modra, niegdyś królowa polskich reality show, znów w centrum uwagi, ale tym razem nie na czerwonym dywanie. Po 18 latach małżeństwa z Markiem Krupskim, znanym aktorem, para postanowiła zakończyć wspólną podróż. Wczoraj pojawili się w warszawskim sądzie na rozprawie rozwodowej. Magda z uśmiechem na ustach ogłosiła światu: jestem wolna, możecie mi pogratulować. Cóż, nowe życie, nowe wyzwania, a może i nowe reality show.
2: Pamiętacie czarną komedię Rewers z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let there be rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Fontaine's DC znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi super

0: Grupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree, Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
0: Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury również 12 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Estoy loca.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe. Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, inaugurująca rok akademicki 2026 na 2027. Barwny korowód studentów, wykładowców i władz uczelni przeszedł od Placu Adamowicza do Teatru Letniego przy dźwiękach brazylijskiej samby. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy uczestników, a jego kulminacją było premierowe wykonanie hymnu szczecińskich studentów ku gwiazdom.
1: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban, trener reprezentacji Polski, przyznał, że piątkowy mecz z Rumunią może zadecydować o jego przyszłości na tym stanowisku. Po serii 5 spotkań bez zwycięstwa Urban jest pod ogromną presją, ale zachowuje spokój i skupia się na nadchodzącym meczu. Spotkanie odbędzie się jutro o 20:45 na PGE Narodowym. Czy polska drużyna przełamie złą pasę? Przekonamy się już wkrótce. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linette spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena French awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2.
2: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP 2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie. W 4751 odcinku Klanu Jerzy, po kolejnej kłótni z Oskarem, zdecyduje się na poważną rozmowę z Mariolą o podziale obowiązków domowych. Mariola jednak nie zamierza ustępować i zasugeruje, że to Oskar powinien bardziej zaangażować się w codzienne sprawy. Tymczasem Ula kontynuuje poszukiwania niani, spotykając się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje jako barmanka. Kobieta zapewnia, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ ma troje młodszego rodzeństwa. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.05 na antenie TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, która zmaga się z codziennymi problemami i relacjami. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 495 odcinkiem już w piątek, 9 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP 2. W tym odcinku Manuel po raz kolejny poprosi Janę o rękę, a Martina zgodzi się na ślub matki z Ayalą. Jednak Margarita zacznie mieć wątpliwości co do przyszłego męża. Czy Ayala jest naprawdę tym, za kogo się podaje? Katalina odnajdzie Pelaja, a służba zrezygnuje z produkcji dżemów. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów, przenosi nas do południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Jana, jako dziecko, była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, a teraz, jako służąca w pałacu, próbuje odkryć prawdę. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
2: W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Susie Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
2: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano rosyjski dron uderzył w szkołę w dzielnicy Sołomiańskiej w Kijowie, wywołując pożar. Ponad 160 osób, w tym uczniowie i pracownicy, schroniło się w bezpiecznym miejscu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren wokół szkoły został zabezpieczony. To kolejny atak na placówki edukacyjne w Ukrainie. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christie Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
1: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
2: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden, pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów.
2: Dziś w Raciborzu policjanci przeprowadzili akcję poszukiwawczą za nastolatką w kryzysie emocjonalnym. Dziewczyna została odnaleziona na moście nad Odrą i przekazana pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o reagowanie na sygnały świadczące o trudnej sytuacji innych osób. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny napad z użyciem broni, do którego doszło 15 września. Ofiara została zaatakowana w garażu, a następnie uprowadzona do lasu, gdzie napastnicy żądali pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie i powiecie siedleckim, a w jednym z mieszkań znaleziono broń i amunicję. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a trzeci został objęty dozorem policyjnym. Grozi im do 20 lat więzienia. Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej atmosfery, obaj panowie pozostali przy formalnej formie zwracania się do siebie. Peja przyznał, że od tego czasu otrzymuje zaproszenia na wydarzenia z udziałem prezydenta.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sondzie przeprowadzonej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
1: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów, ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe, bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Netflix znów sięga po klasykę, tym razem biorąc na warsztat Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Karol Strasburger, który w 1975 roku wcielił się w Józefa Toliboskiego, nie kryje zdziwienia i uważa, że na nową wersję jest zdecydowanie za wcześnie. Aktor podkreśla, że nie zamierza brać udziału w projekcie, który zmienia oryginalną fabułę tylko dla marketingu. Cóż, wygląda na to, że Netflix lubi zaskakiwać, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
1: Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
2: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
1: W centrum Warszawy przy ulicy Wiejskiej 9 stanął pierwszy na świecie abortomat, urządzenie wydające tabletki aborcyjne. Inicjatywa organizacji Women Help Women i aborcyjny Dream Team ma na celu ułatwienie dostępu do aborcji, szczególnie dla osób w pilnej sytuacji. Aby skorzystać z urządzenia, konieczna jest wcześniejsza konsultacja online i uzyskanie kodu PIN. Lokalizacja naprzeciwko Sejmu jest symbolicznym gestem w debacie o prawach aborcyjnych w Polsce. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii.
0: Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym.
0: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
1: W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji. Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów.
1: Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, która tradycyjnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Tysiące studentów i wykładowców przemaszerowało ulicami miasta przy dźwiękach brazylijskiej samby. W Teatrze Letnim miała miejsce uroczysta inauguracja, podczas której zaprezentowano hymn szczecińskich studentów ku gwiazdom. Wydarzenie podkreśla znaczenie Szczecina jako ważnego ośrodka naukowego. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
0: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5. piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1034 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi. Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie. Od dziś, 1 października, wszystkie firmy w Polsce muszą korzystać z e-doręczeń. To cyfrowy odpowiednik listu poleconego, który ułatwia komunikację z urzędami. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG przed 2025 rokiem, którzy nie aktualizowali swoich danych. Wczoraj, w przeddzień wprowadzenia zmian, system biznes.gov.pl miał awarię, co utrudniło ostatnie przygotowania. E-doręczenia mają przyspieszyć wymianę dokumentów między firmami a administracją publiczną. Proces wdrażania systemu w całej administracji potrwa jeszcze kilka lat.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za sprzeciw wobec ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków. Domański zarzucił prezydentowi działanie na korzyść wielkich koncernów paliwowych, a nie Polaków. Ustawa, przyjęta przez Senat, ma na celu sfinansowanie obniżek akcyzy i VAT na paliwa. Prezydent skierował ją wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że jest niezgodna z konstytucją. W odpowiedzi prezydent przedstawił własny projekt, który przewiduje między innymi możliwość ograniczenia marż firm paliwowych.
1: Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Od dziś w Niemczech ceny paliw spadają dzięki decyzji rządu o obniżeniu podatku energetycznego o 17 eurocentów na litrze. To kontrastuje z sytuacją we Francji i Włoszech, gdzie ceny ustalają same koncerny naftowe. We Francji Total Energies ustalił maksymalną cenę benzyny na niecałe 2 euro za litr, a diesla na ponad 2 euro. Podobne limity wprowadził włoski Eni. Jednak ta strategia wywołała problemy dla mniejszych stacji, które nie mogą konkurować z gigantami. W Niemczech z powodu rozdrobnionego rynku rząd musiał interweniować, by zapewnić obniżki na wszystkich stacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50 na TVP2. Kama ponownie wybuchnie zazdrością, tym razem o rehabilitantkę Igę, co doprowadzi Marcina do granic wytrzymałości. Chodakowski nie będzie w stanie ukryć swojej irytacji i postanowi odreagować w agencji, gdzie zacznie pracę nowy, utalentowany Tomek. Czy nowa sytuacja w pracy i kolejne wybuchy zazdrości Kamy zagrożą ich małżeństwu? Marcin, mimo że nigdy nie dał Kamie powodów do niepokoju, musi zmierzyć się z kolejnym kryzysem. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1949 odcinku M jak miłość rozpoczyna się emocjonująca walka o serce Jakuba Karskiego. Martyna i Iga stają do rywalizacji, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jakub, choć zaprosił Martynę na randkę, nie potrafi jasno zakończyć relacji z Igą. Iga, nieświadoma nowego związku Jakuba, nie zamierza się poddać i również postanawia walczyć o detektywa. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Iga i Martyna próbują zdobyć serce Karskiego. Czy Jakub w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach M jak miłość.
2: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ewa, ukochana Karola, niespodziewanie trafi do szpitala z powodu zawału. Jej stan będzie na tyle poważny, że lekarze rozpoczną walkę o jej życie. Karol, przerażony sytuacją, sprowadzi do kliniki Krystiana, który sam zmaga się z osobistymi problemami po rozpadzie związku z Lucją. Krystian będzie musiał stawić czoła swoim demonom i nie wracać do narkotyków. Czy uda mu się utrzymać równowagę w obliczu tak trudnych wydarzeń? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października. O godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza Miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie. 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika. Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez chicagowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grudziądzu, w niedzielę 27 września, dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
2: Astrologia przypisuje znakom zodiaku, takim jak ryby, skorpion i rak, wyjątkową intuicję i wrażliwość na otoczenie. Osoby urodzone pod tymi znakami często doszukują się głębszego znaczenia w pozornie przypadkowych wydarzeniach. Zamiast uznawać je za zwykłe zbiegi okoliczności, zastanawiają się, czy nie kryje się za nimi coś więcej. Takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby.
0: Policjanci z Lublina zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Ofiarą jest 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. Młody mężczyzna został zatrzymany w Warszawie i dziś trafi do prokuratury. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pielęgnacja szyi jest często pomijana, mimo że jej delikatna skóra szybko zdradza oznaki starzenia. Regularne nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna mogą pomóc w zachowaniu jej młodego wyglądu. Prosta domowa maseczka z banana, mleka i miodu, stosowana 2 razy w tygodniu, to świetny sposób na dodatkową pielęgnację. Warto pamiętać, że systematyczność jest kluczem do sukcesu. Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna z prochami zmarłej została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu Solips. Katarzyna Zaczek była znana z działalności samorządowej oraz ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Jej grób pokryło morze białych kwiatów. Mateusz Morawiecki wspomina swojego ojca, Kornela Morawieckiego, w 7. rocznicę jego śmierci. Były premier opublikował osobisty wpis, w którym podkreślił trudne lata młodości, spędzone z dala od ojca, działacza opozycji antykomunistycznej. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, pozostaje dla syna autorytetem i bohaterem. Mateusz Morawiecki zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Love Hypothesis z Lily Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Caleb Flynn, znany z American Idol, teraz bardziej kojarzony z salą sądową niż sceną muzyczną. Pastor i muzyk usłyszał wyrok za zabójstwo żony, a jego łzy po ogłoszeniu werdyktu nie wzruszyły ławy przysięgłych. Zeznania młodszej kochanki i wiadomości tekstowe przesądziły o jego winie. Flynn, który twierdzi, że jest niewinny, planuje apelację, ale grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia.
1: Bruce Dickinson, człowiek orkiestra, nie zwalnia tempa. Frontman Iron Maiden, pilot, browarnik, a teraz także aktor, szykuje się do roli czarnego charakteru w filmie o szermierce. Jakby tego było mało, pracuje nad nowym, ciężkim, jak cholera, solowym albumem, który ma ukazać się w 2027 roku. A wszystko to z udziałem takich gwiazd jak Andreas Kisser z Sepultury i jego syn Austin. Bruce wie, co będzie robił do końca 2028 roku, a my możemy tylko podziwiać jego energię. Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
2: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością.
1: Guns N' Roses i ich Sweet Child O' Mine to klasyk, który zdobył szczyty list przebojów. Ale czy ktoś wiedział, że teledysk mógł wyglądać zupełnie inaczej? Reżyser Nigel Dick zdradził, że początkowo planował umieścić Axla Rose'a w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zza szyby miałby obserwować swoją dziewczynę. Pomysł okazał się zbyt mroczny nawet dla samego Axla i jego menedżera. Cóż, może to i dobrze, bo kto wie, jakby się skończyła ta historia, gdyby zamiast gitarowego riffu mieliśmy psychiatryczne klimaty. Rick Wakeman, były klawiszowiec Yes, postanowił zagrać koncert dla niedźwiedzi. Tak, dobrze słyszeliście. W wietnamskim parku narodowym Tam Dao, w otoczeniu 150 uratowanych niedźwiedzi himalajskich, Wakeman zasiadł przy fortepianie Yamaha, by zwrócić uwagę na ich trudny los. Muzyka dla niedźwiedzi? Czemu nie? Wakeman od lat wspiera ochronę tych zwierząt, a teraz postanowił dać im koncert, który na pewno zapamiętają.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do dramatycznego porwania w podziemnym garażu. Mężczyzna został zaatakowany, wywieziony do lasu i terroryzowany przez napastników. Policja szybko zareagowała, zatrzymując trzech podejrzanych, którym grozi do 20 lat więzienia. W trakcie akcji znaleziono również nielegalną broń.
2: W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. 15-letni chłopiec zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i reanimacji podjętej przez dziadka. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale życia nastolatka nie udało się uratować. Policja zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok, by ustalić przyczyny tragedii.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, a jej stan jest poważny. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze zabezpieczyli hulajnogę i przesłuchują świadków. Były minister zdrowia Adam Niedzielski oraz oskarżeni o jego pobicie mężczyźni osiągnęli porozumienie, co pozwoli na skrócenie procesu sądowego. Ugoda oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść już 23 listopada. Do ataku doszło w sierpniu ubiegłego roku w Siedlcach, a sprawcy byli pod wpływem alkoholu. Sąd zamierza jeszcze przesłuchać dwóch świadków. Od 1 kwietnia przyszłego roku nowe samochody rejestrowane w Polsce będą musiały być wyposażone w apteczki. Przepisy te nie obejmą jednak używanych aut, nawet jeśli zostaną kupione po tej dacie. Ministerstwo Infrastruktury nie określiło, co dokładnie powinno znaleźć się w apteczce, co budzi wątpliwości co do jej skuteczności. Obecnie obowiązek posiadania apteczki dotyczy jedynie pojazdów nauki jazdy, taksówek i autobusów. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W nadchodzący weekend Warszawa będzie cieszyć się stabilną, jesienną pogodą. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni. Sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie. W niedzielę nastąpi zmiana. Niebo pokryje się chmurami, choć deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli po zwie zbiorowym. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka na stanowisku rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszego wyroku sądu, który uchylił jego odwołanie. Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora tymczasowo przejął doktor habilitowany Wojciech Bąk. W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce wing coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji.
2: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
1: W Rewalu z Morza Bałtyckiego wyłowiono ciało mężczyzny. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego i przyczyn jego śmierci. Na plaży znaleziono rzeczy osobiste, które mogą należeć do ofiary. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku. W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w urzędzie gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie.
2: Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia.
1: Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od dziś policja w całej Polsce rozpoczyna wzmożone kontrole oświetlenia pojazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko działanie reflektorów, ale także ich prawidłowe ustawienie. Kierowcy muszą pamiętać, że niesprawne światła mogą skutkować wysokimi mandatami, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Kontrole obejmą również pieszych, którzy poza obszarem zabudowanym muszą nosić odblaski. Akcja potrwa do końca roku, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach w okresie jesienno-zimowym.
2: Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5000 zł. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint zaktualizowała specyfikację pocisku przechwytującego FP-7 KI Freya. Nowa wersja pocisku łączy naprowadzanie radarowe i termowizyjne, co może zwiększyć jego skuteczność w obronie przed pociskami balistycznymi. FP-7 DARPA-X jest rozwijany jako tańsza alternatywa dla systemu Patriot, a pierwsze testy przechwycenia planowane są na połowę 2027 roku. Producent zakłada, że koszt jednego pocisku będzie niższy niż 1 000 000 euro. Wprowadzenie tego systemu ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ograniczonej dostępności systemów Patriot.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP2. W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: W najnowszym 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza Miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami.
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
2: W 1047 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Pelin, przerażona planami swojego brata Atakana, schroni się w domu Poyraza. Atakan będzie próbował przekonać Poyraza, że jego siostra potrzebuje leczenia. Ale czy uda mu się zabrać Pelin, zanim ta ujawni jego prawdziwe zamiary? Tymczasem sytuacja wokół Ainur się zaostrza. DNA kobiety zostaje znalezione pod paznokciami zamordowanej Ezgi, co prowadzi do jej aresztowania. Sinan i Czarna nie poddadzą się i będą szukać dowodów na jej niewinność. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tajemnic i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. Co ty było?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Suzy Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
0: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zwołał nadzwyczajne spotkanie z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Powodem jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który zablokował powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP. Prezydent uzasadnił swoją decyzję brakiem uzgodnienia kandydatury zgodnie z ustawą. W spotkaniu weźmie udział także wiceminister Czesław Mroczek. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
0: Rządowy pakiet Ceny paliw niżej zakłada obniżenie podatków i wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiarowych zysków dużych koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki proponuje alternatywę w postaci ustawowego ograniczenia marż bez nowego podatku. Tomasz Trela z Nowej Lewicy podkreśla, że podatek powinien objąć wszystkie największe koncerny, w tym Orlen, by zwiększyć wpływy do budżetu. Spór o obniżenie cen paliw trwa, a jego rozwiązanie może wpłynąć na ceny na stacjach. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bez podstawy uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
2: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna, koziorożec i ryby to znaki zodiaku, które szczególnie cenią spokój i kameralną atmosferę. Zamiast szalonych imprez wolą spokojne wieczory w domowym zaciszu. To nie oznacza, że unikają przygód, ale często wybierają relaks w znanym otoczeniu. Astrologiczne opisy traktujmy jako ciekawostkę, a nie naukową prawdę. Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu popada w ruinę po jego przeprowadzce do ciotecznego brata. Od końca 2025 roku prezes PiS nie mieszka już w swojej części bliźniaka z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 10 stopni w Krakowie. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Łódzkiego reżysera i obsadzić

0: Te pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Bambi, polska raperka, zaskoczyła wszystkich na Milan Fashion Week, rezygnując z kolorowych strojów na rzecz mrocznej elegancji. Jej czarny zestaw z odważnymi wycięciami i wyrazistym makijażem przyciągnął uwagę, a fani już zacierają ręce na premierę jej trzeciego albumu B, która odbędzie się 16 października. Ciekawe, czy nowa płyta będzie równie mroczna jak jej stylizacja. Bambi, znana z hitów i charyzmy, po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Pamiętacie czarną komedię Reverse z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Nowa polska produkcja Zmora z Magdaleną Cielecką w roli głównej zadebiutowała na platformie Max. Serial oparty na książce Roberta Małeckiego wciąga widzów w mroczną tajemnicę zaginionego kolegi dziennikarki Kamy Kossowskiej. Co tydzień, w piątek, widzowie mogą zanurzyć się w kolejny odcinek tej 6-odcinkowej historii, która zakończy się w pierwszym tygodniu listopada. Ciekawe, czy finał zaskoczy bardziej niż sama obsada pełna polskich gwiazd?
2: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
0: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson, po 10 latach przerwy, wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchaczach? Przekonamy się już 16 października. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia. Ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim.
1: Tragiczny wieczór w Nowym Dworze Mazowieckim. We wtorek, 29 września, w jednym z mieszkań przy ulicy Paderewskiego znaleziono nieprzytomnego 15-latka z zatrzymaniem krążenia. Mimo szybkiej reakcji dziadka, który rozpoczął reanimację oraz interwencji służb ratunkowych, chłopca nie udało się uratować. Prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji, a policja bada przyczyny tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przed południem w Krakowie ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny przy ulicy Klimeckiego. Kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał, a konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona. Służby zabezpieczyły teren i prowadzą dalsze działania.
2: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła dzień po tym, jak sąd uchylił wcześniejsze odwołanie rektora. Resort nauki uzasadnia zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilności uczelni. Obowiązki rektora nadal pełni doktor habilitowany Wojciech Bąk. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
1: Prokuratura w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów znęcania się nad dziećmi w jednym z niepublicznych przedszkoli. Rodzice zgłaszają przypadki siniaków, zadrapań i zamykania dzieci w osobnych pomieszczeniach. Dyrektorka placówki stanowczo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że jest ofiarą pomówień. Sprawą zajęła się także redakcja programu Uwaga TVN.
2: Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W Dąbrowie Białostockiej rusza budowa nowoczesnego obiektu obsługi podróżnych. Inwestycja, której koszt to ponad 14 milionów złotych, zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W budynku znajdą się m.in. wygodna poczekalnia, nowoczesna winda i przestronne sanitariaty. Przed dworcem zaplanowano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się stabilnej pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie wyjątkowo ciepły, z temperaturą sięgającą 24 stopni Celsjusza, ale sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie do około 20 stopni. Mimo dużego zachmurzenia deszcz nie jest przewidywany, a wiatr pozostanie słaby. To dobra okazja na spacery i aktywności na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1036 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino. Robert Lewandowski znalazł się pod ostrzałem krytyki Grzegorza Laty po ostatnich występach w reprezentacji Polski. Lato, były król strzelców mundialu, sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zakończenie kariery w kadrze. W meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją kapitan naszej drużyny nie zaprezentował się najlepiej. Lato podkreśla, że czas na zmiany, a Lewandowski musi zdawać sobie sprawę z upływającego czasu. Maja Chwalińska debiutuje w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. W drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastremską, która zajmuje 111 miejsce w rankingu. Mecz odbędzie się jutro rano, między 6.30 a 7.30 polskiego czasu. Transmisja na Kanal Plus Sport 2. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
0: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. W zespole Iggy Świątek doszło do zmian personalnych. Daria Sulgostowska zakończyła współpracę jako PR menedżerka, a jej obowiązki przejęła Dorota Krzewińska. Świątek obecnie trenuje w Pekinie przed turniejem WTA 1000, a jej pierwszy mecz planowany jest na sobotę. Polska reprezentacja piłkarska zmierzy się jutro z Rumunią na PGE Narodowym. Po słabym początku w Lidze Narodów trener Jan Urban stoi przed wyzwaniem, które może zadecydować o jego przyszłości. Biało-czerwoni muszą wygrać, by poprawić swoją sytuację po porażce ze Szwecją i remisie z Bośnią. Robert Lewandowski, kapitan drużyny, jest gotowy do gry i ma wyjść w pierwszym składzie. Mariusz Pudzianowski może stoczyć swoją kolejną walkę na gołe pięści w ramach organizacji Fight Mode. Łukasz Juras Jurkowski zdradził, że rozmowy już się rozpoczęły, a potencjalnym rywalem Pudziana mógłby być Marcin Różal Różalski. Tymczasem już w najbliższą sobotę, 3 października, w Legionowie odbędzie się gala Fight Mode 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Hector Lombard i Gracjan Szadziński. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 12 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie.
0: W 1945 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP2, pojawi się nowa postać. Joanna, młoda kardiolożka, zaskoczy wszystkich, przychodząc do przychodni z dużo starszym lekarzem Wojtkiem. Ten nieświadomy intrygi stanie się narzędziem w rękach Joanny, która chce wzbudzić zazdrość u Artura Rogowskiego. Artur, próbując ukryć swoje emocje, będzie udawał, że nic go z Joanną nie łączy. Wojtek, nieświadomy romansu, zaprosi Artura na otwarcie nowej części szpitala. Joanna, mimo odmowy Artura, nie podda się i będzie próbowała go przekonać do spotkania. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na Joannę i Wojtka natknie się Marysia, żona Artura. Jak potoczą się losy bohaterów? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Kacper ponownie podejmie temat wspólnego dziecka z Marysią. Po przeprosinach za zazdrość o Pawła, Kacper wyrazi swoje pragnienie powrotu do planów rodzicielskich. Marysia jednak nie odpowie od razu, prosząc o czas do namysłu. Kacper, choć pozornie zaakceptuje jej decyzję, zacznie snuć przewrotny plan, by przekonać żonę. Powrót Pawła, pierwszej miłości Marysi, wywołał w ich związku wiele napięć. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w 491 odcinku przynosi wiele emocji. Curro staje w obronie Martiny, która zmaga się z trudnymi decyzjami narzuconymi przez Ayali. Hrabia proponuje jej układ, który wymaga zaakceptowania małżeństwa jej matki z nim samym, co Martina zdecydowanie odrzuca. Tymczasem Catalina zwierza się Manuelowi z planów opuszczenia posiadłości. Służba nie ustaje w staraniach, by pomóc Virtudes odzyskać dziecko, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Odcinek 490 zostanie wyemitowany 5 października o 15.05 na TVP2. Fani mogą śledzić dalsze losy bohaterów również na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 na TVP2. Paweł Zduński odkrywa kolejny romans Artura, co prowadzi do gwałtownego wybuchu emocji. Agnes, jego przyrodnia siostra, uspokaja go i inicjuje szczerą rozmowę, która zbliża ich do siebie. Oboje wyznają swoje frustracje związane z destrukcyjnymi działaniami ojca. Agnes otwarcie przyznaje, że czuje się zdradzona przez Artura, mimo że jest jej ojcem. Paweł, pełen rezygnacji, wyraża swoją bezsilność wobec sytuacji. Kulminacyjnym momentem jest gest Agnes, która chwyta Pawła za dłoń, co symbolizuje ich nową, silniejszą więź. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1032 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
2: Dawid Kacprzyk, były działacz KO, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym lekceważy toczące się przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura bada nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie Kacprzyk był koordynatorem SOR. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha skomentował jego zachowanie, sugerując, że Kacprzyk może być świadomy konsekwencji. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków.
0: Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz Polityki, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem prawicowego ekstremizmu dla polskiej demokracji. Wskazuje, że Rosja wspiera skrajne ruchy w Europie, co może osłabić jedność Unii Europejskiej i ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Rzeczkowski podkreśla, że dezinformacja, w tym treści generowane przez sztuczną inteligencję, stanowi poważne wyzwanie przed zbliżającymi się wyborami. Zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia odporności społeczeństwa na manipulacje i sprawnego działania instytucji w sprawach dotyczących demokracji.
2: Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, uważa, że obecność Władimira Putina na szczycie G20 byłaby policzkiem dla wielu państw, w tym Polski. Mimo to odradza prezydentowi Karolowi Nawrockiemu bojkot spotkania, sugerując, że lepszym rozwiązaniem byłoby skoordynowane działanie kilku państw w celu ograniczenia udziału Putina. Magierowski podkreśla, że dyplomatyczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe, a wspólna reakcja przywódców mogłaby być skuteczniejsza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje spór z rządem Donalda Tuska, który obejmuje kwestie rynku paliw, nominacji sądowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatnio Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale prezydent nie potwierdził wygaszenia kadencji jej członków. Konflikt dotyczy także obsady stanowiska szefa Służby Ochrony Państwa. W tle pozostają nierozstrzygnięte nominacje asesorskie, co może wpływać na funkcjonowanie sądów.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
0: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
2: Jesień nie musi oznaczać pustego balkonu. Warto zastąpić letnie kwiaty roślinami odpornymi na chłodniejsze dni, takimi jak chryzantemy, wrzosy czy ozdobne kapusty. Te rośliny nie tylko dobrze znoszą niższe temperatury, ale także tworzą efektowne kompozycje. Pamiętajmy jednak, by jesienią podlewać je rzadziej, unikając przelania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Październik to czas, kiedy storczyki powinny kwitnąć, ale nie zawsze tak się dzieje. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności i światła. Pomocny może być domowy nawóz ze skórek bananów, który wspiera kwitnienie. Warto też pamiętać o lekkim szoku termicznym, przenosząc roślinę na chłodniejsze miejsce na kilka tygodni.
2: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
0: Zatkany zlew w kuchni to częsty problem, który można rozwiązać domowymi sposobami. Warto spróbować użyć płynu do naczyń i gorącej wody, by rozpuścić tłuszcz i udrożnić odpływ. Jeśli jednak problem się powtarza lub towarzyszy mu nieprzyjemny zapach, może być konieczna interwencja hydraulika. Aby uniknąć zatorów, nie wylewajmy tłuszczu i resztek jedzenia do zlewu i regularnie przepłukujmy odpływ ciepłą wodą. Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Już w najbliższą sobotę, 3 października, w Krakowie odbędzie się Małopolski Festiwal Dronów. W Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można zobaczyć nowoczesne wyposażenie polskiej armii, w tym drony i śmigłowce. To wyjątkowa okazja, by samemu spróbować lotów dronem i poznać technologie wspierające żołnierzy. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Wiazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty. Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę. Kto by pomyślał, że historia inspirowana Gwiezdnymi Wojnami stanie się kinowym hitem? The Law of Hypothesis z Lili Reinhardt i Tomem Batemanem zdobyło serca widzów. A teraz Ali Hazelwood zapowiada kontynuację zatytułowaną The Two Body Problem. Autorka zdradza, że filmowa adaptacja obudziła w niej na nowo uczucia do bohaterów, a studio MRC już pracuje nad kolejną ekranizacją. Czy Olive i Adam znów podbiją nasze serca? Czas pokaże. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
1: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni. Gordon Sumner, znany jako Sting, w połowie lat 80. zaryzykował i zawiesił działalność The Police, by rozpocząć karierę solową. Decyzja, która wtedy wydawała się szalona, okazała się strzałem w dziesiątkę. Jego debiutancki album The Dream of the Blue Turtles zdobył serca fanów na całym świecie, a kolejne lata tylko umocniły jego pozycję w muzycznym panteonie. Dziś, z 15 albumami na koncie, Sting jest niekwestionowanym mistrzem poszukiwania nowych brzmień. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, w końcu doczekał się orderu Imperium Brytyjskiego. Księżniczka Anna wręczyła mu to prestiżowe odznaczenie na zamku Windsor, doceniając jego wkład w muzykę i działalność charytatywną. A jakby tego było mało, Iommi szykuje się do wydania pierwszego od ponad dwóch dekad solowego albumu From the Dark, który trafi na półki już 23 października. Wygląda na to, że Tony nie tylko tworzy historię, ale i pisze jej nowe rozdziały.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast

0: Termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, a jej stan jest poważny. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze zabezpieczyli hulajnogę i przesłuchują świadków. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego.
1: W nadchodzący weekend Warszawa będzie cieszyć się stabilną, jesienną pogodą. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni. Sobota przyniesie lekkie ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie. W niedzielę nastąpi zmiana. Niebo pokryje się chmurami, choć deszczu nie przewidujemy. To idealny czas na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym. Dziś przed południem na ulicy Klimeckiego w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w blok mieszkalny, a jedynym poszkodowanym jest kierowca, który został przewieziony do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierowcy. Na szczęście konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona, a w pobliżu nie było przechodniów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
1: Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Dziś w Szczecinie odbyła się piąta edycja Spacerku na Uniwerek, inaugurująca rok akademicki 2026 na 2027. Barwny korowód studentów, wykładowców i władz uczelni przeszedł od Placu Adamowicza do Teatru Letniego przy dźwiękach brazylijskiej samby. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy uczestników, a jego kulminacją było premierowe wykonanie hymnu szczecińskich studentów Ku Gwiazdom. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie.
1: Seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek dodatków do emerytur i rent. Najmniejsza z nich wynosi zaledwie 64 grosze miesięcznie. Popularny dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o niespełna 13 zł. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który zwiększy się o niecałe 49 zł. Podwyżki wynikają z planowanej waloryzacji na poziomie około 3,5%. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana po uwzględnieniu danych za cały 2026 rok. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS, znacząco pomnożył swój majątek w ciągu ostatnich lat. Jego oszczędności wzrosły z 60 tysięcy złotych do 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro. W najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał także dzieła sztuki i zegarki o wartości 290 tysięcy złotych. Obajtek ma również 825 tysięcy złotych zobowiązań. Według doniesień ma otrzymać nowe zadanie w PiS, odpowiadając za przygotowanie gospodarczego programu partii. Swoją nową rolę ma zaprezentować 3 października podczas konwencji programowej w Warszawie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z 3 reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
1: Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Od dziś w Niemczech ceny paliw spadają dzięki decyzji rządu o obniżeniu podatku energetycznego o 17 eurocentów na litrze. To kontrastuje z sytuacją we Francji i Włoszech, gdzie ceny ustalają same koncerny naftowe. We Francji Total Energies ustalił maksymalną cenę benzyny na niecałe 2 euro za litr, a diesla na ponad 2 euro. Podobne limity wprowadził włoski Eni. Jednak ta strategia wywołała problemy dla mniejszych stacji, które nie mogą konkurować z gigantami. W Niemczech z powodu rozdrobnionego rynku rząd musiał interweniować, by zapewnić obniżki na wszystkich stacjach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2.
2: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Weronika stanie przed trudnym wyzwaniem. Matka Błażeja Modrzyckiego od początku nie zaakceptuje jej, co wywoła napiętą atmosferę. Seniorka przyjedzie do Warszawy i od razu zacznie krytykować życie syna oraz jego wybory. Weronika jednak nie podda się i z cierpliwością oraz troską będzie próbowała zdobyć jej zaufanie. W końcu jej postawa zacznie przełamywać niechęć matki Błażeja. Odcinek pełen emocji i przełomowych momentów będzie można obejrzeć już 12 października o 20.50 w TVP 2. To historia o wytrwałości i sile miłości, która potrafi zmieniać serca. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
1: W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP 1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś wieczorem o godzinie 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie do narodu. Choć temat wystąpienia nie został oficjalnie podany, spekuluje się, że prezydent odniesie się do kwestii cen paliw oraz ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Przypomnijmy, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając obawy o jej zgodność z konstytucją.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji. Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
0: W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej. Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywności.